już jej jest. Słona robi się od łez, a tam dalej, czy to ląd? Armat huk, trochu zwąd. Chciałby człowiek złapać tchu i pewnie w gardle zaschło mu, kiedy głos usłyszał swój: ruski wojenny karabl, idi nachuj.

0: nareszcie światła, gospodarze, a ty staraj się, zegarze, by wybiła zła godzina dla Putina, sukinsyn.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

szczota ust jak opium, aż twoja miłość obłędna i zła zatruje mnie.

Come on, join the jury.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Despierta Dominguin, despierta, mamy niedzielę, godzinę 8, więc najwyższy czas, żeby się spotkać w naszej audycji de Cuba su Música, José Torres w Radiu Nowy Świat. No i proszę Państwa, co po niektórym się cieszą, że już skończyłem ten okres opowiadania o muzyce polskiej, o korzeniach, to co się działo kiedyś. Dla tych, którzy nie są moim targetem, to dla młodzieży trochę informacje tam się wkradły na temat tego również, gdzie ja brałem udział. Ale dzisiaj wracamy i trochę odświeżamy te rytmy, te tańce. I oczywiście będą rzeczy, które są nowością w naszym programie, bo chciałbym dzisiaj przybliżyć artystów, którzy wydali pod koniec 25 roku i teraz w tym roku wydali jakieś nowe albumy, nowe nagrania. Z tego wybrałem parę rzeczy, które może nie są już popularne, ale już są w obiegu. Z kolei też wybrałem utwory, które są evergreenami. Utwory, które wciąż na rankingach za popularność w tamtym roku i w tym, co mamy teraz do maja, dalej są popularne, niektóre w nowych aranżacjach, ale utwory, które jeszcze kręcą. Więc to jest program dzisiaj, który pachnie nowością i z domieszką trochę naftaliny, bo są niektóre utwory, które już istniały, ale które w rankingach, jak mówiłem, są jeszcze popularne i są bardzo, bardzo korzystane przez DJ-ów na imprezach. Więc program pełen nowego zapachu i zapach utrzymanego przez czas i przez upodobania przepadania za takimi utworami. Ale zacznijmy od takiego utworu El Diferente, czyli ten, który się odróżnia, Nacho Acero. Nacho Acero to jest popularny piosenkarz salsy romantycznej, kompozytor i aktor. No, powiedzmy, choć urodził się w Boliwii, od dzieciństwa mieszkał w Kolumbii i z tym krajem właśnie utożsamia się artystycznie. Urodził się 15 grudnia 1979 roku w La Paz, Boliwii, a w Kolumbii przeprowadził się w 1990 roku i jako nastolatek interesował się sztuką, co pozwoliło mu szybko wejść do świata show biznesu. Póki co, Nacho Acero i El Diferente, płyta z tego roku. Zaczynajmy.

0: así me lo tomo.
1: I chociaż to brzmienie wskazuje na, no, według mnie na salsę z lat nawet 80., to jest świeży produkt Nacho Acero El Diferente. Największy, jakby to powiedzieć, największą ciekawością budzi mnie konkretnie kolejny utwór, nosi tytuł Baila Sin Miedo. To jest zbiór utworów pochodzący z

statystycznie wskazuje na silny związek z kulturą latynoską. Ale bardzo fajny taneczny utwór i właśnie zwracam uwagę, że tutaj dzisiaj będzie bardzo taneczny. Mamy więc Tuga Baila Sin Miedo, czyli Orzu Satanch bez obawy.

I trochę ten gatunek jest określony jako artysta tworzący w nurcie reggaeton i urban latino. Styl muzyczny, akcent oraz teksty sugerują pochodzenie z Ameryki Łacińskiej lub Hiszpanii, jednak dokładny kraj pochodzenia nie został jeszcze upubliczniony. Tak się zdarza. Kolejna ciekawostka, która właśnie to jest z odrobiną naftaliny, to utwór w wykonaniu Lalo Rodriguez. I tutaj mamy jeden z tych utworów, który wyciągam na światło dzienne po raz kolejny, bo nie jest to nowy utwór. Lalo Rodriguez właściwie nazywa się Ubaldo Rodriguez Santo, był legendarny portorykański wokalistą salsy. Był znany jako jeden z pionerów nurtu salsa romantyka. Jego kariera trwała od lat 70. aż do tragicznej śmierci w 2020 roku. Jego, jako cudowne dziecko salsy, karierę zawodową rozpoczął w wielu zaledwie 16 lat jako grupy wokalista w orkiestrze Ediego Palmierego. I posłuchajmy jeden z utworów, który naprawdę wszyscy

Tańczące salce na początku się spotykają z tym utworem. Ben, devorame otra vez, czyli chodź i zjedz mnie kolejny raz. I Lalo Rodriguez. Jest to utwór bardzo stary, ale w nowej aranżacji. Ale oczywiście bardzo, ale to bardzo taneczny.

i zapewne dla tych, którzy znają ten utwór, to powiedzą, że bardzo, ale to bardzo podobny brzmi, jest bardzo podobny aranż i są miejsca charakterystyczne w tym aranżu, które przypominają właśnie stara wersja. Teraz powróćmy kolejny raz do Nacho Acero. W utworze chciałbym. Naprawdę chciałbym, żeby to była bardzo tańcząca niedziela. Nacho Acero i utwór Quisiera.

I proszę Państwa, chociaż ja nie jestem wielkim miłośnikiem tej salsy romantycznej, natomiast te utwory dla rozkręcenia parkietu i dla tych ludzi, którzy mniej umieją tańczyć, nie są tancerzami, ale chodzą na imprezę po to, żeby się zabawić. My nazywamy to w środowisku taki I love you. Po prostu pamiętam grupa studentów za czasu, kiedy w Róże po tak jak zrobili remont i było dwa piętra, to zadedykowali jeden dzień na takie salsowe, nazwijmy, wybryki młodych ludzi, studentów. I pamiętam, że był taki dzień, kiedy była duża grupa, lekko wstawiona i tańczyli w środku wszyscy w kółko, przytuleni do siebie i krzyczeli I love you, I love you. I tak zostało, że ta grupa, która nie zawodowo albo przynajmniej trochę umiejętnie traktują taniec salsy, to nazywaliśmy właśnie grupa I love you. I właśnie w tej salsy romantycznej dobrze, że znajdują. Kolejna propozycja to Nia. Po polsku Nia się by powiedziało. To jest pseudonim artystki. Właściwie nazywa się Estefania Correia Gonzalez. To popularna hiszpańska piosenkarka pochodząca z Las Palmas de Gran Canaria. Ona zyskała bardzo dużą popularność, rozpoznawalność jako zwycięzczyni 11. edycji programu Operación Triunfo. To są może u nas jest szansa na sukces, albo ten drugi, nie pamiętam jak. I zyskała dużą popularność. Utwór, który zaprezentuje, nosi tytuł Que Pena. To ten utwór jest wydany właśnie pod końca marca tego roku. To najnowszy singiel artystki, która łączy w sobie nowoczesne brzmienie z klasyczną salsą kanaryjską. Nawet już doczekaliśmy salsę kanaryjską. Więc Nia i utwór Que Pena, czyli jakże przykro.

Ale proszę Państwa, tutaj zwracam honor. Gdybym nie wiedział, że to Hiszpanka, to bym powiedział, że to jest Kubanka. A poza tym, może nie na tyle ze sposobu śpiewania, tylko aranż był wybitnie timbowy po kubańsku. Chociaż nie lubię tego określenia po kubańsku. Ale naprawdę było duży kawałek Kuby w tym aranżu. Bardzo dynamiczny, bardzo taneczny. To już dla bardziej doświadczonych tancerzy. A teraz kolejna niespodzianka. Jest to Samira i Jay Wichler. Wichler, chyba tak się czyta. Samira i Jay Wichler. Ona, Samira Zambrano, jest wenezuelską piosenkarką, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w talent show La Banda. Jest znana z potężnego i zarazem delikatecznego głosu. Natomiast Jay Wichler, portorykański wokalista nazywany ulubionym głosem gatunku, la voz favorita, słynie z romantycznego podejścia do reggaetonu i trap latino. Ten utwór nosi tytuł Extrañando se, czyli tęskniąc za sobą. Ten kontekst to piosenka została wydana jako hołd dla ich relacji. Para wzięła ślub cywilny w 22 roku i hucznie ślub kościelny odbył się w 23 roku. Utwór celebruje ich więź i tęsknotę, którą odczuwają, gdy nie są razem. Dobra, niech im będzie. Samira i Jay Wichler, Extrañándote, wersji salsowej.

dla mnie przepiękna mieszanka i trochę reggae, i trochę reggaetonu, trochę salsy. Naprawdę bardzo, ale to bardzo udany numer. A kolejna propozycja Bad Bunny. Chociaż nie przepadam do niego, ale mam takiego przyjaciela, wybitny muzyka, wybitny muzyk, artysta, nie polski, ale mieszkają w Polsce, który naprawdę wiedzę muzyczną ma bardzo mocno i chciałbym zadedykować jemu ten utwór Bad Bunny, Baile Inolvidable, czyli niezapomniany

I jeden z bardzo, wbrew pozorom, bardzo mi się podoba ten utwór i jeden z myśli, która przedstawia ten utwór, to, że życie jest, jest przestawienie, które nie trwa wiecznie. I to jest wielka, wielka prawda i na ostatnim programie o tym mówiłem, że wszystko za życia dozwolone, nie chcę, żeby pisali do mnie, nie, żeby pisali o mnie po odejściu. Napiszcie dziś, tu, teraz i ja będę o tym wiedział. Nieważne. W każdym razie kolejna propozycja to wykonawca, który jest bardzo znany, Luis Fonsi, i z kolegą pod pseudonimem Fade. Luis Fonsi oczywiście to jest ikona latin popu. Urodził się 15 kwietnia 1978 roku w San Juan, Puerto Rico, jako Luis Alfonso Rodríguez López Cepero. Wow, coś długo. Na scenie jest obecny od ponad 25 lat. Zadebutował w 1998 roku albumem Comenzaré. Choć przez lata był gwiazdą w krajach hispańskojęzycznych, globalną sławę przyniósł mu hit, który? Despacito. Ciekawostka, w młodości przeprowadził się do Orlando na Floridzie, a obecnie mieszka w Miami. Współpracował z takimi gigantami jak Ricky Martin, Daddy Yankee i Justin Bieber. Natomiast Fade to głos nowej generacji. Pochodzi z Medellín, Colombia. Zaczynał głównie jako utalentowany songwriter, pisząc hity dla innych gwiazd, zanim sam stał się czołową wykonawcą nurtu urbano latino. Sin más preámbulos, czyli bez więcej preambuły, Luis Fonsi i Faye w utworze, który, z której płyty był Luis Fonsi bardzo, bardzo znany. Cambiaré, czyli zmienię się.

Ja na pewno się zmienię. Jeżeli odszedłem, to dlatego, że wracałem zupełnie jako inny człowiek. Luis Fonsi i Fate. A teraz kolejna propozycja. I tu jest ciekawostka, bo coś mi się wydaje, że muzyka jeszcze nie umarła, tylko my ją zabijamy po malutku. Mam podejrzenie, że to jest po prostu robota sztucznej inteligencji. Chociaż nazywają się Son Latido i utwór nosi tytuł A Fuego Limpio, czyli czysty ogień, ale mi się wydaje, że to jest zrobione sztuczną inteligencją i chociaż jest wśród utworu, który w 2026 najbardziej słuchany i puszczany przez DJ-ów na imprezach, to mam lekkie wrażenie, że to jest sztuczną inteligencją zrobione. Nie jest to zły, ale nie przepada. Jakby co powiedziałem, Son Latido i A Fuego Limpio.

No i niestety, proszę Państwa, na moje dość wychowane ucho brzmienia tego nagrania dla laika może być bardzo, bardzo fajne, bardzo wszystko zawarte. Natomiast dla mnie brzmienia każdego instrumentu jest do poddania wątpliwości. Przede wszystkim są pewne elementy, jak na przykład zagrania na takim instrumencie kubańskim, na timbalesach, zagrania pewnych przejść i powtarzania ich i brzmią identycznie tak samo, to już zaczyna być podejrzane. Brzmienia Blach jest za bardzo sterylne, tak jakby porównać brzmienie płyty kompaktowej i płyty winyliowe. Że no niby kompakt czysto brzmi, ale brzmi na pogranicy sztuczności. I tutaj w tych utworach, poza tym Państwo może nie rozumiecie po hiszpańsku, ale układania tekstu przez sztuczną inteligencję, to czasami pomimo, że się stara, żeby rymowało i żeby pasowało, to nie do końca jest to tak bardzo, bardzo do kupienia. Nie jest to przekonujące i to ja to słyszę i powtarzam, jest to bardzo jeden z najbardziej popularnych utworów w tym roku 2026 i w rankingach to naprawdę na imprezach jest fajny, ale to dla mnie jest to sztuczna inteligencja i szukałem informacji na temat tego zespołu Son Latido i nie za bardzo jest informacja o nich. Niemniej jednak, porównując do kolejnego utworu, Mark Anthony i Nati Peluso. I to jest utwór z tego roku, który też w tym roku się cieszy bardzo dużo popularnością. Oczywiście Mark Anthony i Nati Peluso to wybuchowy duet dwóch pokoleń, zresztą różnych stylów muzycznych, którzy na początku 26 roku pobili list przebojów wspólnym hitem Como en el Idilio. O Mark Anthony wiemy dużo, natomiast Nati Peluso to pochodzenie Argentynka, która od lat mieszka i tworzy w Hiszpanii. Jej muzyka to eklektyczna mieszanka hip-hopu, soulu, jazzu i tradycyjnych rytmów latinoskich. Słynie z niesamowitej charyzmy teatralnej oraz unikalnego głosu. Proszę Państwa, utwór niesamowity, Como en el Idilio.

to właśnie było sensualna eksklamacja zadowolenia przez Mark Anthony. Widocznie to bezpośrednio na końcu nagrania tego utworu. Mark Anthony i Nathy Peluso, Como en el Idilio. A na zakończenie to trochę poczujemy tą naftalinę, o której mówiłem, ale to w wykonaniu Nacho Acero, który przedstawia Fruko, nueva versión oficial, czyli nowa wersja oficjalna tego utworu dla tych, którzy tańczą styl, chyba to jest LA, Los Angeles, hit tego gatunku, Cachondea i Nacho Acero, en De Cubo Su Música.

I niech sobie inaczej, po pierwszej godziny następuje druga. Druga godzina spotkania na Dekubasu Muzyka, Jose Torres w Radiu Nowy Świat. I tak jak dla tych, zawsze dla tych, którzy wstają już na dziewiątą, bo ostatnio rozmawiałem i niektórzy mi mówili: Jose, bardzo fajny, ale ja zawsze zaczynam od drugiej godziny, bo nie dam rady na ósmą wstać. Ale dla tych ludzi, którzy codziennie do pracy wstają o 6, to godzina 8 to już jest prawie połowa dnia, więc niektórzy wstają o 8, ale są tacy, którzy wiedzą już w piątek, że idzie sobota, a ciało to czuje, więc idą późno spać i na 9 ewentualnie możemy się spotkać. I tak, proszę Państwa, już prawie 5 lat właśnie ta sytuacja, czy wstać, czy iść spać wcześniej, albo pomimo, że się poszło spać późno, to wstać na 8 w niedzielę, no to naprawdę jest wezwanie. Więc ja jestem co niedzielę o godzinie 8 w Radiu Nowy Świat. Więc dzisiaj dla tych, którzy teraz wstali, witam serdecznie. Pierwsza godzina była bardzo sympatyczna, taneczna, a w drugiej nie odpuszczam, żeby zmienić ten fakt. Więc kontynuujemy. Mówiłem, że w dzisiejszym programie poruszam zespoły, nagrania bardzo świeże z tego roku, nawet albo pod koniec 2025, bardzo znane utwory, bardzo utwory, które są rozpropagowane i grane na wszystkich parkietach jako nowości, więc do tego zmierzam. Było trochę tego, opowiadałem o kilku artystach, natomiast wracamy do zagadnienia. Nacho Acero. Nacho Acero to śmieszna rzecz, bo urodził się w Boliwii, ale jednak jego kariera się rozwinęła w Medellin, Kolumbii, skąd pochodzi jego mama. Oczywiście od małego, tak jak bywa w tych latynoskich dzieci zdolnych, od 8 roku życia uczył się w szkole sztuk pięknych w Buenos Aires i po przyjeździe do Kolumbii w 90 roku pracował jako prezenter telewizyjny i aktor w jakimś tam znanym serialu. Jego potencjał muzyczny odkrył Ismael Romero z legendarnej grupy Vallenato. Początkowo Acero śpiewał w chórkach, a później był głównym głosem w projekcie Merengue o nazwie Crema, czyli krem. No nawet nominacji do Latin Grammy, drugi album Ayer y Hoy, czyli wczoraj i dziś, produkowany przez Diego Galé, dyrektor zespołu Galé, otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Latin Grammy w kategorii najlepszy album z muzyką salsą. A dzisiaj posłuchajmy. Nacho Acero, Mi Sol y Luna, czyli moje słońce i mój księżyc. En Dekubasu Muzyka.

Nacho a Cero i Mi Sol i Luna. Proszę Państwa, dzisiaj jest, to się roi od ciekawości, bo kolejny artysta to nazywa się Rauf Alejandro. To portorykański piosenkarz, tancerz i autor tekstu. Wychował się w rodzinie muzyków, matka wokalistka, ojciec gitarzysta, a jego największymi idolami byli Elvis Presley i Michael Jackson. Przez lata trenował piłkę nożną, jednak po kontuzji porzucił sport na rzecz pasji do tańca i śpiewu. Przełomem był rok 2021 i premiera hitu Todo de Ti, który podbił światowe listy przebojów. Artysta współpracował z takimi gwiazdami jak

Tú con él y Rauf Alejandro. Proponuję kolejna propozycja, to już w pierwszej godzinie o tym mówiłem, że teraz z tym

co się dzieje ze sztuczną inteligencją, to bardzo trudno, coraz trudniej się robi rozpoznawać, co jest robione sztuczną inteligencją, bo ona jest naprawdę bardzo dobra, tylko że dla muzyków jest trudno oszukać, bo słyszymy nawet jak ja podałem pierwszy przykład przy timbalesach, ale jak kongista gra, to pomimo, że może być bardzo dobry, najlepszy, może być Pedrito Martinez, może być Biscaino Junior, może być nawet Giovanni Hidalgo, ale każde uderzenie brzmi inaczej. I pomimo, że to jest czy slap, czy open tone, czy nie każdy dźwięk, bo to się gra rękami, nie każdy dźwięk jest identyczny. Natomiast z tą sztuczną inteligencją, jak jest podział na konga, czy zagrania na przykład abanico na timbalesach, to zawsze tak samo brzmi. Czyli to jest oznaka, że to jest samplowane i nie zagrane na żywo. Dobra, nieważne, ale już powiedziałem. Grupo, zespół Son Latido i utwór Barrio en Movimiento, czyli dzielnica w ruchu.

No i tutaj trochę Państwu podarowałem hałasu sztucznego, aplauzów ze stadionu, bo to słychać, że to jest sztuczne. Więc tak sądzę, że Son Latido to dzieło sztucznej inteligencji. Ale co powiedzieć, to są najbardziej grane utwory na imprezach. I sądzę, że gdyby mi przyszło grać na imprezę jako DJ, to też bym poczęstował tym utworem, bo dobre jest do tańca. Więc kontynuujemy nasze spotkanie de Cubasu Muzyka w Radiu Nowy Świat. I kolejny przykład, fusja między stylami. To jest Xavi i Manuel Turizo. Ten utwór nosi tytuł En Privado. En Privado to wyjątkowa współpraca dwóch gwiazd muzyki latynoskiej, która łączy w sobie nowoczesne brzmienia Meksyku z kolumbijskim romantyzmem. Utwór miał swoją premierę na początku lutego 2025 roku. Piosenka jest bardzo ciekawym eksperymentem, bo połączenia bachata, która łączy tradycyjne tropikalne rytmy z elementami corridos tumbados. Wow, jak to ładnie określone. Jest to debiut Javiego w tym gatunku. Tekst opowiada o chęci spędzenia czasu z ukochaną osobą z dala od błysków fleczy i tłumów. Utwór błyskawiczny stał się hitem, docierając do pierwszego miejsca na liście Billboardu Latin Airplay w czerwcu 2025 roku. Artyści wykonali go wspólnie podczas gali Premio Lo Nuestro w 2025 roku. A tak właściwie posłuchajmy En Privado.

0: lista, tym más ya estás lista.
1: No i muszę powiedzieć, że pomimo dobrego brzmienia, dobrego smaku, zawodowo wykonany utwór, nie przepadam za bachatę. No nie przepadam. Tym bardziej, że aktualnie w Europie ludzie oszaleli z tym tańcem i kiedyś byłem na Dominikanie i widziałem, jak naprawdę prosty jest to taniec, a nie takie bigiwacy, jak teraz wymyślili w Europie, że nawet prawdziwy Dominikańczyk nie poznaje tego tańca. Ale nie tańczę, nie lubię, nie przepadam, ale wiem, że wielu z Państwa lubi takie proste, rytmiczne utwory. Ale powracamy do kolejnego wrzodu dzisiejszej audycji. Son Latido. Ja już o tym mówiłem, że mi się wydaje, że to jest sztuczna inteligencja, ale chciałem świeże rzeczy, które się dzieją w tym roku ze względu na popularność. Wiecie, jak jest z popularnością z niektórymi gatunkami. Hellouka. Son Latido i Brava la Noche.

I właśnie o tym, co mówiłem. Na końcu były kilka zagranych fragmentów na timbalesach i każdy brzmi identycznie. To grając bezpośrednio z instrumentem, to nie da rady, żeby tak to zapisać. Więc dlatego sądzę, że to jest sztuczna inteligencja. A teraz przechodźmy do Checho y su salsa. Pochodzi z Córdoba, Kolumbii. To artysta określa swoją twórczość jako połączenie klasycznej salsy, timba oraz karaibskich rytmów. Una Vida Contigo to jest płyta z 2025 roku. To międzynarodowa współpraca z kubańskimi gwiazdami. Oczywiście tutaj jest określony jako wokalista Aleksander Abreu oraz puzonista Eduardo Sandoval. Utwór będący hołdem dla jego rodzinnego miasta. Ta płyta to jest ewenementem w jego wykonaniu. Checho y su salsa. Występują Aleksander Abreu i Eduardo Sandoval w utworze Una Vida Contigo, czyli Życie z Tobą.

0: aquí te espero.
1: I właśnie cały dyrektor tego projektu to Sergio Muskus, czyli znany rzeżej jako Checho i su salsa. Jednak tam, gdzie Kubańczycy się pojawiają, to timba jest wszechobecna, tym bardziej jak występuje Aleksander Abreu. Pomimo, że Checho pochodzi z miasta Monteria, w departament Córdoba w Kolumbii, to naprawdę słychać mocne wpływy timby w jego twórczości. A teraz mamy prawdziwych timberos. Manolito Simonet i su Trabuco. Jest to właśnie nowy utwór z 2026 roku. Vengo del barrio, czyli pochodzę z dzielni. Manolito Simonet i su Trabuco.

I proszę Państwa, wydawałoby się, że jestem trochę staroświecki, ale brzmienia Manolito Simonetti su Trabuco to było w głosie El Indio, czyli Sixto Llorente, który najpierw opuścił zespół, może nie wiem czy opuścił, albo został mu podziękowano, potem stworzył Son del Indio, śpiewał z orkiestrą Aragon, ale brzmienie jego głosu to definiowało bardzo brzmienie tego zespołu Manolito Simonetti su Trabuco. Potem przeszły kilka wokalistów, ale bez takiego efektu. Również obecność takiej kapeli jak Michael Blanco i su Salsa Mayor w utworze Mi Padrino, czyli mój ojciec chrzestny. I co prawda ten utwór Mi Padrino to pochodzi z 2024 roku. Charakterystyczne jest, że główny wokalista w tym utworze jest Altides Landa, znany rzeczy jako Agayu. Piosenka ta wyróżnia się mocną sekcję odętą i w tym charakterystycznym solo trąbki, za które odpowiada Felix Miguel Martinez. Tekst piosenki ma charakter optymistyczny w czasach kubańskich. Mówi o tym, że życie jest krótkie, nic nie trwa wiecznie, więc należy cieszyć się każdym dniem, co polecam każdemu. Michael Blanco y su Salsa Mayor, Mi Padrino, en De Cuba su Música.

Michael Blanco i su salsa major. Muszę powiedzieć, że przez długi okres czasu brzmienie Michael Blanco było bardzo podobne do Manolito Simonet. Zresztą Michael Blanco wydaje mi się, że jest trochę młodszy od Manolito, więc czuję, że poszedł za uderzeniem brzmieniowym Manolito. Ale brzmienie, które się nie da mylić, to Los Ban Ban. Los Ban Ban nagrali płytę, co prawda, ta płyta pochodzi z albumu z 99 roku i stało się bardzo popularny w 25, bo pamiętajcie, że dzisiaj prezentuję materiał, który jest mocno grany, mocno popularny. Został uznany ten duet, który śpiewa i bardzo wysoko, bo śpiewają Manolito Rivera i Pedro Calvo. Tekst to klasyczne miłosne wyznania, w którym wokalistka prosi o szansę, obiecują, że tym razem wszystko będzie inaczej. Tak, istą, że bierze tytuł Todo es distinto, czyli wszystko jest inaczej. Na przełomie 25 i 26 rok utwór powrócił w odświeżonej wersji w ramach nowego projektu zespołu pod nazwą CD Virus. Czyli posłuchajmy stary utwór, bardzo popularny, oświeżony i trochę zapachu naftaliny. Esto es distinto, czyli to jest zupełnie inaczej.

la vida, czyli żyjmy to życie, bo życie jest jedno. Proszę Państwa, brzmienie Los Ban Ban to jest niezapomniana i nie do przerobienia. Ja się dziwię, że taka orkiestra przez tyle lat i ciągle są nowe piosenki, nowe płyty i czasami zmieniają się członkowie. No, odszedł puzonista Hugo Morejon, odszedł basista, była zmiana kongisty, ale cała kwintesencja tej muzyki, tego feelingu, tego brzmienia się nie zmienia. Jest bardzo bujające i wiem, co mówię, bo za chwilę będę miał drugą propozycję, która jest ewidentnym przykładem tego, co do brzmienia Ban Ban. Póki co chciałbym zaprezentować też utwór mocny. Timba Live. Se botó pa la calle, czyli poszło to na ulicę. Poszło to na ulicę tak samo jak protesty w całym kraju przeciwko sytuacji, która trzyma reżim i nie odpuszcza. Ale patria i vida, proszę Państwa. Wolność dla Kuby. Ale Timba Live teraz. Se botó pa la calle. En de Cuba su música.

I jak słyszę te puzony w Timbalife, to mi się kojarzy z zespołem Los Bamba, ale nic podobnego, bo kolejny utwór jest objawieniem wokalisty, który zwie się Vampy. To Vampy to jest utwór, nie utwór, tylko wokalista, który przeszedł do historii jako pierwszy artysta uprawiający gatunek reparto, który nagrał wspólny utwór z legendarną orkiestrą Los Bamba. Artysta nie tylko zaśpiewał w tym utworze, ale był również jego współproducentem, co pozwoliło połączyć nowoczesny beat uliczny z potężną sekcją dętą i stylem songo, który uprawia orkiestra Los Bamba. I a propos tego świeżego materiału, właśnie w 2026 roku utwór cieszył się ogromną popularnością na Kubie i w Peru, a sam Vampy wydał w październiku 2025 roku swój debiutański album studyjny El Rey de la Habana pod skrzydłami Virgin Music. Proszę Państwa, pierwszy raz, kiedy wokalista z innej parafii, że tak powiem, z parafii Reparto, nagrał utwór z orkiestrą Los Bamba. I to właśnie pierwszy raz ja zaprezentuję jako ostatni utwór dzisiejszego spotkania De Cubo Su Música, José Torres w radiu Nowy Świat. Mam nadzieję, że trochę potańczyliście w tym pięknym, chociaż zimnym dniu. José Torres, De Cubo Su Música w radiu Nowy Świat. Do usłyszenia za tydzień.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, mówimy w niedzielę, święto narodowe 3 maja. 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rocznicowe już się zaczęły, prezydent wziął udział we mszy w intencji ojczyzny. Za pół godziny podczas uroczystości na Zamku Królewskim przyznany 11 listopada Order Orła Białego odbierze Andrzej Poczobut, wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi. Do obchodów święta Konstytucji, tych oficjalnych i tych mniej oficjalnych, będziemy powracali w kolejnych serwisach. Teraz jeszcze kilka słów o tym, co za nami. Karol Nawrocki wręczył nominacje na stopnie generalskie.
1: Oczekuję od polskich generałów, aby umacniać nasze międzynarodowe sojusze, dzięki którym także czujemy się silniejsi i stabilniejsi. W tym Sojusz Północnoatlantycki. Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
0: Obecny podczas uroczystości minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że dzień wręczenia nominacji generalskich jest wyrazem tego, że współpraca rządu z prezydentem jest możliwa.
2: Nie doszłoby do nominacji generalskich, gdyby nie wniosek ministra obrony narodowej, akceptacja prezydenta Rzeczpospolitej i kontrasygnata premiera. To jest obowiązek współdziałania nakreślony w Konstytucji. To jest przywilej i zaszczyt działania na mocy Konstytucji najważniejszych organów państwa.
0: W Bornem Sulinowie z okazji święta flagi powstała rekordowa, najdłuższa biało-czerwona flaga o długości 3055 metrów, a ulicami Wilna czy Chicago przeszły polskie parady. Górnik Zabrze triumfatorem piłkarskiego Pucharu Polski. Podopieczni trenera Michała Gaszparika pokonali ekipę Rakowa Częstochowa 2-0. W takim nastroju murawę opuszczał bramkarz Górnika Marcel Łubik.
3: Super, nawet nie wiem gdzie zemy, ja nie wiem czy w lewo, prawo, gdzie patrzeć, nie mam pojęcia, tylko się śmieję i patrzę.
4: A jak smakuje ten medal?
3: Czekaj, przepyszny!
0: Górnik Zabrze wywalczył Puchar Polski po raz 7 w historii, poprzednio udało się tego dokonać w roku 72. I jeszcze kilka słów o pogodzie, do Polski z zachodu dotarła ciepła masa powietrza, odczujemy to.
5: Temperatury 27-28 stopni na zachodzie, w centrum 24-26, na wschodzie około 22 stopnie. Jedynie na północnym zachodzie może pojawić się więcej chmur i lokalnie przelotny deszcz, ale to w końcówce dnia.
0: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Synoptyczka dodaje, wyraźne strefy opadów pojawią się w pierwszej połowie tygodnia, ochłodzenie od środy. To był serwis Radia Nowy Świat.

WW z trzecią fazą otwiera nasz dzisiejszy przegląd piosenek z tamtych lat. Na tę niedzielę przypadają nam lata 80. Jest 3 maja, czyli tytułowa trzecia faza tegorocznej majówki. To też drugi singiel WW wydany w 85 roku. Obie fazy, które się na nim znalazły, trzecia i czwarta, włączone zostały do debiutanckiego albumu WW wydanego rok później. Kajtek Strzelczyk przy konsolecie i Maria Zamachowska przy mikrofonie, w warstwie muzycznej zaś teraz Felicjan Andrzejczak i Romualda Jakubczyk. Liczy się chwila.

przykład piosenki festiwalowo-estradowej pod tytułem Liczy się chwila. Tak śpiewali w 1987 roku Felicjan Andrzejczak, wokalista Budki Suflera, i Romualda Jakubczak, wokalistka estradowa, aktywna głównie w latach 70. i 80. My dzisiaj, przypominam, jesteśmy skupieni na 80. właśnie i do godziny 11 słuchać będziemy polskich słów i brzmień, często eksperymentalnych. Zanim przejdziemy do Parady Słoni i Róży, zostawiam jeszcze adres mailowy maria.zamachowska@nowyswiat.online, a teraz już mamam. Róż.

Chora, mistrzyni niejednoznaczności, która była jej sposobem na ominięcie cenzury, i Marek Jackowski, czyli Manam, i piosenka pod tytułem Parada Słoni i Róża z ich drugiego albumu studyjnego zatytułowanego po prostu O, z wykrzyknikiem. Album miał swoją premierę w listopadzie 82 roku. Lata 80. to czas boomu polskiego rocka i Republika od tego boomu nie odstawała. Do gadające głowy.

Dość chłodne i minimalistyczne brzmienie Republiki z początkowych lat twórczości zespołu. Singiel Kombinat ukazał się w styczniu 1983 roku, czyli niecałe pół roku przed premierą ich debiutanckiego albumu zatytułowanego Nowe Sytuacje. Tytułowe gadające głowy biły zapewne wówczas o niejedną ścianę.

Te ściany chciałabym zadedykować moim braciom i kuzynom, którzy lata temu założyli zespół rockowy o takiej właśnie nazwie, Ściana. Wprawdzie ich ściana nie miała nic wspólnego z zespołem I Red Love, ale co ściana, to przypadek. A ta piosenka dotarła na drugie miejsce trójkowej listy przebojów w 1985 roku, czyli w roku wydania, i spędziła tam 14 tygodni. A teraz włączamy przyspieszenie. Turbo.

Zawróciliśmy do 83 roku w trybie turbo za zespołem o tej samej nazwie. Piosenka Dorosłe Dzieci wydana została na debiutanckim albumie o tym samym tytule, nazwy bez specjalnych kombinacji. Dziś 3 maja imieniny obchodzą m.in. Marię, w związku z czym wszystkim Mariom i innym solenizantom w każdym wieku życzę podobnych przemyśleń i spostrzeżeń, o jakich śpiewa Maryla Rodowicz w piosence pod tytułem Seweryn K.

0: Czy tytułowy Seweryn K. odnosi się do Seweryna Krajewskiego? Wielce prawdopodobne. Autorka tekstu Agnieszka Osiecka zostawia nam tu pole do interpretacji. Seweryn Krajewski jest natomiast autorem muzyki do tej piosenki, jak również do wielu innych tekstów Agnieszki Osieckiej, a śpiewała oczywiście Maryla Rodowicz. Skoro jednak pan Seweryn został już wywołany...
1: Staw

Gra pozorów w piosence Baw mnie to ponownie duet Agnieszka Osiecka i Seweryn Krajewski. Śpiewał oczywiście pan Seweryn. Zespół Róże Europy cechował się bardziej bezpośrednim i buntowniczym przekazem. Ładna

Stańcie przed lustrami to piosenka z debiutanckiego albumu zespołu Róże Europy, wydanego w 1988 roku przez, jak zresztą wiele pozostałych wysłuchanych przez nas piosenek, wytwórnię Polton, której to przez pewien czas szefem artystycznym był skądinąd znany nam Jan Chojnacki. Serdeczne pozdrowienia dla redaktora Bluesa i w pakiecie utwór Lecha Janerki pod tytułem Jest jak w niebie.

Piosenka pod tytułem Jest jak w niebie znajduje się na singlu z 1986 roku zatytułowanym Ta zabawa nie jest dla małych dziewczynek. To Lech Janerka, a na koniec gwiazdy rock'n'rolla w wykonaniu zespołu Lombard. Dziękujemy serdecznie, Kajtek Strzelczyk i Maria Zamachowska. Spokojnego dnia życzymy i do usłyszenia za tydzień w niedzielę.

0: Minęła 11:00, tu radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Andrzej Poczobut odebrał przed chwilą z rąk prezydenta Order Orła Białego, przyznany 11 listopada. Za chwilę przemówienia Karola Nawrockiego i Andrzeja Poczobuta. We wtorek dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi po 5 latach opuścił białoruskie więzienie. To chwila, w której nie ma różnic i takich momentów powinno być więcej, ocenił premier. Donald Tusk spotkał się wieczorem z Andrzejem Poczobutem i jego żoną Oksaną.
1: Andrzej Poczobut całe swoje życie poświęcił na ochronę interesów Polaków mieszkających na Białorusi. I ryzykował i życiem, i wolnością, ale mówił o tym z takim optymizmem, że dawno nie miałem tak dużej, wiecie, motywacji, jak w czasie rozmowy z Andrzejem Poczobutem, człowiekiem, który przesiedział wiele, wiele lat w więzieniu, bo wierzy w swoje ideały i robi coś dla ludzi.
0: Szef rządu rozmawiał z dziennikarzami przed wylotem do Armenii. Erywań organizuje pierwszy szczyt Unia Europejska-Armenia oraz 8 szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. W wydarzeniu weźmie udział także prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiada kolejne sankcje wobec Rosji. Kontynuujemy współpracę z partnerami w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej i w innych częściach świata, ze wszystkimi, którzy są w stanie wzmocnić ukraińską obronę powietrzną i zapewnić Ukrainie większą siłę gospodarczą. Rosjanie przeprowadzili kolejny atak dronowy na transport cywilny znów w Chersoniu na południu Ukrainy. Nie żyje jedna osoba, 4 osoby zostały ranne. Apele pamięci, koncerty, pikniki w całym kraju. Na różny sposób świętujemy 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Warszawie zaczyna się właśnie bieg Konstytucji 3 maja. W Krakowie m.in. przemarsz Drogą Królewską i defilada. Na koniec tego serwisu jeszcze sport, żużel i sukces debiutującego w cyklu Grand Prix Kacpra Woryny. Polak wygrał pierwszą eliminację indywidualnych mistrzostw świata, turniej o Grand Prix Niemiec. Drugi był Brytyjczyk Dan Bewley, a trzeci broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. Kolejne zmagania za 3 tygodnie w Czechach. To był serwis Radia Nowy Świat.

nie jak po omacku. Dzień dobry. Machamy z realizującym audycję Kajtkiem Strzelczykiem flagami, ale nie odstępujemy od tradycyjnego porządku antenowego Radia Nowy Świat, a więc rozpoczęliśmy audycję Maniak po omacku, która dysponuje moim adresem mailowym wojciech.man@nowyświat.online i machając tymi flagami będziemy pracować przez 2 godziny najbliższe i jak zwykle prezentować różnego rodzaju nagrania, które wybrałem właśnie dla Państwa. Początek może być dla niektórych odstraszający, bo już sama nazwa zespołu jest przestraszająca. Devil's Train, szatański pociąg. Ale myślę, że w trakcie trwania będą Państwo mogli znaleźć trochę mniej diabolicznych utworów i trochę mniej diabolicznych dźwięków.

Nie było tak strasznie, jak mogłoby być, ale jeśli chodzi o treść, to rzeczywiście było dość piekielnie, bo tam było o powstawaniu w ogniu, o diable w przebraniu, a chodziło też o rock'n'rolla, bo dla niektórych, mimo tylu lat istnienia tej muzyki, rock'n'roll to jest jednak szatański wynalazek. Ale takimi się nie przejmujemy, bo my rock'n'rolla i w Radiu Nowy Świat, i w audycji tej dużo mamy i jakoś na razie ten ogień nas nie strawił. Będzie jeszcze trochę mocniejszego grania, ale będzie też trochę tego, co bardzo ja lubię, czyli wynajdywania płyt, przyznaję, różnych starszych muzyków i nawet słyszałem, a właściwie przeczytałem taką opinię jednego ze słuchaczy, że część Maniaka po omacku to jest dom spokojnej starości. Nie wiem, czy ona jest taka spokojna, bo ci starsi panowie, których nagrania często przywołuję, dają sobie doskonale radę i

Powiem Państwu, że gdybym był poddany takiemu testowi anonimowemu, że mi ktoś przedstawia utwór, nie dając żadnych informacji, to tę piosenkę bym wziął do audycji, bo jest, no, odpowiada mi po prostu. Nie będę tego analizował, ale powiem. Ale Violet Grohl to jest dopiero początek jej drogi. Jak to się poukłada, nie wiadomo. Niektórzy zresztą spokrewnieni z gwiazdami dla spokoju własnego być może nawet zmieniali nazwisko. Jest sporo przykładów historycznych, kiedy ktoś nie chciał być identyfikowany z tym sławnym krewnym, czy tam ojcem, czy matką. No więc to był dowód pewnego rodzaju śmiałości i takiej niezależności. Ale inni pozostawali i rzeczywiście myślałem nawet o tym, ale to chyba banalny pomysł, żeby robić audycję poświęconą zestawieniu, chociaż może nawet zrobiłem coś podobnego kiedyś, dokonań rodziców i dzieci. W wielu przypadkach tych dzieci i pokoleń było więcej, tak jak na przykład w przypadku Hanka Williamsa, bo był Hank Williams, potem drugi, potem trzeci. Były rodziny wielopokoleniowe. Mówię o muzyce, no bo to samo jest na przykład w świecie aktorskim, to wiemy. Ale odchodząc już od tych moich różnego rodzaju przemyśleń, jeszcze raz proponuję Państwu córkę Dave'a Grohla.

I tyle, jeśli chodzi o Grola, który pada niedaleko od Grola. I przechodzę do kolejnej pozycji, o której coś bąknąłem w pierwszej godzinie, a właściwie bez konkretów, tylko mówiłem, że coś mnie przestraszyło, coś mnie zaniepokoiło, coś mnie, no może nawet, jak to powiedzieć w odpowiednim trybie,

Coś prześladuje, czyli coś mnie prześladło? No, wszystko jedno. Coś mnie prześladło. I oto zaczęło się od tego, że z przyjemnością zobaczyłem, że ukazała się nowa płyta artysty, którego mam na półce już. Artysty, który nazywa się Marc Broussard. Nie jest to jakaś wielka gwiazda, ale oczywiście w gatunku, który lubię, już sporo zrobił. I pomyślałem sobie, okej, posłuchamy nowego Marca Broussarda. Znając jego przyzwoity poziom artystyczny, czułem, że będzie ciekawie, a przynajmniej tak, że warto przynieść tę płytę do audycji. I początkowo wszystko pasowało. Pierwszy utwór, Marc Broussard, proszę uprzejmie.

You'll be sorry, będzie ci żal, będziesz żałować, kiedy odejdę, Mark Broussard. W porządku, rasowe granie, rock'n'rollowe, blues rockowe, wszystko mi odpowiada. Ucieszyłem się po wysłuchaniu tego utworu i myślę sobie, o, to się nada do audycji. A potem patrzę dalej i tytuł, który wydaje mi się być, o, myślę sobie, ja sobie myślę, cover nagrał, ale nie, tytuł się zgadza, ale utwór zupełnie inny, bo ten tytuł to Fever, czyli klasyczna, wydawałoby się, kompozycja, którą wiele artystów wykonywało z Elvisem na czele, ale ten Fever to jest inny Fever, tam jest gościnny występ jeszcze jednego muzyka, Mark Broussard, myślę sobie, skoro Fever, niech będzie Fever.

I teraz, moi drodzy, wyobraźcie sobie, trudno rzeczywiście nazwać to jakimkolwiek wstrząsem, ale w pewnym momencie poczułem taki mały zawrót głowy, bo wziąłem do ręki tę płytę, patrzę sobie tam na te różne informacje i nagle widzę, po pierwsze, kto występuje w jednym utworze, a potem widzę, kto był producentem i aż mnie zahamowało, no bo w końcu mogę być uznany przez publiczność za człowieka, który jest, nie wiem, no takim elementem pejoli. To taka była kiedyś dawno temu afera, że disc jockeye otrzymywali jakieś tam dodatkowe pieniądze za lansowanie pewnych płyt czy pewnych artystów. Oczywiście to nie, bo jestem kryształowo czysty i sam dobieram muzykę. Nikt mnie nigdy nie przekupił, ale ostatnio to nazwisko, właściwie używając takiego popularnego określenia, nie schodziło mi z moich pięknych ust. Bo patrzę, a tu jest znowu Bonamassa. Ten człowiek jest wszędzie. Na początek nawet nie zauważyłem, że on tu się zakradł i tego Broussarda lubię i utwory, które przyznaliście sami, chyba tutaj coś w listach było też, że fajne. I nagle patrzę. Ja już nie wiem, co mam myśleć o tym Bonamassie. A może on jest człowiekiem wielopostaciowym? Może on jednocześnie gra i nagrywa w iluś tam miejscach? Może nawet u mnie w piwnicy siedzi i ćwiczy na gitarze? Nie wiem. Ale w końcu on potrafi na tej gitarze, tylko no co, no wszystko jedno. No przecież jak już sięgnąłem po tego Broussarda, to już niech będzie, tym bardziej ten utwór jest w porządku. Uwaga, zapowiadam. Mark Broussard featuring Joe Bonamassa.

Wiecie co? Zastanawiam się w ogóle nad kwestią tej wszechobecności bonomasy, ale także nad kwestią tego rodzaju gościnnych występów, bo wszakże wielu znakomitych artystów przyjmuje zaproszenia kolegów, czy bardziej albo mniej znanych, i również bóstwo Eric Clapton też występował u swoich znajomych albo tych, którzy go zaprosili. I pomyślałem sobie, że w ogóle w tym środowisku istnieją rzeczy, o których publiczność naprawdę nie wie. Niektóre wypływają, niektóre są być może apokryfem, czyli taką trochę wymyśloną historią, ale przypomniałem sobie opowiadanie o tym, kogo nie lubił Jimmy Page. Okazuje się, że wedle opowieści tych ludzi, którzy go znali, Jimmy Page głównie wszystkich nie lubił i zawsze miał jakiś powód. No, jest to gitarzysta absolutnie pierwszoligowy, czy tam ekstraklasa, ale jego podejście było pełne, myślę, zazdrości i niechęci, bo już samego Claptona też oskarżał. Mówił o Claptonie, że on niczego nowego nie wymyśla, że wziął sobie tego bluesa, nauczył się ładnie grać na gitarze i gra w kółko tego bluesa i nie robi kroku do przodu. To jest dyskusyjna bardzo, ale opinia Page'a. Zastanawiałem się, co myśli o innych kolegach swoich. O Bonamassie nie pamiętam, czy coś mówił, ale pewnie by go napadł za to, że jest niezwykle sprawny technicznie i że nie ma w nim duszy. Ale wiem, że przyczepił się także do Jeffa Becka, tyle że troszkę inny powód znalazł, jeszcze z okresu Yardbirdsów, kiedy powiedział, że Beck po prostu zdradził swój zespół i jako zdrajca jest nie wart pochwały żadnej. Ja się tak trochę śmieję, ale mówimy o gigantach muzyki. Najciekawsze jednak jest to, co przeczytałem o jego opinii na temat Jimiego Hendrixa. No bo trudno rzeczywiście do Hendrixa się czepiać jako do genialnego muzyka, ale Page znalazł sposób. Powiedział, że wkurza go to, że Hendrix przy Jimmy Page'u na przykład, który musiał przez lata torować sobie drogę i wynajdować różne sposoby na rozwinięcie swojej sztuki, swojej muzyki, po prostu ten Hendrix wziął się i urodził z talentem i od razu grał. I to jest nie w porządku. No więc to są historie niesamowite i ten Bonamassa też pasuje mi do obiektu krytyki przez niektórych, ale kończę już ten wykład, bo za dużo chyba gadam, a wszakże powinniśmy teraz zapowiedzieć następnego wykonawcę, który już niewiele ma wspólnego z bluesem, o wiele więcej ma wspólnego z jazzem. Nie bójcie się, nie będzie zbyt trudny. A kiedyś go wynalazłem i nadawałem jego piosenki. Jest to człowiek, który działa w Kanadzie, w Toronto. Nazywa się Alex Barrett i bardzo lubiłem jego taką crossoverową, ojej, to znowu niedobre słowo, bo próbuję spolszczyć, taką jego politykę przyjmowania elementów jazzu, piosenki, ballady. Jest łagodny, nie bójcie się, ci, którzy przestraszyli się Venomem, po prostu Alex Barrett.

Nie bez powodu towarzysząca Birdowi grupa nazywa się Jazz Mavericks. To bardzo smaczne granie, oczywiście odległe od tych wszystkich Venomów i bluesów, ale muzyka jest to rozległe bardzo pole i aż miło posłuchać takiej odmiany.

Niektórzy pewnie marzą o tym, aby ukołysał ich taką jazzującą muzyką do końca audycji, ale będzie inaczej. Będzie odgrzewana klasyka, ale odgrzewana to nie znaczy, że niesmaczna. Przynajmniej ja tak sądzę. Little Red Rooster to klasyka, klasyka bluesa. Wykonań niezliczona zupełnie liczba, tak trzeba mówić chyba. Ale tego jeszcze nie nadawałem.

Mamy tu do czynienia z pewną mistyfikacją, bo płyta nosi tytuł Temple of the Blues, All Stars, czyli Świątynia Bluesa i All Stars, i oczywiście All Stars, bardzo przyjemnie, ale pada też nazwa Kaktus. Pytanie, jest takie słowo ulubione przez różnych, czy uprawniona jest obecność tej nazwy Kaktus? Nie wiem, kto jest właścicielem nazwy Kaktus, bo często są całe procesy toczone o to, kto ma prawa do nazwy jakiegoś tam produktu czy zespołu. A tutaj z tego oryginalnego Kaktusa, bo to jest płyta, która się właśnie ukazała, jest tylko perkusista Carmine Appice, który znany jest nie tylko z Kaktusa, ale też z Beck Bogart and Appice i tak dalej, no chodząca historia rocka, znowu starszy pan, który uwielbia tę muzykę, którą słyszymy, i nie wiem, nie będę go przecież teraz prześwietlał i sprawdzał, co tu jest legalne, co nie, ale echo dawnego Kaktusa choćby w tej nazwie, a repertuar zgodny z tym, co napisał Temple of the Blues.

Kaktus i Tail Dragger. Otrzymałem takie pytanie od słuchacza a propos mojej opowieści o Jimmym Page'u. Czy może ktoś nie znosił Jimmy'ego Page'a? Spokojna głowa. W tym towarzystwie zawsze znajdzie się ktoś, kto nie lubi tego, który nie lubi tamtego. I oczywiście to jest chyba dość powszechne. Nie wszystkie tego typu wypowiedzi są upubliczniane, ale zetknąłem się z opiniami o tym, co wyprawiał Jeff Beck, wspomniany przeze mnie. Jeff Beck też nie był łatwym gościem, oj nie. I on miał pretensje w sumie do całego świata. Tyle, że trochę inny był powód, bo Jeff Beck twierdził, że on jest jedynym pionierem, jedynym badaczem nowych ścieżek, jeśli chodzi o muzykę, a większość jego konkurentów robi to samo, tylko po swojemu troszeczkę i że to jest bardzo łatwe i oni zyskują poklask i tutaj właśnie mógł mieć Page'a na myśli, że on sobie tymi Zeppelinami zapewnił ogromną publiczność i zachwyty, a ten biedny Jeff Beck, w cudzysłowie mówię, nie odcina kuponów od tego, od czego zaczynał, tylko ciągle poszukuje nowych ścieżek. I rację mają pewnie i ci. Nie będziemy tej dyskusji specjalnie pogłębiać. Ja Państwa już żegnam w imieniu Kajtka i swoim i zgodnie z zapowiedzią jeszcze raz na pożegnanie kaktus.

0: have a pot.
1: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Mija 235 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zakończyły się główne obchody na Placu Zamkowym w Warszawie. Jak mówił prezydent, najważniejszymi wartościami budującymi Konstytucję 3 maja były modernizacja i niepodległość. Karol Nawrocki wyraził nadzieję, że w 2030 roku uda się zmienić obowiązującą Konstytucję.
2: Czy chcemy, aby narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach, wolą suwerena? Narodu. Chcemy im oddać i władzę, i odpowiedzialność. Czy chcemy, by władza zarządzała wami, drogi narodzie, za sprawą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając władzę od narodu?
1: Wcześniej na Zamku Królewskim prezydent powołał pierwszych członków Rady Nowej Konstytucji. Mają oni się zająć przygotowaniem projektu nowej ustawy zasadniczej. O opinię dziennikarze pytali szefa rządu. Zdaniem premiera Donalda Tuska kluczem do rozwiązania sporów jest przestrzeganie obowiązującej konstytucji.
3: Ja jestem gotowy do poważnej rozmowy na temat konstytucji, ale przede wszystkim w jaki sposób realnie przestrzegać zapisów konstytucyjnych z każdym, także z panem prezydentem Nawrockim. Ja w ogóle nie mam żadnego problemu, żeby prowadzić dialog z każdym, kto chce albo udaje, że chce poprawiać sytuację w Polsce. Naprawdę nie trzeba mnie do tego namawiać, ale chciałbym, żeby to było coś naprawdę serio i coś poważnego.
1: Wśród powołanych przez prezydenta do nowej rady są m.in. byli marszałkowie Sejmu Marek Jurek i Józef Zych, były europoseł PiSu Ryszard Legutko i była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. W serwisie Czechy strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria, ale wciąż nie udało się opanować ognia. Liczba jednostek straży pożarnej wzrosła do około 70. W akcji bierze udział 500 strażaków. Tak mówił w czeskiej telewizji Tomasz Kalwoda, rzecznik straży pożarnej kraju usteckiego. Strażacy prowadzą akcję gaśniczą w trudno dostępnym terenie. Władze regionu ogłosiły stan nadzwyczajny. I jeszcze odnotujmy, w ramach 31. kolejki Ekstraklasy GKS gra z Brugbetem Termaliką Nieciecza, GKS Katowice 3, Brugbet Termalika Nieciecza 1. Kończy się pierwsza połowa. Zagłębie Lubin podejmie dziś Krakowie, a także pozostałe spotkania. Pogoń Szczecin zagra z Wisłą Płock, a Radomiak wieczorem z Lechią Gdańsk. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Och Teatr. Producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
5: Raczek mówi.

No przecież Państwo wiedzą, że dzisiaj będzie omawianie najnowszego biopiku, czyli filmu biograficznego o Michaelu Jacksonie, a tutaj na początek audycji śpiewa wcale nie Michael Jackson, tylko kto? Jego córka, Paris Jackson. To jej nowa piosenka i chciałem, żeby Państwo posłuchali, no, jak latorośl Michaela Jacksona daje sobie dzisiaj radę z show biznesem, ale także z życiem, tym bardziej, że nie ma jej w filmie, nie jej jednej, ale o tym będziemy mówili za chwilę. Dzień dobry, Tomasz Raczek, dzisiaj nadaję z Łukęcina, czyli z pięknej nadmorskiej miejscowości, gdzie dzisiaj jest, no co tu dużo mówić, plażowo, a morze jest piękne, błękitne i spokojne. Natomiast w Warszawie, w naszym studiu Radia Nowy Świat są oczywiście Kajtek Strzelczyk i Kacper Siedlecki. Także cała nasza ekipa jest gotowa i w komplecie, chociaż w różnych miejscach. Tak jak powiedziałem, będziemy dzisiaj recenzowali wspólnie i to wspólnie ma dzisiaj takie prawdziwe bardzo znaczenie, bo odkąd pokazała się wiadomość w mediach społecznościowych, że będzie dzisiaj o filmu Michael, to dosłownie deszcz recenzji spadł na mnie i skrzynka mailowa dosłownie spuchła. Tyle recenzji, w dodatku takich recenzji pełnych emocji i coś czuję, że dzisiaj wyjątkowo się rozjedziemy, to znaczy moja ocena chyba będzie zdecydowanie inna niż w większości tych, którzy zdecydowali się przysłać swoje recenzje, ale na wstępie powiem od razu, że z mojego punktu widzenia będzie to recenzja filmu. Natomiast większość recenzji, które dostaję, dotyczy też filmu w drugiej kolejności, ale przede wszystkim dotyczy radości z tego, że mogą Państwo posłuchać muzyki Michaela Jacksona, jego piosenek, że on znowu wraca na ekran, że mogą Państwo wyrazić swoją miłość do Michaela Jacksona, która przez lata była taka troszkę w ukryciu, bo nie było okazji, żeby świętować, a tutaj on wraca na wielkie ekrany, bo Michael to przecież film kinowy, zrobiony przez producenta Grahama Kinga, którego bardzo dobrze znamy chociażby z faktu, że był producentem filmu Bohemian Rhapsody, opowiadającego historię Freddiego Mercury z punktu widzenia zespołu Queen. I ten sam właściwie mechanizm zastosował Graham King tym razem, mianowicie jest to opowieść o Michaelu Jacksonie z punktu widzenia rodziny Michaela Jacksona. To jest o tyle uzasadnione, że no, oni są spadkobiercami Michaela Jacksona, nie tylko w sensie finansowym, co jest bardzo istotne, ale także w sensie dbania o jego dorobek i jako właśnie taki rodzaj przypomnienia wielkiego Michaela Jacksona i sprawdzenia, czy na jego twórczości nadal da się zarabiać miliony, jak to było dawniej, powstał ten film. I myślę, że tutaj jest więcej wspólnych cech pomiędzy filmem Bohemian Rhapsody, skądinąd przecież to był film nagradzany wielokrotnie i bardzo popularny i bił rekordy popularności i wszystko wskazuje na to, że film pod tytułem Michael też będzie bił takie poważne rekordy popularności, bo o tym, że to najlepsze otwarcie w

0: Kacper Siedlecki, do ciebie główne pytanie, najważniejsze, bo ono o wszystkim dzisiaj decyduje, a właściwie odpowiedź na to pytanie. Czy jesteś fanem Michaela Jacksona?
1: Dzień dobry, cześć. Nigdy nie byłem fanem Michaela Jacksona i mimo, że no kiedy, jak ja byłem w podstawówce, no to był początek lat 2000 i Michael był cały czas żywy, mocno w stacjach radiowych i w ogóle no jako ikona popkultury i ikona muzyki był bardzo żywy i ja pamiętam, że na wszystkich jakichś szkolnych apelach czy jakichś takich artystycznych wydarzeniach wszyscy zawsze do piosenek Michaela Jacksona robili układy, tańczyli i no wszyscy Michaela znali, ale ja ani nigdy się nie wychowywałem przy muzyce Michaela Jacksona, ani też, co jest chyba najciekawsze, nigdy nie czułem tej muzyki. I tutaj ktoś oczywiście może pomyśleć, że co jest ze mną nie tak, ale jest coś w muzyce Michaela Jacksona, która sprawia, że ona jakoś mija się ze mną. Mija się ze mną zarówno jego głos, zarówno jego jakaś taka wrażliwość muzyczna i rytmiczna, bo tutaj w przypadku Michaela Jacksona myślę, że to jest dosyć mocno istotne. I jakoś ja się zawsze z tą muzyką mijałem, mimo że ma ona status kultowej, więc nie, nigdy nie byłem fanem Michaela Jacksona i chyba nigdy nie będę, ale po obejrzeniu filmu na pewno zwróciłem moje uszy ku ścieżce dźwiękowej z filmu, bo chciałem troszeczkę dłużej sobie jeszcze z tą muzyką pobyć.
0: No, myślę, że to jest bardzo dobra decyzja twórców filmu, że nie kazali Jaffarowi Jacksonowi, czyli bratankowi Michaela Jacksona, który jego gra w filmie, nie kazali mu śpiewać, tylko jednak uznali, że Michael Jackson jest niepodrabialny i zastosowano po prostu piosenki Michaela Jacksona, przez co wszyscy ci, którzy go kochają, mają przyjemność oglądając film, bo doświadczają po prostu tej radości obcowania z muzyką Michaela Jacksona. Była to muzyka

0: muzyka i to były piosenki autorskie w pełni, bo przecież Michael Jackson sam sobie tworzył repertuar i to też było powodem wielkości Michaela i tego, że właściwie cały świat artystyczny i muzyczny, nawet jeśli nie lubił Michaela, to go doceniał. Chociaż myślę, że większość lubiła, bo to było po prostu bardzo, bardzo profesjonalne. Ale powiedz, Kacper, czy na twój stosunek do Michaela wpłynął jakoś fakt, że pod koniec życia miał narastające problemy z sądami, bo był oskarżany o niewłaściwe zachowanie wobec swoich młodych przyjaciół, których zapraszał do swojej posiadłości Neverland, o ile pamiętam, tak się nazywała. I dawał im ogród, park zabawy, a przy okazji zbliżał się do nich zbyt mocno.
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy tutaj jestem kompetentną osobą, ponieważ w tej kwestii obejrzałem chyba jeden film dokumentalny. Z tego co wiem, to wszystkie sprawy zostały, jeżeli dobrze pamiętam, umorzone, więc tutaj trudno jest mi się do tego odnieść. Ja na pewno jestem zdania, że o osobowości, o postaci Michaela Jacksona można pisać psychologiczne doktoraty, ponieważ wydaje mi się, że tam było tak dużo rzeczy schowanych, ucieśnionych, jego w ogóle kwestia taka działania społecznego, socjalnego była jakaś niebywała i współpracy z różnymi ludźmi, właśnie tu nawet poza anteną rozmawialiśmy chwilę z Kajtkiem o tym, jak on był zdystansowany do wszystkich swoich współpracowników, więc tam było dużo czegoś, co można przeprowadzić próbę nazwania. Natomiast ja muszę zaznaczyć taką jedną bardzo ważną rzecz, jeżeli chodzi o ten film. Ja nie uznaję tego filmu jako filmu o Michaelu Jacksonie. To nie jest film o Michaelu Jacksonie w takim znaczeniu, że to jest film o pewnym wyobrażeniu ikony popkultury. To nawet nie jest laurka dla Michaela Jacksona, to nawet nie jest złożony hołd Michaelowi Jacksonowi. To jest moim zdaniem tak odcięte od jego życiorysu, jakby się nie wydawało, że to nie ma prawa być w żaden sposób szczere ani autentyczne. Jest to pewnego rodzaju opowieść, która spełnia warunek, nazwijmy to taką funkcję rozrywkową, opartą na konflikcie Jackson versus Jackson, czyli Michael Jackson i jego ojciec, ale nie jest to film o Michaelu Jacksonie, więc jeżeli spojrzymy na niego przez taki pryzmat, o którym staram się tutaj mówić, to myślę, że nie możemy mieć zarzutów, które wydaje mi się, że pojawią się z twojej strony.
0: No, ale też właśnie to jest powód, dla którego, i z tym będzie związane pytanie konkursowe, kilka osób z rodziny Michaela Jacksona odmówiło nie tyle udziału, ile odmówiło zgody na to, aby w tym filmie się mogły pojawić jako postaci. I to jest zresztą nasze pytanie dzisiejsze, które brzmi, a właściwie polecenie, wymień trzy osoby z rodzeństwa Michaela Jacksona, które nie chciały zostać przedstawione w filmie Michael i życzenie to spełniono. Wymień trzy osoby z rodzeństwa Michaela Jacksona, które nie chciały być przedstawione w filmie Michael i spełniono ich życzenie. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Adres tomasz.raczek@nowyświat.online. No i słuchamy kolejnej piosenki Michaela Jacksona. Już tej, gdy wybił się na solistę, pozostawił Jackson 5 za sobą i rozpoczął swoją indywidualną karierę od tej właśnie piosenki Rock With You.

0: Raczek mówi.
1: No i mamy już zwyciężczynię konkursu. Przypominam, że dzisiaj pytanie brzmiało tak. Wymień trzy osoby z rodzeństwa Michaela Jacksona, które nie chciały być przedstawione w filmie Michael i życzenie to spełniono. Pani Grażyna była pierwsza, która dobrze odpowiedziała na to pytanie, a dobra odpowiedź brzmi, że te trzy osoby z rodzeństwa Michaela Jacksona, które odmówiły tego, aby istnieć w ogóle w tym filmie, nie zgadzały się z filmem, uznały, że to w ogóle nie jest film o ich bracie. To była najmłodsza siostra, Janet Jackson, to była najstarsza siostra, Rebby Jackson i to był najmłodszy brat Michaela Jacksona, Randy Jackson. Czyli Janet, Rebby i Randy odmówili i dlatego ich nie ma w filmie, co najbardziej widoczne jest oczywiście nieobecność Janet Jackson. Tym bardziej, że wiemy, że z całego rodzeństwa Janet była najbliżej z Michaelem, najlepiej się rozumieli. Zrobiła też największą karierę oprócz niego i zarazem była bardzo zdecydowana, żeby nie robić tego na jego plecach, tej kariery, żeby zrobić na własnych warunkach i chyba jej się to udało. Więc ta jej decyzja i to jej odcięcie się od filmu Michael ma tutaj bardzo duże znaczenie. Film, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, oceniam słabo, ale to dlatego, dokładnie z tego powodu, który już zasygnalizował Kacper. Mianowicie, moim zdaniem to nie jest biopik. To znaczy, to nie jest film biograficzny o Michaelu Jacksonie, bo my nie poznajemy tak naprawdę bohatera. To znaczy, niewiele wiemy o niesłychanie ciekawej psychologii Michaela Jacksona. On był niewątpliwie geniuszem rozrywki, geniuszem muzycznym. Genialnie nie tylko śpiewał, tańczył. Przede wszystkim ten jego taniec był też niepodobny do nikogo, kto wtedy się pojawiał na estradach i na scenach show biznesowych. No ale przede wszystkim sam tworzył swój repertuar i dopinał wszystko niesłychanie precyzyjnie. No, był maksymalistą i detalistą, więc we wszystkim chciał uczestniczyć i dopilnować, żeby było idealne. Także w swojej urodzie, to znaczy próbował przekształcić swoją twarz, poddawał się licznym operacjom plastycznym po to, żeby zyskać twarz idealną, neutralną, nie wiążącą go ani z czarnymi, ani z białymi. Miał tych swoich zakrętów wewnętrznych strasznie dużo i pokazywało to niesłychanie ciekawą osobowość człowieka stłumionego w dzieciństwie przez ojca, który szybko się zorientował, jaki talent ma w ręku i potem właściwie zajął się spieniężaniem tego talentu na tle braci i rodziny Jacksonów. W sumie działało to wszystko na rzecz rodziny, bo chciał swoim dzieciom zapewnić dobre życie, a nie takie robotnicze życie, jakie było jego i pokazywał siebie jako ten zły przykład i pokazywał chłopcom, zobaczcie, czy chcecie mieć takie życie jak moje? I oni krzyczeli nie, no to pracujcie w takim razie, to będziecie mogli żyć na innym poziomie i spełniać swoje marzenia. Więc w gruncie rzeczy trudno mieć pretensje, że ojciec chciał dobrze, ale chciał dobrze posługując się złymi metodami, przemocowymi metodami, co tu dużo mówić. I Michael Jackson był w związku z tym nie tylko genialnym dzieckiem, ale i ofiarą. Ofiarą swego ojca, który zabrał mu dzieciństwo. To bardzo pokiereszowało jego osobowość i tak naprawdę to jest ktoś taki, kto zasługuje na bardzo ciekawy, dobry film, fenomenalnie zagrany. Jafar Jackson nie jest aktorem i trudno powiedzieć, że on zagrał Michaela Jacksona. On jest podobny do Michaela Jacksona, bardzo pracowity i oczywiście piosenki były podkładane z playbacku, ale jednak Jafar nauczył się tańczyć tak jak Michael Jackson i tu chapeau bas, bo rzeczywiście wykonał świetnie świetną robotę i wygląda na scenie znakomicie. Choć jeśli zobaczymy jego prywatne zdjęcia, to on nawet nie za bardzo jest podobny do Michaela Jacksona. Ale to udało się jakoś tak ograć, że to nie razi w filmie i szczególnie z daleka do złudzenia przypomina Michaela Jacksona. Ci wszyscy, którzy kochają Michaela, mówią, no proszę, zmartwychwstał nasz Michał. To jest ten Michael Jackson, którego kochaliśmy i cieszą się z tego. I tańczą do jego piosenek i znowu je nucą i mówią, to świetny film, ponieważ dał mi chwilę takiego radosnego przeżycia, czasem sentymentalnie pozwolił wrócić do wcześniejszych lat. I ci są zachwyceni lub wiele wybaczają filmowi. Zresztą zobaczą Państwo zaraz, a właściwie usłyszą, gdy będę odczytywał fragmenty wielu recenzji. Ja już swoją kończę. Moja jest 3/10, bo mimo, że bardzo lubię Michaela Jacksona i cieszy mnie, że znowu mogę posłuchać jego piosenek, to jednak film uważam za bardzo schematyczny, stereotypowy i zrobiony ewidentnie dla odcięcia kuponów od kariery Michaela Jacksona i zarobienia na nim kolejnych pieniędzy. Zresztą wszystko wskazuje na to, że bardzo skutecznie, a zarazem odcięcia Michaela Jacksona od wszystkich ciekawych zawirowań psychologicznych, które tak naprawdę stanowiły o jego wyjątkowości. To nie był człowiek, który tylko istniał jako wykonawca piosenek. To był człowiek bardzo ciekawy, będący zarówno bohaterem, jak i ofiarą. Więcej niż ofiarą, bo także sprawcą ofiar. To jest, jak Państwo słyszą, nawet jak mówię, to jest zbyt skomplikowane, żeby zrobić z tego pocztówkę. Dlatego ode mnie 3/10, a ile od Państwa? Zaraz się przekonamy. Na razie proponuję, żebyśmy posłuchali Michaela Jacksona w piosence, która stała się taką kulminacją jego talentu pojawiającego się jak supernowa w świecie światowej rozrywki, szczególnie, że towarzyszył mu w tym sam Quincy Jones, Billie Jean.

Dzisiaj mówimy o filmie biograficznym pod tytułem Michael. Filmie, który możemy oglądać w kinach, a opowiada on historię życia i kariery Michaela Jacksona. No, pewną część tej historii, bo kończy się niespodziewanie dosyć wcześnie, właściwie w połowie tej kariery. Ale o tym też za chwilę jeszcze będziemy mówili. Film, jak powiedziałem, do obejrzenia w kinach i tam robi wrażenie, no bo ta muzyka z dobrej aparatury kinowej, jeżeli dochodzi, to rzeczywiście może porywać. Czytam już Państwa recenzje, jak powiedziałem, jest ich bardzo dużo. Wybieram te, które są w miarę krótkie, żeby zdołać i połączyć. Łączyć chociaż kilka. Pan Marcin. Pan Marcin napisał tak: moje odczucia względem filmu Michael są bardzo spolaryzowane. Z jednej strony jest on całkiem przyzwoicie i sprawnie zrobiony i całkiem przyjemnie mi się go oglądało w kinie, a z drugiej spodziewałem się czegoś więcej. Czego? Problem chyba polega na tym, że piosenki i klipy Michaela Jacksona poznałem pod koniec lat 80. i wówczas robiły na mnie ogromne wrażenie. A ten film? Nie. Zabrakło mi tej spektakularności, która zawsze towarzyszyła temu wykonawcy. Jednak może taki był zamysł, zrobić film o chłopcu, który miał ciężkie dzieciństwo. Autor skupił się na problemach z ojcem i zmuszaniu Michaela do pracy z braćmi w Jackson 5. W końcu się udaje i Michael się uwalnia, ale jeden występ dzieła nie robi. Najciekawsze momenty dla mnie to te, gdy pokazano, jak powstawały teledyski do Thriller, Beat It, ale stanowczo tego za mało. Film jest zbyt bezpieczny i kończy się bezpiecznie, ale pewnie tak miało być, żeby rodzina mogła nadal odcinać spokojnie kupony od dzieła i życia Michaela. Moja ocena też będzie taka nijaka, czyli 5 na 10. No to teraz pani Ewa. Pani Ewa pisze tak. Majówka w toku, ale niedzielny przystanek filmowy Radia Nowy Świat to obowiązkowa przyjemność. Należał się film wielkiemu królowi popu. Ale czy taki? Produkcję obejrzałam z olbrzymią ciekawością, jak poradzi sobie z główną rolą Jafar, nie aktor. Uważam, że całkiem nieźle. To świetny zabieg powierzyć to zadanie komuś, kogo oczy, uśmiech, ruchy i sylwetka są genetycznie predysponowane do imitowania postaci Michaela Jacksona. Porywające są sceny tańca, nawet wrogowie Jacksona chylą czoła przed jego perfekcją taneczną. To zawsze był niezwykły, dopracowany i porywający spektakl mowy ciała. Co filmowi mogę zarzucić? Podobnie jak Bohemian Rhapsody przedstawia ugrzecznioną wersję wokalisty zespołu Queen, to i tutaj jest zbyt łagodnie, nieprawdziwie, bez skandali, narkotyków, scen dotyczących niezdrowej relacji dorosłego artysty z dziećmi. Ale o ile film nie pokazał wspomnianych wyżej aspektów życia piosenkarzy, to pokazał moim zdaniem wyraźnie, dlaczego Michael miał zwichrowaną psychikę i ogromną potrzebę bycia dzieckiem i z dziećmi. Bo kiedyś przecież trzeba, a skoro ojciec skradł mu dzieciństwo, to chłopiec był najpierw gwiazdorem, a potem dzieckiem. Czy będzie Michael 2, skoro film nie pokazuje całego życia najsławniejszego z Jacksona? Nie wiem, ale według mnie szkoda, że temat nie został dokończony. Podsumowując, oceniam 6 na 10. Może jeszcze przeczytam, co napisała pani Agnieszka z kolei. Pani Agnieszka zaczyna tak. Dla mnie film jest świetny, z dużej litery świetny, a grający główną rolę Jafar Jackson niesamowity. Prywatnie bratanek Jacksona włożył ogrom pracy, by przygotować się do bycia Jacksonem. Powinien dostać za tę rolę Oscara. 2 godziny filmu minęło nie wiadomo kiedy. Czułam się fantastycznie, kołysząc się w rytm utworów. Jednocześnie dla mnie film to część pierwsza do czegoś, co powinno nastąpić jako część druga, czyli o wiele trudniejszy etap życia Jacksona. Czytałam, że niestety z powodów prawnych sceny dotyczące oskarżenia Jacksona o wykorzystywanie seksualne zostały wycięte, bo to zastrzegł sobie w ugodzie jeden z chłopców oskarżający Jacksona. Zatem zobaczymy, czy druga część powstanie i co będzie mogło być w niej zawarte. Szkoda, że nie może po prostu powstać film bez przeszkód. Mimo to i tak warto obejrzeć. Niesamowita muzyka, historia i gra aktorska, szczególnie dwóch aktorów grających Michaela, no bo przypomnijmy, był jeszcze Michael jako dziecko, mały chłopiec, potem kiedy już był młodzieńcem, to Jafar Jackson zaczynał go grać. I pani Agnieszka podsumowuje, dając filmowi
8 na 10. Czyli już przechodzimy do wysokich ocen i do zachwytów, a tych będzie więcej za chwilę. Ale teraz znowu posłuchajmy piosenki Michaela Jacksona z kolejnego etapu jego kariery, Black or White.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Dzisiaj recenzujemy film pod tytułem Michael, czyli opowieść biograficzną o Michaelu Jacksonie, film w reżyserii Antoine Fuqua, a do obejrzenia w kinach. Pani Sylwia napisała tak. Urodziłam się w 1982 roku. Michael był wtedy jak powietrze. Istniał w gazetach Bravo i Bravo Girl, które kupowałam. Oglądałam jego thriller w MTV, skacząc u babci w kawalerce w tak zwanym hotelowcu pomiędzy konkursami na RTL, a filmami na ProSieben. Moim ulubionym teledyskiem był mimo wszystko November Rain, Guns N' Roses. Dzisiaj jestem rozwiedziona. Uważam, że miłość nie istnieje. Jestem boomerką, która buja się w rytm muzyki filmu Michael i chciałabym uciec do Nibylandii niczym sportretowany artysta. W sumie na tym chciałabym skończyć i powiedzieć jak Paulina Młynarska: dziękuję za uwagę. Wiem, że świat jest okrutny i daleko mu do kolorowych scen z bajek, nawet gdy Joseph w końcu wypada za burtę. Joseph, czyli ojciec Michaela. Dla dzieciaków na widowni, jak moja córka, ten film jest ciekawostką z kategorii vintage. Dla mnie to pożegnanie kawałka życia, strata, przemijanie, następowanie pokoleń. To przychodzi mi do głowy. Niesamowity człowiek, niesamowity talent, ogromna krzywda, która go spotkała i wiele zagadek dotyczących jego osobowości. Rozumiem tego małego chłopca, który nie potrafi śpiewać bez ruchu. Rozumiem, bo też czuję muzykę całą sobą i chce mi się tańczyć jak na seansie dzisiaj. Pozostaje pójść na walkę dekad do gdańskich doków, cykliczną imprezę muzyczną z brzmieniem lat 80. i 90. i zaakceptować zmianę świata, sztafetę pokoleń oraz własne porażki. A oto ostatnie, najtrudniej. Niech Michael spoczywa w spokoju. Ogromny talent i światło Jehowy, jak mówiła jego mother, znalazło się w tej postaci wszechczasów. Niech żyje wolność i kreacja. Wolność kreacji, tak jak chciał Michael Jackson. No proszę, to już nie jest recenzja, to już bardzo osobista wypowiedź. To jeszcze zajrzę, co napisała pani Grażyna, chociaż uprzedzam, że pani Grażyna dużo bardzo napisała i bardzo ciekawie, ale nie wiem, czy mi się wszystko uda przeczytać. Postaram się. Pani Grażyna zaczyna tak. Michael, czyli jak zniszczyć dzieciństwo w 2 godziny. Jestem z pokolenia, dla którego Michael Jackson to nie tylko artysta, ale zjawisko czy wręcz firma. Jako dziecko z wypiekami na twarzy czekałam na każdy teledysk, który był nie lada wydarzeniem. Efekty, które w kinie raczkowały w jego klipach, już miały się dobrze i do dziś robią wrażenie. Każdy, kto wtedy widział Black or White, zaliczył opad szczeny przy zmieniających się twarzach. Ba, robiono dokumenty o powstawaniu jego klipów. Dzieciaki Michaela uwielbiały. Rodziców drażnił jego wyzywający taniec z charakterystyczną ręką na kroczu. O ile ja się nasłuchałam od taty, ile bojów toczyłam w obronie idola, ile razy mu wypominałam, że przecież jego bożyszcze Elvis Presley też był nieustannie oskarżany o deprawowanie młodzieży i w telewizji był pokazywany tylko do pasa, by nie było widać, jak wywija biodrami. Oglądałam wszystkie programy i dokumenty poświęcone Michaelowi. Szukałam w Bravo tłumaczeń jego tekstów. Kiedy pierwszy raz został oskarżony o wykorzystywanie chłopca, nikt nie dał temu wiary. Przecież to taki dobry człowiek, z sercem na dłoni. Nagrywa piękne piosenki o ratowaniu świata i o równości. Na pewno chcą wyciągnąć od niego pieniądze. Dałabym się wtedy pokroić za jego niewinność. Mimo, że z czasem moje gusta muzyczne przesunęły się w nieco inne rejony, pozostał sentyment i do dziś słucham i oglądam go z przyjemnością. Nawet gdy oskarżeń było coraz więcej, potrafiłam oddzielić sztukę od osoby Michaela bez względu na to, czy jest winny. Na film Michael bałam się iść. Widząc, jak w Bohemian Rhapsody zamieciono pod dywan temat orientacji Freddiego Mercury, nie miałam co liczyć na uczciwe podejście do trudnych tematów w życiorysie Jacksona. Zwyciężyła ciekawość i wiara, że nawet jeśli fabuła będzie kuleć, to przecież muzyka się obroni. W najczarniejszych snach nie przewidziałam, że ten film będzie tak potwornie zły. Twórcy postawili na relację z ojcem i wałkują ten temat przez 2 godziny. Dialogi kuleją, sceny, które mogłyby być jakieś, rozmywają się i w sumie nie wiadomo, co poeta miał na myśli. Weźmy scenę z załatwieniem Michaelowi wejścia do MTV. Na myśl od razu przychodzi walka o puszczenie Bohemian Rhapsody w radiu i o ile tamta scena jest świetna, to w Michaelu sprowadza się do narzucania komuś przez telefon i nic z tego nie wynika. Potencjalnie ciekawemu wątkowi ukręcono łeb, by znowu wrócić
do uciekania wzrokiem przed ojcem. W pewnym momencie zerknęłam na zegarek i z przerażeniem odkryłam, że minęła ponad godzina seansu i jeszcze nic o Michaelu nie wiemy. Zawsze przy oglądaniu biopików porównuję podobieństwo aktora do oryginału i często na początku go nie widzę. Czym jednak dłużej trwa film, tym więcej szczegółów zaczyna się zgadzać i w końcu wierzę, że na ekranie jest Elvis czy Freddy. Tymczasem tutaj, niczym w dowcipie o amerykańskim szpiegu w Rosji, bratanek Michaela mówi jak Michael, śpiewa jak Michael, tańczy jak Michael, ale wciąż widzimy, że to nie Michael. Film oceniam na 3 na 10, bo jednak mówił, tańczył i śpiewał jak Michael, ale z przykrością stwierdzam, że bardziej podobał mi się nasz Zenek. O, ale pani zaskoczyła. Jeśli ktoś zupełnie niezorientowany w temacie liczył, że dowie się, kim był Michael Jackson i na czym polegał jego fenomen, to będzie zawiedziony. Tymczasem już zapowiedziano drugą część i mam dylemat iść i pozwolić się dobić, czy zachować resztki rozsądku. Tak napisała pani Grażyna. No, wracamy do Michaela Jacksona. No i posłuchajmy, czy jest rzeczywiście taki zły, jak mu zarzucano w sądzie.

0: Leszek mówi.
1: Dzisiaj recenzowaliśmy nowy film pod tytułem Michael. Film, który można oglądać w kinach i który opowiada historię Michaela Jacksona. Bardzo były rozrzucone oceny. Najniższa to 3 na 10, najwyższa 10 na 10. Kacper już wyciągnął średnią i wyszło nam, że to jest 6 na 10, a Michael otrzymał 250 miejsce na liście przebojów filmowych Radia Nowy Świat, na której już jest 301 pozycji. No to stosunkowo słabo wypadł na liście. Co za tydzień, proszę Państwa? Za tydzień film, który zapowiada się na przebój, Diabeł ubiera się u Prady 2. No ta jedynka, no to był rzeczywiście gigantyczny przebój i świetne role. Czekamy na Meryl Streep, która to też jest odwołanie do prawdziwej postaci, no bo zagra postać wzorową na Annie Wintour, czyli redaktorce naczelnej amerykańskiego Vogue'a. Zobaczymy, jak tym razem się to wszystko udało. Za tydzień Diabeł ubiera się u Prady 2. A dzisiaj już dziękuję i żegnamy się piosenką nie Michaela Jacksona, tylko jego siostry. Tej siostry, która nie chciała zaistnieć w filmie Michael, bo uważała, że to film, który pokazuje jej brata w sposób nieprawdziwy. Janet Jackson, marząca o tym, żeby być znowu razem, together again. Ja już dziękuję. Kajtek Strzelczyk, Kacper Siedlecki i Tomasz Raczek. Do usłyszenia za tydzień.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Minęła 14:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Na początek Kraków, świętujący 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po mszy za ojczyznę na Wawelu był pochód patriotyczny drogą królewską na plac Jana Matejki. W takie dni warto szukać rzeczy, które łączą, a nie dzielą, mówił wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To się górnolotnie nazywa racja stanu. Ale tak naprawdę to jest to, co towarzyszyło twórcom Konstytucji 3 maja. To jest nadzieja na lepsze jutro, to jest zaniesienie Polski lepszej swoim dzieciom i wnukom niż tą, którą zastaliśmy. To jest budowanie najpiękniejszego kraju do życia, do funkcjonowania, do pracowania, do uczenia się.
1: Dodam tylko, że o 17:00 na Rynku Głównym zacznie się 95. już krakowska lekcja śpiewania, majowa jutrzenka. Dla uczestników będą śpiewniki. Uroczysty pochód także w Katowicach sprzed archikatedry przed pomnik powstańców śląskich. To część obchodów 105. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego i święta Konstytucji 3 maja. Ukraińskie wojsko uderzyło w dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym. Takie informacje przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział dalsze ataki pociskami dalekiego zasięgu. Ukraińskie drony zaatakowały także rosyjski port Primorsk nad Bałtykiem. Na koniec jeszcze Watykan. Papież Leon XIV nawiązał do obchodzonego dziś Światowego Dnia Wolności Prasy. Niestety, prawo to często jest łamane, czasem w sposób jawny, a czasem w sposób ukryty. Pamiętajmy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy stali się ofiarami wojen i aktów przemocy. W najnowszym raporcie eksperci UNESCO podkreślili, tam gdzie niezależne dziennikarstwo słabnie, społeczeństwa stają się bardziej narażone na dezinformację i polaryzację. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Americano.
1: Dzień dobry. Obecni tutaj mówiący do Państwa Tomasz Giemza i realizujący tę audycję Kajtek Strzelczyk spędzają ostatni dzień weekendu majowego tutaj w studiu przy Ostrej. Ale czy nam jest tutaj źle? Ja niezmiennie cieszę się przy okazji każdego spotkania z Państwem, a gdzie Państwo spędzają końcówkę weekendu majowego, mogą Państwo do mnie pisać na adres tomasz.giemza@nowyswiat.online. Dziś program będzie nietypowy, biorąc pod uwagę, co zazwyczaj w tej audycji prezentuję. Jeżeli mój pierwszy wybór niektórych z Państwa zaskoczy, niektórym może nawet się nie spodoba, no to proszę nie uciekać od radioodbiorników, bo zapewniam, że program będzie zróżnicowany, ale zaczniemy od amerykańskiego krakowiaka.
2: Chłopcy, ja wam zapłacę i do mnie grajcie krakowiaka!

0: Grał dla nas Walt Sołek i to było jedyne amerykańskie nagranie w dzisiejszym zestawie, bo Walt Sołek to był Polish American. To był Krakowiak, ale Sołek kojarzony był z Polką. Polka wcale nie była polskim wynalazkiem, ale tak to w Stanach właśnie zapewne poprzez skrót myślowy kojarzono, że skoro Polka, to pewnie z Polski. Swego czasu w Stanach królem Polki nazywano Waltera Dane, który zresztą współpracował nieraz z Waltem Sołkiem. Tymczasem Walter Dana rzeczywiście w Stanach wniknął w środowiska polonijne i dobrze sobie w tych środowiskach radził, natomiast on w przeciwieństwie do Sołka wywodzi się z dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Jego prawdziwe nazwisko to Władysław Daniłowski i o ile w Stanach grał wspomnianą Polkę, to w Polsce bardzo chętnie propagował muzykę z zachodu, propagował tango, propagował jazz, został nawet odznaczony przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Kojarzony jest przede wszystkim z chórem Dana, w którym śpiewał Mieczysław Fok i teraz tego chóru Dana posłuchamy. Wesoły Trump.
1: Jak smukieszeń znam

W Polsce dwudziestolecia międzywojennego ten utwór musiał brzmieć bardzo nowocześnie, bardzo modnie. Dziś narzekamy na zapożyczenia z języka angielskiego w naszym języku, a tymczasem co oni tutaj śpiewali? Śpiewali Jestem wagabunda i Trump. No więc te zapożyczenia były, pojawiały się w języku od zawsze. Teraz przenosimy się w czasie ciut do przodu, bo zaśpiewa Zbigniew Kurtycz i to jest utwór inspirowany amerykańskim swingiem, ale ponieważ jest to nagranie z roku 55, to już wtedy było to nagranie retro, bo brzmieniowo, tak jak to poprzednie, przypomina raczej amerykańskie klimaty z lat

Na skwerze stoi z piwem kiosk, a zaraz obok kamienica, gdzie mieszka miły ktoś. Na drugim piętrze drzwi mieszkanka, do drzwi tych pukam w serca rytm. Lecz co za niespodzianka, nie czeka na mnie nikt. Wracam do domu tramwajem, o.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś, a w domu kartka co się stało, czy

To była historia o tym, jak widywano się w czasach, kiedy o telefonach komórkowych nikt nie słyszał, a nawet nie w każdym domu był stacjonarny telefon z kablem. No i słyszeli Państwo, on pojechał tramwajem do niej, ona w tym samym czasie pojechała do niego i się rozminęli, śpiewał Zbigniew Kurtycz. Ale aby dziś nie tonąć w historii, postanowiłem, że w dzisiejszym programie zaprezentuję również nagrania, które wykonują redaktorzy Radia Nowy Świat. No i na początek panowie Wagle, Waglewski Fisz Emade z ich pierwszego albumu. Piosenka zatytułowana jest Dziób Pingwina.

0: Dzisiaj z opóźnieniem zajrzałem do swojej skrzynki na listy, a w tej skrzynce już znalazłem pozdrowienia z Ciechocinka i bardzo ładny list od pani Bożeny z Niemiec. Dziękuję. Mogliśmy w poprzednim nagraniu usłyszeć dwóch redaktorów Radia Nowy Świat w pakiecie, pana Wojciecha Waglewskiego i pana Fisza. A przecież redaktor Wojciech Waglewski występuje na naszej antenie również w audycji Koledzy w duecie z Maciejem Maleńczukiem. A skoro dziś jest to szczególne wydanie, ale jednak wydanie audycji Americano, to nie mogłem sięgnąć do innego albumu Macieja Maleńczuka niż do albumu Psychokantry, na którym Maciej Maleńczuk zebrał stare amerykańskie piosenki z gatunku country and western oraz piosenki kowbojskie. Dokonał bardzo dobrych przekładów tych piosenek i z tej właśnie płyty wysłuchamy Give My Love to Rose.
1: Znalazłem go na torach w ciepły ranek.

Proszę pana, tu jest torba i pieniądze. Mnie już więcej nie przydadzą się. Trzeba będzie wszystko oddać Rosie, śpiewał Maciej Maleńczuk. I ja się zawsze zastanawiam, czy ten człowiek w tej piosence rzeczywiście tę torbę z pieniędzmi oddał, czy może poprzestał na przekazaniu wyrazów miłości, a torbę zostawił dla siebie. No ale miejmy nadzieję, że wszystko skończyło się dobrze, że ta torba również przekazana została. Autorem tej piosenki był Johnny Cash. I tak się składa, że w kolejnym utworze Johnny Cash zostanie wymieniony, a autorem tego utworu jest Paweł Sołtys, czyli Pablo Pawo, który niedawno dołączył do naszego grona redaktorskiego, z czego bardzo się cieszymy. I mam tutaj przed sobą płytę Pablo Pawo i Ludziki, płytę Polor. I zaglądam właśnie do niej. Tutaj jest napisane, że ta płyta nagrana została w latach 2012 i 2013. No ja się zawsze dziwię, jak ten czas szybko leci, więc dziś się dziwił nie będę, ale ta płyta jest nagrana niby dawno, a niedawno. Posłuchajmy.

Pablo Pavo i Ludziki, dancingowa piosenka miłosna. To był bardzo skrzętnie napisany tekst. Pablo Pavo wymieniał Johnny'ego Casha, wymieniał również Led Bellego i oni obaj romantyzowali obraz więzienia w swoich piosenkach. O tym może opowiem więcej innym razem, a teraz kontynuujemy przegląd utworów osób należących do grona redaktorskiego naszego radia i pora na Marię Lengren, z którą wczoraj miałem przyjemność prowadzić koncert życzeń. Myślę, że wielu z Państwa Marię kojarzy z zespołem V, a ciekawe, czy pamiętają Państwo zespół The Real Gone Tones.

Maria Lenggren w zespole The Real Gone Tones. A teraz znowu zanurzamy się w przeszłości, niby odległej, ale już nie tak bardzo odległej jak na początku audycji. Wystąpi zespół Anava, nagranie z roku 1973, muzykę napisał Jan Kanty Pawluśkiewicz. A kto na tym nagraniu zaśpiewa? No jestem ciekawy, czy państwo wiedzą.

Zespół Anawa, a na wokalu oczywiście Andrzej Zaucha. Pan Jerzy udzielił poprawnej odpowiedzi. Mam tutaj przed sobą nowszą płytę Andrzeja Zauchy, taka, która ukazała się już pośmiertnie. Płyta nazywa się Dwa kroki w chmurach. I Michał Wilczyński, opisując tę płytę, pisze tak. Wszyscy doskonale pamiętają dokonania Dżambli, wyjątkową płytę Anawy, czy elektroniczny feeling hitu Byłaś serca biciem. Wśród tych pomników polskiej piosenki umyka w szerokiej świadomości spora część dekady lat 80. minionego stulecia. No i z tej płyty teraz posłuchamy, jak Andrzej Zaucha wykona kompozycję Jarosława Śmietany pod tytułem Król bujek w dyskotece.

Andrzej Zaucha z płyty Dwa kroki w chmurach, którą bardzo Państwu polecam. Wcześniej rozpoznali Państwo głos młodego Andrzeja Zauchy z czasów Anawy, a ciekawy jestem, czy rozpoznają Państwo głos tego artysty, ale proszę nie podglądać. Proszę zdać się na swoją intuicję i uszy.

To był oczywiście młody Czesław Niemen. Moja ulubiona płyta Niemena to Sukces z roku 1968. Była to płyta inspirowana amerykańską muzyką psychodeliczną z końca tej właśnie dekady. I z tej płyty wysłuchajmy utworu Najdłuższa noc.

Nie było mnie na świecie, kiedy ta płyta pojawiła się, ale wyobrażam sobie, jak świeżo ta muzyka musiała wówczas brzmieć. Tak brzmiał też zespół Dzikusy. Trochę jak The Shadows, trochę jak Booker T and MGs, czy też inne nagrania z amerykańskiej wytwórni Stax. Można by w ciemno założyć, że jest to muzyka zachodnia, ale tytuł tej kompozycji to Stonka Ziemniaczana i tytuł ten oczywiście odwołuje się do propagandy, która straszyła agresywnym zachodnim imperializmem, który miał być odpowiedzialny za plagę Stonki Ziemniaczanej.

Stonka ziemniaczana, którą agresywni zachodni imperialiści mieli rozsiewać po naszej polskiej Republice Ludowej. A teraz piosenka, która przypomniała mi się wczoraj, kiedy prowadziłem, jak już mówiłem wczoraj z Marią Lengren, koncert życzeń, który miał pod tytuł Życzenia dla Polski. I już nie rozwinę tego skojarzenia, ale te życzenia dla Polski skojarzyły mi się z tą właśnie piosenką. No i jakże by w takiej audycji mogło zabraknąć Wojciecha Młynarskiego?

marzeń i szalenie nam do twarzy z naszym wschodnioeuropejskim stylem bycia. Choć nie zawsze dobrze wiemy, skąd przyszliśmy, gdzie idziemy. Jedna sprawa jakoś trzyma nas przy życiu. Z obłoków nie spadliśmy tu, udawać los człowieczy, poglądów naszych PZU i tak nie ubezpieczy. Za nami parę trudnych dni i haseł, a przed nami nowe wizjonerskie sny i życie jak aksamit, choć w nim trzeba nie od dzisiaj utartych trzymać się ram, te trochę miejsca w życiorysie zostanie zawsze nam.

wiosny albo zimy, przystaniemy i stwierdzimy, że nas bawić to przestało, że nas nie ma, że się nagle nasze życie odmieniło w dobrobycie. Więc powtórzmy, nim znikniemy. Z obłoków nie spadliśmy tu udawać los człowieczy, poglądów naszych PZU i tak nie ubezpieczy. Za nami parę trudnych dni i haseł, a przed nami nowe wizjonerskie sny i życie jak samit, choć w nim trzeba nie od dzisiaj utartych trzymać się ram. Te trochę miejsca w życiorysie zostanie zawsze nam. Nagrywa bank ryzyka smak i gorzki smak przegranej.

0: Oczywiście nie Polska Republika Ludowa, a Polska Rzeczpospolita Ludowa. Przynajmniej wiedzą Państwo, że nie jestem nagrany, bo gdybym był nagrany, to bym się nie pomylił. A teraz wystąpi Jan Kaczmarek i wrocławski kabaret Elita w piosence, która bardzo pasuje do majówki. No, bo komu się czasem nie marzy kurna chata, tak by się odciąć od całego świata, szczególnie kiedy wiosna wybucha w pełni. Mnie się marzy.
1: Marzenia jak kwiaty szybują po niebie, jak nie pada, a jak pada, to nie szybują.
2: All right, boys, now we go to our song, of course.
3: Okay, Jacek.

A mnie się marzy kurna chata, tak by się odciąć od całego świata. Końcówkę tej audycji skonstruowałem tak, aby pozwolić się Państwu rozmarzyć i na koniec zaśpiewa Mieczysław Fok. Mieczysław Fok na początku tej audycji wystąpił już jako 1/5 chóru Dana, ale teraz wystąpi solowo i zaśpiewa i srebro, i złoto. To nic, chodzi o to, by młodym być, więcej nic. Bardzo Państwu dziękuję za listy, dziękuję za uwagę, mówił Tomasz Giemza, realizował Kajtek Strzelczyk. Do usłyszenia.

i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do

0: srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś miłego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat.
1: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent powołał skład Rady Nowej Konstytucji. W trakcie głównych obchodów Święta Narodowego 3 maja Karol Nawrocki mówił, że konflikt polityczny poszedł za daleko i potrzeba nowej ustawy zasadniczej.
2: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
1: Akty powołania do prezydenckiej rady odebrali Marek Jurek, Ryszard Legutko, Anna Łabno, Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska i Józef Zych. Szef rządu leci do Erywania na pierwszy w historii szczyt Unia Europejska-Armenia i ósmy szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Do spotkania europejskich przywódców dojdzie tuż po ogłoszeniu decyzji Pentagonu. W ciągu roku z Niemiec zostanie wycofanych 5000 amerykańskich żołnierzy. Teraz prezydent USA wspomniał, że liczba ta może być znacznie większa. Sprawę tak komentował premier Donald Tusk.
3: Dla nas NATO, więzi transatlantyckie, więzi ze Stanami Zjednoczonymi, zjednoczona Europa, to jest nasza strategia od zawsze. Dlatego ja będę robił wszystko, także dzisiaj, jutro, w czasie tego szczytu, żeby wszystkim uświadomić, że konflikty wewnątrz NATO to jest ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy.
1: Do stolicy Armenii lecą też m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej, prezydenci Francji i Ukrainy czy premier Kanady. Nie będzie kanclerza Niemiec. Państwa grupy OPEC Plus zgodziły się na zwiększenie limitów wydobycia ropy naftowej w czerwcu. Problemem pozostaje wojna na Bliskim Wschodzie i blokada cieśniny Ormus, ważnej z punktu widzenia transportu ropy. W komunikacie dotyczącym zwiększenia wydobycia organizacja nie skomentowała decyzji Zjednoczonych Emiratów Arabskich o opuszczeniu grupy OPEC. Z bazy kosmicznej w Kalifornii udało się wystrzelić rakietę Falcon 9 ze czwartym satelitą firmy ICI dla Wojska Polskiego.
4: 3, 2, 1.
1: Podróż na orbitę okołoziemską trwała niemal 2,5 godziny. Zdaniem ministra obrony, dzięki narzędziom wojsko zyska nowe zdolności obrazowania Ziemi bez względu na pogodę czy porę dnia. To był serwis Radia Nowy Świat.

Trzymają się nisko. Dzień dobry. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kydryński witają w pierwszą majową niedzielę. Mam nadzieję, że Państwu jest szczęśliwie i świetliście, gdziekolwiek jesteście. A ja niniejszym, jak zresztą uprzedzałem dzisiaj w króciuteńkim słowie na niedzielę, ogłaszam maj miesiącem Milesa.

O, jak mi dobrze. Miles i Gil Evans, rok 1957 i Miles Ahead i Miles Davis po raz kolejny i bynajmniej nie ostatni udowadnia, że jest o mile przed wszystkimi innymi artystami. Miles powróci jeszcze dzisiaj i powracać będzie w każdą majową niedzielę, a pewnie też i wiele razy później, bo świętujemy właśnie stulecie jego urodzin. Miles o mile przed wszystkimi. I mam teraz dla Państwa dziewczynę, która w moim pojęciu też jest o mile przed wszystkimi. Wspomniałem o niej dzisiaj w krótkim słowie na niedzielę. To Levy, która wielokrotnie już pojawiała się w Sieście, zazwyczaj po prawdzie przy okazji kolejnych swoich nagród Grammy, ale wpadł mi ostatnio w uszy jej album, który jeszcze przed chwilą sądziłem, że jest niewyobrażalnie wprost świeży, bo ma datę kwietniową 2026, ale tymczasem okazuje się, że to jest album sprzed kilku miesięcy, tylko ma rozmaite kolejne wersje. No tak czy inaczej, wreszcie posłuchałem go od pierwszej do ostatniej nuty i jestem po prostu olśniony.

Czy to nie jest cudowne, że taka muzyka potrafi zawrócić w głowie tysiącom, ba, setkom tysięcy, milionom młodych ludzi na całym świecie? Ja się cieszę ogromnie, że Laufey, ta dziewczyna z Islandii o chińskich korzeniach, muzykująca od dłuższego czasu w Stanach Zjednoczonych, ma tak ogromny wpływ na nowe pokolenie, które najwyraźniej jest

nieskończenie wprost finezyjny. I ja mam taką frajdę. To jest, jak mówi Rick Beato, high information music. Bo z jednej strony to są rozkoszne melodie i powabne utwory o zazwyczaj niefortunnej miłości, pisane zresztą bardzo współczesnym językiem, ale pod spodem dzieje się tak wiele zachwycających muzycznych rzeczy. Proszę koniecznie się temu przysłuchać. Tutaj są i harmonie z piekła rodem i nagle jeden instrument gra na trzy, a drugi w tym samym czasie na cztery i wszystko jest tak cudownie rozchwiane, a jednak nas kołysze rozkosznie. Lejwej zatem z tej samej płyty, raz jeszcze o miłości.

prawda? Ile wdzięku z jednej strony, a z drugiej jak wiele muzycznych zdarzeń i ta orkiestra smyczkowa w tle. Cóż tam się nie dzieje? Ja myślałem, ta dziewczyna zatrudnia najlepszych aranżerów i najlepsze orkiestry. I kiedy zacząłem analizować te kwestie, badać, słuchać jej wywiadów, to się okazało, że ona sama gra to wszystko na wiolonczeli w różnych rejestrach i sama te aranże wymyśla. Nieprawdopodobna zupełnie dziewczyna gra na wszystkich instrumentach tak mądrze, że ja właściwie mogę na chwilę, na półkę odłożyć cały świat muzyki jazzowej od Milesa po Patta i mieć w niedzielne popołudnie frajdę z tą zachwycającą dziewczyną, która tak naprawdę zawróciła mi w głowie piosenką, którą mam dla Państwa w tej chwili. I to jest ten nowy utwór z kolejnego wcielenia płyty Matter of Time. Utwór, który mnie zdewastował swoim czarem, swoim wyrafinowaniem, swoimi modulacjami, swoimi zmianami metrum i jednocześnie seksapilem, co tu dużo kryć, Mad Woman.

Nie wiem, czy pojawi się w tym roku jeszcze piosenka, która sprawi mi tyle frajdy, ale z całą pewnością pojawią się artyści, którzy swoją muzyką nieźle nam w głowie zmącą. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ECM, kolejny festiwal przedsiębierze w Warszawie, między 7 a 10 maja artyści tej wytwórni Manfreda Eichera, który stworzył świat muzyki równie pięknej jak cisza. Będą z nami tam Sokratis Sinopoulos, będzie Ralph Alessi w kwartecie, będzie duo Gazzana, ale tak naprawdę ja się najbardziej cieszę na koncert albańskiej artystki. Skoro mieliśmy islandzką, niech pojawi się albańska, nie że tylko i wyłącznie luzofońscy czy amerykańscy mistrzowie muzyki. Rzadko kiedy mamy gości z Albanii, więc Elina Duni niech pojawi się dzisiaj i wierzę Państwa uszczęśliwi.

Elina Duni z Albanii, wśród wielkich postaci współczesnej improwizowanej muzyki europejskiej na ECM Warsaw Festival między 7 a 10 maja, a wkrótce potem w Bydgoszczy. To będzie po prawdzie w dniu moich urodzin, ale wiem, że niestety na ten koncert nie dotrę, niejako się miniemy, bo najprawdopodobniej będę w Lizbonie, a Anna Moura, bo o niej mowa, olśni Państwo, no jakże może być inaczej, w Bydgoszczy właśnie Fado najwyższej próby, a być może także czułą bossa nową.

Jakże się cieszę, że Państwo 24 maja będą mogli spotkać się z Anną Morą w Bydgoszczy w Opera Nowa. Ale to nie koniec muzyki fado w tym roku. Przeciwnie, jak Państwo wiedzą, na Energa Siesta Festiwalu Marisa i Pedro Mutinho, a także będziemy wędrować z Martą Pereirą da Costą i jej przyjaciółmi, wokalistami. A Marta bez wokalistów pojawi się na Fado Festiwalu zaprzyjaźnionym z nami w Grudziądzu. 9. Fado Festiwal, 3 i 4 lipca. Marta, Raquel Tavares, ach, cudowna zupełnie. Jorge Fernando, znany Państwu między innymi z najbliższej możliwej współpracy z Fabią Rebordão, ale to przede wszystkim jeden z najważniejszych kompozytorów, bardów Fado. I wreszcie Tribute to Cesaria Évora. Będzie Lura, będzie Lucibela, Teofilo Chantry i Seuzani. Ale na Fado Festiwalu częstokroć nas zaskakują artyści z muzyką fado, czy to z muzyką luzofońską, nie w bezpośredni sposób związani. I być może najbardziej się cieszę na tegorocznym Fado Festiwalu na wieczór piątkowy, 3 lipca, kiedy pojawi się tam jeden z moich ukochanych artystów.

Grzegorz Turnał w piątek 3 lipca na Fado Festiwalu w Grudziądzu. Proszę być tam z nami koniecznie. Znów wędrujemy z muzyką siestową i wśród tych wędrówek szczególne miejsce w moim sercu zajmuje wędrówka czerwcowa. Zaczynamy 9, kończymy 14. Niemal całą Polskę objeżdżamy z jednym z największych artystów wszystkich czasów, a moim ukochanym.

Pat Metheny na zjazdowej trasie w czerwcu między 9 a 14. I Pat nam tą przepiękną balladą Farmer's Trust wprowadził wątek preriowy, kantrowy. A skoro mówimy o koncertach okołosjestowych artystów nam drogich i bliskich, Beth Hart będzie na dwóch wieczorach w maju, to już dosłownie za chwilę, 9 w Zabrzu i 11 w Wrocławiu. Beth Hart może się Państwu kojarzyć jako artystka bluesowa par excellence, najwyższej możliwej próby, te jej nagrania z Bonamassą, marzenie, ale ma ona też pewne predylekcje do country i chciałbym na to Państwu zwrócić dzisiaj uwagę. Beth w chwilach szczególnego wzmożenia emocjonalnego marzy, że jest Johnnym Cashem.

Może i Marilyn Monroe miała jakiś swój czar, a James Dean wykazywał pewne zdolności aktorskie, ale spośród ikon popkultury najbardziej chciałabym być wielkim Johnem Cashem. Wyznaję Państwu czule, Beth Hart. Beth Hart 9 i 11 maja w Zabrzu we Wrocławiu, a Johnny Cash niech teraz pojawi się u nas osobiście w jednej z najbardziej przejmujących ballad w dziejach muzyki country.

Johnny Cash, The Long Black Veil, ależ to jest wzruszająca historia, prawda, tego młodzieńca, który zdecydował się poddać powieszeniu, by nie wydać dziewczyny, z którą spędził noc, a tak się akurat złożyło, że była to dziewczyna jego najbliższego przyjaciela. No ale my tu o ikonach rozmawiamy, a tymczasem warto też rzucić uchem na młodzież. Pierwszy raz w sieście Kelsea Ballerini z Tennessee, jakżeby inaczej.

Nie ma końca temu rodzeniu się ich, strawestujmy mistrza Czesława, rodzeniu się tych utalentowanych dziewczyn w kapeluszach, ale szczęśliwie jest też paru panów, którzy w muzyce country przecierają nowe szlaki. I moim ulubieńcem jest nastoletni, chyba wciąż jeszcze, Ty Myers, który, mówiliśmy już o tym, ma na półce wszystkie płyty Johna Mayera, ale to dobrze, bo jeśli pożyczać za młodu, to od najlepszych.

Time Myers w moich uszach zapełnia bolesną lukę po zniknięciu, mam nadzieję, chwilowym Johna Mayera. John już dzisiaj w sieście ze swojej wciąż ostatniej płyty, która, no cóż, jeśli ktoś z Państwa urodził się w dniu jej premiery, to z wolna wybiera się do szkoły. Także John, do roboty, a mam nadzieję, że Państwo zostaną z nami, bo siesta powróci w stosownym momencie.

0: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Święto Konstytucji 3 maja. Za nami główne obchody na Placu Zamkowym w Warszawie.
1: Panie prezydencie, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Kukuła, melduje. Pododdziały Wojska Polskiego oraz poczty sztandarowe służb mundurowych do uroczystości Święta Narodowego 3 maja.
0: W trakcie okolicznościowego przemówienia prezydent przekonywał, że do roku 2030 należy zmienić obowiązującą ustawę zasadniczą z 1997 roku. Wcześniej Karol Nawrocki na Zamku Królewskim powołał członków Rady Nowej Konstytucji oraz wręczył odznaczenia państwowe. Order Orła Białego otrzymali dziennikarz Andrzej Poczobut, działaczka opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Hanna Łukowska-Karniej, reżyser Lech Majewski i dyrygentka Agnieszka Duczmal-Jaroszewska.
2: Dyrygent jest po to, żeby łączyć i każdy z Państwa, bo każdy z nas został obdarzony zupełnie innym talentem, ale każdy z Państwa, żeby ten talent wykorzystać w 100%, musiał współpracować z innymi ludźmi i musiał ich łączyć ze sobą, ze swoją ideą, ze swoją potrzebą, ze swoim pomysłem.
0: To nie jedyne wręczone dziś wyróżnienia za działalność humanitarną. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Jakub Nowakowski. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymała lekarka Helena Pys. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek rząd podpisze umowę Safe i otworzy linię kredytową na zakupy dla wojska. Tak zapowiedział w Krakowie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej w TVN24 pełnomocniczka rządu do spraw programu Safe Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że do Banku Gospodarstwa Krajowego niemal od razu wpłynie około 20 miliardów złotych na obronność. To 15% całej przewidzianej dla Polski sumy.
3: Z naszej strony to są 4 podpisy. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański i 2 przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony Komisji Europejskiej 2 podpisy, czyli komisarz do spraw obronności Andrzej Skubilius i komisarz do spraw budżetu, dobrze wszystkim w Polsce znany, Piotr Serafin.
0: W połowie marca ustawę wdrażającą unijny program Safe zawetował prezydent. W odpowiedzi rząd przyjął uchwałę, która upoważnia ministrów do podpisania umowy pożyczkowej z Komisją Europejską. To był serwis Radia Nowy Świat.

jak miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty w Radiu Nowy Świat. Marcin Kiedryński i ta majówka tak piękna, wierzę, że i nad Państwa głowami, więc pora ruszyć w tropiki, może nawet i do tańca Państwa zaproszę. To pierwszy raz u nas goszczący Pete Perignon z Puerto Rico. To perkusjonista, który śpiewa owszem, ale nie aż tak często i dobrze, by mógł całkowicie w tej kwestii na sobie polegać, dlatego też zaprosił na swoją ostatnią płytę jedną z naszych ulubionych kubańskich artystek, to Aimee Nuvila.

Jaime Nuviola, a za instrumentami perkusyjnymi Pete Perignon. Jaime, fantastyczna to jest dziewczyna. Ja przypominam, że na Energa Siesta Festiwalu w tym roku Wieczór Muzyki Kubańskiej, Wieczór Boler państwa oduży, to pewne, w towarzystwie Aidei Milanes i Luisa Gery przy fortepianie, ale myślę, że i Jaime Nuviola powinna któregoś dnia na naszych siestowych koncertach się pojawić. A zachwycająca dziewczyna. Albo na przykład Alex Cuba. Jego też wielbimy. Wypadałoby pisać do Kanady, bo on z Hawany tam właśnie na północ mroczną i chłodną wyemigrował, ale to go bynajmniej nie ochłodziło do tego stopnia, by porzucił muzykę swojej rodzinnej wyspy. To fragment jego płyty o niezręcznym w naszym języku tytule Mendo, ale naprawdę obiecuję, że utworów o tym charakterze Państwo tam nie znajdą, a przeciwnie, skrzy się tam wszystko najlepszą energią.

To Alex Cuba i Antonio Carmona, a zatem pieśniarz z Hiszpanii i takich spotkań hiszpańsko-karaibskich nie brakuje. Sporo czasu temu poświęcaliśmy, temu połączeniu dawnego i nowego kraju iberyjskiego. I chciałbym Państwa teraz namówić na spotkanie z dwoma artystami o wyjątkowej żarliwości, którzy taki właśnie most mocnej energii przerzucają nad Atlantykiem. To z Meksyku znany nam Karin León, no i oczywiście Mark Flamenco, Diego El Cigala.

A muzyka flamenco ma taką siłę, że ruszy nawet twardego kowboja, takiego jak Karin León. Karin i Diego El Sigala. I na tym nie koniec flamenco dzisiaj w takich, być może dla niektórych z Państwa, zaskakujących kontekstach. No ale skoro ta muzyka ruszyła twardego kowboja, to ruszy też naszego jakże czułego, wrażliwego młodzieńca, tak ważnego dla siesty. Ten temat nosi tytuł Baila Niña. Ja obiecywałem Państwu,

zaproszenie do tańca dziś na dłużej. Baila Ninia, co pewnie można przetłumaczyć jako tańcz maleńka. A ten głos Państwo rozpoznają natychmiast. Ten głos i ten bas.

Richard Bona, artystą flamenco, takie rzeczy tylko w sieście. A chciałbym, żeby nasz przyjaciel z Kamerunu zabrał nas teraz, zaprowadził za rękę do swojej odległej puszczy. Tak, ja pamiętam, że byłem w wiosce, w której urodził się Richard Bona, w samym sercu deszczowego lasu w głębi Kamerunu i nie mogłem się nadziwić, że stamtąd tak prędko można dostać się na największe muzyczne sceny całego świata, wszystkich kontynentów. No ale do tego bagatela trzeba być geniuszem, nawet więcej, geniuszem pracowitym. Nie, i oczywiście to pewne uproszczenie. Richard nie zabierze nas teraz wprost do kameruńskiej puszczy, ale raz jeszcze udowodni, że Kamerun jest prawdziwym zagłębiem niewiarygodnie utalentowanych artystów, osobliwie zaś artystek. Celia Kameni, ona była już z nami któregoś dnia, ale dziewczyna ma talent tak wielki i powab, że nigdy dosyć tych spotkań. Celia Kameni z Big Bandem Bigre.

Celia Kameni. A nawet jeśli zapomnimy na moment o urodzie damy, to jakaż uroda języka, prawda? Zostańmy na moment w tym świecie frankofonii, w świecie Racina, Corneille'a, Victora Hugo i Charlesa Aznavoura na przykład. Zaprośmy artystkę o imieniu Soha, która przyznaje, zniewoliła mnie kompletnie fotografią na okładce, no ale od czegoś trzeba zacząć, więc zniewolony przesłuchałem tę płytę ze sporą radością i mam dla Państwa taki drobiazg tej młodej artystki z Algierii, poprawdzie, ale mieszkającej od lat we Francji.

pierwszy raz u nas w zjeździe. Z Algierii czy Paryża, jak Państwo wolą. Socha, na nie ma końca temu pojawianiu się ich, raz jeszcze dzisiaj przypomnę, tych fenomenalnych dziewcząt śpiewających w języku dawnych mistrzów literatury. Dziewcząt z rozmaitych stron świata, bo ta frankofonia, z powodów, o których zamilczmy w tak piękną niedzielę, roztoczyła swoje wpływy na połowie przynajmniej afrykańskiego kontynentu. Anaïs Cardon to dziewczyna z Gabonu. Rzadko kiedy gościmy artystki z Gabonu, więc czas najwyższy.

Wiem, powinienem był uprzedzić, że Anaïs Cardo, dziewczyna ze świata frankofonii, zaśpiewa nam po angielsku utwór o tytule hiszpańskim. No ale cóż, to po prostu zdolna dziewczyna jest i pracowita, że mówi językami ludzi i aniołów, a my po prawdzie powinniśmy iść w jej ślady. Gwendolyn Absalon jest dzisiaj z nami także po raz pierwszy. Jak dobrze jest witać tyle młodych, utalentowanych artystek z frankofońskiego świata, które wszelako nie zawsze w języku Wiktora Hugo przemówią, lecz czasami w języku swojej odległej ojczyzny. Gwendolyn jest z wyspy Reunion.

pierwszy raz u nas Gwendolyn Absalon, dziewczyna z tropikalnej wyspy. A skoro o wyspiarzach mowa, zaprośmy Mario Lucio, który skomponował, napisał tę piosenkę, zagra na instrumentach, ale odda miejsce przy mikrofonie dziewczynie nazwiskiem Alinde Lima, absolutnie zachwycającej Brazylijce, która wie, że zachwyci Państwa także faktem, że wpisze się w tradycję ustaloną przed kwadransem w Sieście, to znaczy przemówi między innymi językiem Syrana de Bergerac.

Alinde Lima po raz pierwszy w Sieście i Mario Lucio, któremu zostawiamy teraz scenę. Po prawdzie muszę się Państwu zwierzyć, że Mario Lucio, który wydał w ubiegłym roku fenomenalny album autorski, a w tym opasłą, ogromną antologię swoich dzieł też z innymi artystami, wierzę, że zgodzi się przyjechać na nasze siestowe święto. To jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale podjąłem pewne kroki, więc poinformuję o tym Państwa w stosownym momencie, jak żeby inaczej, ale już dziś Mario Lucio przed mikrofonem.

Marię Lucio na naszym nowoświatowym święcie muzyki szczęśliwej w Gdyni w listopadzie? Kto wie, kto wie. Przedsięwzięliśmy pewne kroki w tej sprawie, ale też od razu Państwu powiem, że po olśnieniu w ubiegłym tygodniu, kiedy słuchaliśmy najnowszej piosenki Luisa Caracola i Oli Jas, ja się skontaktowałem z nimi i mówię, słuchajcie, nieźle wam tu wychodzi. Może byście zrobili coś specjalnie na Siesta Festival. Co wy na to? No więc myślą. Ja byłbym szczęśliwy, bo przecież my mamy od zawsze predylekcję do takich spotkań luzofońsko nadwiślanych, więc wierzę, że coś z tego będzie i też jak tylko będę wiedział coś więcej, to powiem, ale już dziś Luisz i Ola ze swoją pierwszą piosenką sprzed kilkunastu tygodni.

Ola Jas i Luis Caracol, czy pojawią się na Siesta Festiwalu? Czas pokaże. Jak nie na tym, to na następnym. Musimy dać im trochę czasu, żeby stworzyli pełne półtora godzinne arcydzieło. No ale są na dobrej drodze. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko. Kajetan Strzelczyk i Marcin Kiedryński z serca dziękują za to pierwsze nasze wspólne w tym roku majowe popołudnie. I tak jak zaczęliśmy naszym mistrzem nad mistrzami w stuleciu urodzin, tak niech on nas pożegna jakże stosowną dla tego programu muzyką. Miles Davis i Marcus Miller, muzyka z filmu Siesta. Czekam na Państwa za tydzień. Tymczasem. Thank you.

0: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. W Krakowie odbyły się dziś obchody Święta Narodowego 3 maja. W uroczystościach uczestniczył wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślał znaczenie jedności w trudnym czasie dla bezpieczeństwa Europy.
1: Ja wciąż wierzę, że to jest możliwe. Zdaję sobie sprawę, że często przytłacza nas codzienność, różnego rodzaju emocje, którym ulegamy. Ale wyodrębnienie tych kilku wspólnych, najważniejszych spraw, zbudowanie wspólnego mianownika jest możliwe. A tak naprawdę jest dzisiaj nam bardzo potrzebne, bo żyjemy w najbardziej niebezpiecznych czasach od zakończenia II wojny światowej.
0: Szef MON odwoływał się do tradycji Konstytucji 3 maja, wskazując, że także dziś potrzebna jest współpraca ponad podziałami i odpowiedzialność za państwo. Podkreślił, że siła Polski powinna opierać się na wspólnych wartościach i budowaniu trwałej jedności. A o Konstytucji mówił dziś także premier Donald Tusk, szef rządu przed wylotem na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej do Armenii. Odniósł się do zapowiedzi Karola Nawrockiego dotyczących prac nad nową ustawą zasadniczą. Tusk ocenił, że proponowane zmiany to element politycznej gry obozu prezydenta i podkreślił, że kluczem do rozwiązywania sporów powinno być przestrzeganie obowiązującej już Konstytucji.
2: Mieliśmy jedną z pierwszych i jedną z najlepszych konstytucji na świecie. Dlaczego wszystko się wywaliło? Bo pojawiły się siły, które nie miały zamiaru szanować i przestrzegać tej konstytucji. A w miejsce tego zaproponowały rebelię. W imię, wiecie, obrony tradycji, slogany Targowicy były równie piękne jak dzisiejszej polskiej prawicy. Ale na końcu była zdrada.
0: Premier zaznaczył, że obecnie nie ma większości konstytucyjnej dla proponowanych zmian. Dodał też, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest zachowanie stabilności państwa i odpowiedzialne działanie instytucji zamiast otwierania kolejnego frontu politycznego sporu. Pożar w Beskidach, w Wilkowicach, w powiecie bielskim. Ogień objął las i był widoczny z dużej odległości. Z żywiołem walczyło 15 zastępów straży pożarnej, ale akcje utrudniały górski teren i silny wiatr. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, pożar wybuchł przed godziną 13. Udało się go opanować około godziny 15. Spłonęły blisko 2 hektary poszycia leśnego. Przyczyny zdarzenia są teraz ustalane. To już kolejny taki przypadek w regionie. Kilka dni temu ogień pojawił się także w rejonie Baraniej Góry. W obu zderzeniach nikt nie ucierpiał, ale służby apelują o ostrożność w lasach, szczególnie przy wysokich temperaturach i silnym wietrze. Na koniec siatkówka plażowa. Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają w finale rozgrywek Beach Pro Tour Elite 16 w Brazylii. W półfinale pokonali 2-0 Łotyszy Martinsa Plawinsa i Christiansa Fokerostsa. Ostatnimi rywalami Polaków o 23 naszego czasu będą Szwedzi Jakub Holting-Nilsson i Elmer Andersson. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: dalej niż północ.
1: Dzień dobry, na finiszu majówki. Mam nadzieję, że nadal Państwo wypoczywają, bo jednak jeszcze parę godzin tego czasu wolnego nam zostało. A jeśli tak, to polecamy się Państwa uwadze do 18. Jan Janczy, zapraszam.

Tak ciepło i słonecznie dziś zaczynamy zresztą. Czy zdarza nam się inaczej? No pewnie zdarza, ale w maju to już nie wypada inaczej. A w szczególności w majówkę. Spacery, rowery, a może po prostu leżenie pod błękitnym niebem i nic nam więcej wtedy nie potrzeba. A kto wie, może snucie planów na przyszłoroczne wyjazdy także ma miejsce pod tym błękitnym niebem. Jeśli tak, to ja dziś Państwu w tej sprawie postaram się pomóc. Nie jest chyba tajemnicą, że czasami te nasze antenowe spotkania bywają inspirujące. Zdarzało się, że przesyłali Państwo swoje wiadomości o wyjeździe tu i tam i że to my właśnie Państwa do tego popchnęliśmy. To bardzo cieszy, wierzę, że to nasze dzisiejsze spotkanie też będzie okazją do sformułowania jakichś planów na przyszłość bliższą czy dalszą. To miejsce, które dziś odwiedzimy, zaczyna się na G, a kończy na B. Ale to jest określenie skrótowe, bo może się też zaczynać na G, a kończyć na I. To jest może nieco skomplikowane, więc dodam jeszcze, że aby zwiedzić je w całości, to trzeba będzie się nieźle nachodzić i zajmie nam to paręnaście dni nawet, i to przy optymistycznym założeniu i dobrej kondycji przede wszystkim. Miejsce to, bowiem to nie jest teren szczególnie płaski, prawdę mówiąc, to nawet nie jest jeden region, a kilka. Ale tak to jest malowniczo urokliwe, że już w minionym wieku dostrzeżono walory i przygotowano to miejsce na ruch turystyczny i w ten sposób powstał cały szlak turystyczny, który do dziś wprawdzie nie zachował się w całości, ale pewna jego część cały czas funkcjonuje i jest żywa i używana. Mało tego, są śmiałkowie, którzy wybierają się w te regiony i pieszo zwiedzają. Pieszo, bo innych możliwości raczej tam nie ma. I myślę, że tych kilka zdań to jest dobre wprowadzenie do dzisiejszego programu i naszej dźwiękowej wycieczki. Będzie ona jak zwykle palcem po mapie, ale postaram się rozpalić Państwa wyobraźnię. Taka to zagadka, a co to za miejsce? To wszystko wyjaśni się za parę minut.

0: Leli najdłuższy szlak w polskich górach liczy sobie blisko 500 kilometrów, przebiega przez Beskid Śląski, Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski oraz Bieszczady. No i stąd mówiłem też, że to nie jest jedno miejsce, a kilka. Startujemy w Ustroniu, kończymy w Wołosatem albo w drugą stronę i po przejściu całego szlaku możemy powiedzieć, że jesteśmy weteranami bądź weterankami głównego szlaku beskidzkiego. Ktoś taki nas dziś odwiedzi, ale zanim zdradzę, o kim mowa, to sprawdźmy na sam początek, co mamy przed oczami, gdy pada to hasło.
1: A to jest coś w górach, tak?
2: Kiedy słyszę takie hasła, do głowy przychodzą mi góry, wyżyny, różne szlaki.
3: Bardzo marzy mi się przejść, najlepiej na raz, jednym ciągiem. Na szlaku jest cisna, a jak wiadomo, deszcz wcisna i to jest jedna z najpiękniejszych okoliczności przyrody i najpiękniejsze zjawisko pogodowe, jakie można sobie wyobrazić.
4: Kojarzy mi się oczywiście z Tarnicą, która jest najwyższym szczytem Bieszczad, kojarzy mi się z niedźwiedziami i z wilkami, których jest tam bardzo dużo.
0: Kto wie, może myślą państwo podobnie, a może zupełnie inaczej, może sami państwo przeszli ten piękny szlak, jeśli tak, to będzie okazja do powrotu pamięcią do tego czasu, a jeśli nie, to będzie to, powiedzmy, wprowadzenie do tematu. Będzie z nami dziś Michał Grzywa, który cały ten szlak, czyli blisko, przypomnę, blisko 500 kilometrów pokonał w zaledwie 17 dni. I opowie nam o tym, jak to jest przejść 500 kilometrów po górach w tak krótkim czasie. Opowie o swoich przygodach, nocowaniu i, no cóż, byciu samemu ze sobą w górach. Na tę rozmowę zapraszamy za paręnaście minut, a spotkanie ze szlakiem rozpoczniemy może niezbyt chronologicznie w Cisnach.

Cis należy na trasie głównego szlaku beskidzkiego, szlaku, który swoje początki ma jeszcze w czasach międzywojennych. Przebieg części zachodniej, czyli od Ustronia do Krynicy, został ukończony w roku 29, część wschodnia w roku 35, to od Sianek aż do Czarnochory, dziś to Ukraina, niegdyś była to Polska. A po połączeniu obu tych fragmentów właśnie w roku 35 szlak nazwano głównym szlakiem karpackim, a jego patronem został Józef Piłsudski. Pozostałością jego zachodniego fragmentu, częściowo pokrywającą się z trasą pierwowzoru, jest obecnie właśnie główny szlak beskidzki. Przeszedł go w 17 dni Michał Grzywaj. Na rozmowę o tej wielkiej przygodzie w pięknych okolicznościach przyrody zapraszamy Państwa już za kilka najbliższych

0: No i nie będę Państwa już dłużej trzymał w niepewności. Zapowiadany Michał Grzywa jest z nami. Dzień dobry, Michale, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Spotykamy się, żeby porozmawiać o Twoim przejściu Głównego Szlaku Beskidzkiego, ale działasz też w inicjatywie Dzikie Karpaty. O niej też pewnie będzie okazja, żeby porozmawiać. Ten Główny Szlak Beskidzki, o czym wspominałem wcześniej, to jest najdłuższy znakowany szlak pieszy w polskich górach. Skąd ty w ogóle wpadłeś na taki pomysł, żeby go przejść? I to jeszcze w sposób taki, powiedziałbym, dosyć sportowy.
1: Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, na które przez całe po prostu przejście Szlaku Beskidzkiego sam się zastanawiałem, w którym momencie podjąłem tę decyzję, żeby pójść na ten szlak i właściwie dlaczego, kto wpadł na ten pomysł cudowny, żeby to robić. Jak tak sobie pomyślałem dłużej o tym, to od jakiegoś dłuższego czasu po prostu potrzebowałem wyjść na dłuższy szlak górski. Po górach chodzę już bardzo długo, bo od małego dziecka moi rodzice zabierali mnie w Tatry, w Bieszczady, więc te jakieś szlaki, to też większość miejsc Głównego Szlaku Beskidzkiego już wcześniej gdzieś tam, nawet nie wiedząc o tym, udało mi się przejść i zdobyć tych szczytów. Także po prostu chciałem spróbować siebie, swoich możliwości i tego, no jak mi będzie się szło w tak długiej trasie, bo mogło się wydawać, szczególnie mi od początku się wydawało to 500 km jakimś takim bardzo naprawdę dużą odległością, którą należało przejść i dużym jakimś wyczynem. No w praktyce okazało się, że idąc te dystanse codziennie po 30 km, wędrując z jednego miejsca do drugiego, zdobywając kolejne szczyty, kolejne pasma górskie, no tak naprawdę po prostu to była dla mnie cudowna przygoda i doświadczenie, żeby móc to zrobić. No w szczególności też, że większość tych odcinków, które szedłem, pokonywałem sam, tak właściwie tylko parę odcinków, chociażby koło Babiej Góry, w Bieszczadach, pokonywałem z jakimiś innymi osobami, które chciały do mnie dołączyć, głównie właśnie z rodziną, no ale większość tego szlaku, pewnie ponad 400 km z tych 500 przeszedłem, przyszedłem sam, więc to też było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie i sprawdzenie tak naprawdę siebie w takich okolicznościach no, niecodziennych i takim trochę wyzwaniu, które gdzieś tam ciągle w głowie miałem, że chcę dojść do tego Ustronia z Wołosatego, bo taką, że tak powiem, stronę tego szlaku sobie wybrałem, no bo można iść albo właśnie z Ustronia, albo z Wołosatego w jedno bądź drugie miejsce. No i tak właśnie ten cel mi ciągle gdzieś tam przyświecał i sprawiał, że, no, że każdego dnia chciałem po prostu iść dalej i wreszcie dojść do końca tego wymarzonego Głównego Szlaku Beskidzkiego.
0: Ten dystans 500 km, około 500 km, przebycie go zajęło ci, jeśli dobrze pamiętam, 18 dni.
1: To było 17 dokładnie. 17 dokładnie. Nawet szybciej o jeden. Mm-hmm.
0: No ale to jest nie bez znaczenia, bo wynik jest naprawdę imponujący. Jak no właśnie pokonywałeś ten szlak? Bo szedłeś głównie sam, tak jak mówiłeś. Miałeś jakieś takie poczucie trochę osamotnienia, bycia samemu ze sobą, ze swoimi myślami?
1: Ja zacząłem swoją trasę w Wołosatym. Tak jak mówiłeś, 530 około kilometrów mi wyszło na Strawie, liczyłem swoją trasę. No większość tego właśnie terenu przeszedłem sami, było to dla mnie nowe doświadczenie. I jak tak sobie myślałem o tym chodząc samemu, bo też miałem taką rozterkę w pewnym momencie, na przykład o czym myślę idąc tym szlakiem i co tak naprawdę mi siedzi w głowie, gdy po prostu spędzam te długie chwile samemu, bo też nie spotykałem bardzo wielu turystów na szlaku. A w zasadzie takich osób, które szły też Główny Szlak Beskidzki, to spotkałem może z dwie. Parę tam jakichś innych osób oczywiście i większe tłumy się zdarzały na tych bardziej uczęszczanych szlakach, chociażby w Beskidzie Śląskim i Żywieckim. Tam oczywiście dużo osób innych i w Gorcach też chodziło. Tak z reguły to szedłem po prostu sam i pokonywałem te odległości i no mi osobiście bardzo jakoś taki sposób podróżowania samemu i też chodzenia po górach samemu bardzo odpowiada, no bo odpada dużo jakichś różnego rodzaju, jakichś można powiedzieć, komplikacji związanych z chodzeniem z innymi osobami, jak chociażby dostosowanie tempa do innych osób, też dbanie o innych osób, no to w takim samotnym chodzeniu po górach tego nie ma i jedyną osobą, o którą musisz dbać jesteś ty sam sobie nadajesz tempo, możesz sobie sam zdecydować, kiedy chcesz się zatrzymać, kiedy zjeść kanapkę. To, co dla mnie ważne od początku było idąc ten szlak, to, że nie miałem, że tak powiem, z góry założonego czasu, w którym chcę przejść ten szlak. No wiadomo, 21 dni to jest odznaka diamentowa Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, więc jest to jakieś tam osiągnięcie, które wiadomo, że każdy idąc w Główny Szlak Beskidzki chciałby osiągnąć. No ale ja już drugiego dnia po prostu miałem taką cudowną myśl, że w zasadzie mogę iść tyle, ile chcę. W sensie, że jeśli będę wiedział, że na przykład chcę zboczyć gdzieś, zobaczyć jakieś inne fragmenty, które znajdują się koło Szlaku Beskidzkiego, to gdzieś tam w sobie miałem taką po prostu zgodę na to, no ale szybko ta zgoda, że tak powiem, sprawdziła się z rzeczywistością i z tym, że bardzo chciałem jak najszybciej przejść ten szlak i mieć takie poczucie, że dałem po prostu z siebie maksa, ale też, że mam ciągle jakieś te kilka dni zapasu. No ostatecznie udało mi się ten szlak przejść w 17 dni. Na starcie zakładałem, że to będzie około 20-19 i tak też sobie mniej więcej trasy podzieliłem, bo nie planowałem jej jakoś bardzo. Miałem pierwsze 3 dni zaplanowane tak naprawdę, a potem już wraz z przechodzeniem od jednego do drugiego miejsca gdzieś tam planowałem kolejne dni, głównie w oparciu o jakieś po prostu miejsca noclegowe, no bo też starałem się jak najwięcej z tych nocy, które szedłem, nocować na dziko i w ten sposób jakoś sobie i zaoszczędzić pieniądze, ale też po prostu no bardzo lubię to robić i móc też w taki sposób trochę odpoczywać od jakiejś zgiełku codziennego życia.
0: Mówisz o nocowaniu na dziko. Zakładam, że miałeś ze sobą namiot, czy były to bardziej jakieś obiekty, miejsca, które spotykałeś na trasie?
1: Na początku, kiedy zastanawiałem się właśnie nad tym, czy iść z namiotem albo z czymś innym, znalazłem właśnie jedną z polecanych tam gdzieś osób, które mówiły rzeczy dookoła Głównego Szlaku Beskidzkiego, pana Supergana, który mówił, że najlepiej po prostu nie brać namiotu, tylko brać jakąś inną rzecz, pod którą można nocować, czyli chociażby jakiś tarp albo hamak. No i na początku myślałem, że tak to mi się uda zrobić, no ale patrząc na prognozę pogody i na to, jakie temperatury zapowiadały się, czyli ujemne temperatury w nocy, czasem też nawet w dzień, no bo szedłem na przełomie marca i kwietnia, no to zdecydowałem się jednak na zabranie namiotu. Mój problem z moim namiotem jest taki, że jest on wyjątkowo ciężki, zresztą z reguły namioty nie ważą jakoś bardzo mało, chyba że się zainwestuje w dobry, bardzo ultralekki namiot. No mój namiot waży około 3-3,5 kilo prawie, więc jest to całkiem sporo, jeśli chodzi o nocowanie na dziko. No ale jednak mi się przydał bardzo i często korzystałem z niego, bądź właśnie z takich ogólnodostępnych chat, które w różnych miejscach są w górach, albo z wiatr chociażby, których też gdzieś tam można zawsze znać chociażby jakieś schronienie, czyli mieć dach nad głową, mieć jakąś jedną, dwie, czasem nawet trzy ściany, które gdzieś tam zabezpieczają zarówno od deszczu, jak i od wiatru, no i pozwalają się schronić w takim miejscu. Miałem też 4 noclegi pod takim dachem w agroturystykach bądź schroniskach, głównie po to, żeby co jakiś czas móc podładować telefon. Wiadomo, nosiłem ze sobą powerbank, ale on starczał mi na gdzieś tak 3-4 dni, więc potem dobrze było mieć gdzieś tam możliwość naładowania się, wyprania rzeczy i chociażby umycia się. Także no 4 noce z chyba 15 albo nawet 16 spędziłem w takich agroturystykach i schroniskach w różnych miejscach. No a reszta to głównie właśnie było albo spanie w namiocie, jeśli było odpowiednie miejsce i znalazłem na przykład po drodze fajne miejsce właśnie na rozbicie namiotu, no albo chatki takie różnego rodzaju górskie, w których po prostu można, trochę też można powiedzieć na dziko nocować.
0: Takie to przygody się ma, gdy idzie się głównym szlakiem beskidzkim. Michał Grzywa jest dziś z nami. Przypomnę i do tej rozmowy wrócimy za parę minut.

0: Michał Grzywa jest dziś z nami. Rozmawiamy o twoim przejściu przez główny szlak beskidzki, czy właściwie przejściu głównego szlaku beskidzkiego. Skończyliśmy tę rozmowę na, właściwie nie do końca na tym, ale zahaczyliśmy o logistykę takiego wyjścia. Jak z twojego doświadczenia trzeba się przygotować do takiej wyprawy? Bo to też nie jest raczej sprawa dla wszystkich, prawda?
1: No ja miałem o tyle ten komfort i można powiedzieć dobre przygotowanie przed tym długim szlakiem, że ja dużo ogólnie chodzę po górach, więc jakieś tam pokonywanie dużych odległości, ale też dużych przewyższeń, no bo to też oprócz odległości, którą trzeba pokonać tym szlakiem, to trzeba też przekonać no duże przewyższenia, bo około 20 chyba 1 km wychodzi łącznie przewyższeń, więc to całkiem dużo. Pod kątem przygotowania się tym takim fizycznym i kondycyjnym myślę, że byłem w miarę dobrze przygotowany, jeśli właśnie chodzi o to, że wcześniej chodziłem po górach, no i też chodzę na siłownię, więc to jest coś, co no, sprawia, że ta kondycja i takie przygotowanie właśnie fizyczne jest. Na druga rzecz to jest przygotowanie jakieś właśnie logistyczne pod kątem wiedzy chociażby tego, jak ten szlak biegnie, gdzie, którędy. No to też biorę sobie jakoś wcześniej zaplanowałem i skorzystałem z różnych map, które no, oferują, że tak powiem, zobaczenie, jak ten szlak przebiega. Ja myślę, że pod kątem tego przejścia, tego szlaku najważniejsze dla mnie było to, żeby jak najbardziej ograniczyć wagę swojego plecaka, bo to jest coś, co jest bardzo według mnie i też według innych osób, które chodzą takie dystanse, no istotne pod kątem tego, że no wiadomo, im cięższy plecak, tym chociażby mniejsze odległości można codziennie pokonać, bo bardziej organizm się męczy, jest tam ciężej po prostu iść. Mój plecak ostatecznie ważył około 12-13 kilo bez picia i jedzenia, które gdzieś tam po drodze udawało mi się chociażby w sklepach albo w agroturystykach, albo w schroniskach górskich zdobywać. Także po prostu starając się jak najbardziej ograniczyć wagę tego plecaka, udało mi się dojść do tych 12-13 kilo, chociaż to też jest całkiem sporo i można zawsze próbować gdzieś tam te kilogramy, że tak powiem, w tym plecaku no, sprawiać, że będzie ważył jednak troszkę mniej, no ale jest to taka waga, która dla mnie no, była odpowiednia. W takim sensie, że już po jakimś drugim, trzecim dniu, kiedy zarówno organizm, jak i chociażby nogi, stopy, ale też plecy przyzwyczaiły się do tego plecaka, to już w zasadzie nie miałem dużego znaczenia, czy on waży te 16 kilo, czy 17 z jedzeniem, w zależności od tego, ile tego miałem. Także to jest rzecz, którą na pewno jakoś warto pod kątem planowania przejścia głównego szlaku beskidzkiego sobie z tyłu głowy mieć, że warto po prostu jak najbardziej ograniczyć tą wagę. No i też tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak chcemy przejść ten szlak i ile mamy czasu na to, żeby to zrobić. I to jest chyba jakoś taka główny według mnie wyznacznik tego, jak należy się przygotować, no bo jeśli komuś zależy na tym, żeby spać w namiocie, ma dużo czasu, nie chce przejść tego jak najszybciej, tylko chce korzystać na naturze, no to wiadomo, że jego przygotowanie będzie znacznie inne niż osoby, która na przykład chce ten szlak przebiec w kilkanaście dni, bo takie osoby też się wiadomo znajdują i też ten szlak w taki sposób pokonują.
0: Powiedz, idąc te 17 dni, miałeś takie wrażenie, że na tym szlaku jest jakiś bardzo duży ruch, czy, no bo zobaczyłeś go w całości, czy to jest raczej taka rzecz, która jest jeszcze nieodkryta, albo inaczej znana tylko tym, którzy wiedzą, gdzie szukać, o może tak.
1: Pod moim kątem dużo zależało od tego, że ja szedłem na przełomie marca i kwietnia i to jest okres, kiedy ten ruch turystyczny jest tak naprawdę zerowy. Byłem w Strzońskach chociażby, gdzie nocowałem jako jedyna osoba w Strzońsku, chociażby na hali Łabowskiej bodajże. No i też w innych jakichś miejscach, w których nocowałem i się pytałem po prostu właścicieli chociażby agroturystyk albo no też przechodząc jakieś w różnych miejscowościach przez sklepy, no oni wprost mi mówili, że tych ludzi w tym czasie na szlaku po prostu nie ma, bo jest, no to nie jest, tak powiem, bardzo atrakcyjny okres dochodzenia po górach, aczkolwiek no były też takie osoby, które z tego korzystają, no bo dla mnie też na przykład ważne przed tym wyjściem na główny szlak beskidzki, wiele osób mi mówiło, żeby iść latem, iść kiedy jest lepsza pogoda. No ale jednak teraz właśnie w tym, na przełomie marca i kwietnia dla mnie bardzo ważne było to, że właśnie tych ludzi było bardzo mało i po prostu mogłem sobie wędrować, czasem nawet cały dzień, nie spotykając żadnej osoby, żadnych turystów. To była jednak też jakaś dla mnie wartość przejścia tego szlaku. Pod kątem tego, czy to jest turystycznie znane, mi się wydaje, że tak, że jest rzeczywiście wiele osób, które ten szlak przechodzi. Wiele osób, które też na niego wraca i wiele osób, które chociażby robi ten szlak w dwie strony na przykład, idąc najpierw z jednego miejsca do drugiego i potem na przykład zawracając i idąc znowu. Też są takie osoby, które w taki sposób korzystają z tego miejsca. No i myślę, że każda osoba, która chce przejść ten szlak, szuka w nim czegoś innego i dla każdej osoby to jest zupełnie inne doświadczenie i zupełnie tak naprawdę inna przygoda i też w wielu miejscach chociażby, których nasowałem, w których są dostępne takie książki do wpisywania się chociażby właśnie osób, które przechodzą i nocują w takich górskich schronach, no po prostu czytałem bardzo różne historie ludzi, którzy zaznaczali po prostu w tych swoich wpisach dzień, który idą, dlaczego idą, dla kogo i co ich, że tak powiem, wprowadza na ten szlak. I te odpowiedzi były naprawdę no, bardzo różne, począwszy od rodzin z dziećmi, po starszych mężczyzn, starsze kobiety, młodszych ludzi. Każdy w tym miejscu szuka czego innego i myślę, że najważniejsze jest to, żeby po prostu no, spróbować tego doświadczenia i pójść ten szlak i sprawdzić się i zobaczyć, co on nam przyniesie.
0: Na pewno przyniesie dziką przyrodę, a skoro o tym mowa, to wspominałem na początku naszego spotkania, że działasz też w inicjatywie Dzikie Karpaty. Kim jesteście? Czym się zajmujecie?
1: My jesteśmy ruchem społecznym, który działa na rzecz ochrony Puszczy Karpackiej, czyli jednego z najcenniejszych lasów w Polsce i w Europie. Lasu górskiego, który w Polsce w wielu miejscach zachował swój naturalny charakter. Co roku organizujemy obozy chociażby takie aktywistyczne, też obozy takie szkoleniowe dla nowych ludzi, którzy chcą się gdzieś tam włączyć w ochronę Puszczy Karpackiej. Nasze działania koncentrujemy wokół takich miejsc jak Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze Przemyskie, głównie te trzy. No i skupiamy się na lepszej ochronie tych terenów i tak naprawdę no, naszym głównym jakimś tam, główną osią działań jest gospodarka na tych terenach i przeciwdziałanie wycinkom lasów o charakterze naturalnym, lasów Puszczy Karpackiej.
0: To jest działanie bardzo ważne na pewno, bo te miejsca po prostu na ochronę zasługują i za to trzymamy kciuki. A dziś był z nami Michał Grzywa, rozmawialiśmy o głównym szlaku beskidzkim. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i wpuszczenie nas do świata trochę innego, być może dla wielu z nas nieznanego, no i kto wie, dla kogoś być może to będzie pomysł na przyszłą majówkę, chociaż to chyba taka wydłużona majówka by się raczej do tego przydała. Bardzo Ci, Michale, dziękuję. Trzymaj się dobrze i do usłyszenia.
1: Również dziękuję, do usłyszenia.

0: dalej niż północ.
1: W trakcie naszej rozmowy z Michałem padło takie hasło, które zresztą było pewnego rodzaju kompasem, mianowicie diamentowa odznaka PTTK. Ją można otrzymać za przejście całego głównego szlaku beskidzkiego w czasie nie dłuższym niż 21 dni, w dowolnym kierunku przejścia. A skoro jest diamentowa odznaka, to jest jeszcze złota, srebrna i brązowa. Je zdobywamy za kolekcjonowanie punktów na trasie, po minimum 200 na każdy próg. No i zaliczanie także każdych kolejnych części głównego szlaku beskidzkiego. Ale ta najbardziej wartościowa, no i też najtrudniejsza do zdobycia, to ta diamentowa, a ustanowiona została ta odznaka w ogóle, od tego może trzeba było zacząć, w celach promowania głównego szlaku beskidzkiego. Są śmiałkowie, którzy podejmują się zadania zdobycia takiej odznaki, przejścia głównego szlaku w czasie krótszym niż 21 dni, i temu zadaniu Michał podołał. To tak na przyszłość podaję, gdyby komuś przyszło do głowy zacząć na przykład majówkę przyszłego roku w trasie albo zakończyć. No nie wiem, podaję pod rozwagę w każdym razie.

te 17 dni robi wrażenie, prawda? 17 dni na 500 kilometrów. Ale jakie były najszybsze czasy na trasie głównego szlaku beskidzkiego? Bo to też jest może ciekawe, prawda? No i tutaj już mamy naprawdę porządne rekordy. 93 godziny wśród mężczyzn, wśród kobiet to 128 godzin. Te czasy różnią się nieco w zależności od tego, czy było to przejście ze wsparciem zespołu, czy przejście samodzielne. Niemniej, czy 90 parę, czy 120 parę, wynik robi wrażenie. Niekoniecznie nakłaniam do tego, żeby się ścigać, ale te paręnaście dni, 17, czy nawet to 21 na diamentową odznakę, to może być niemałe wyzwanie.

I to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy na ten koniec majówki. Jako że to święto 3 maja, to dziś bardziej po polsku i w naszych polskich okolicznościach przyrody podróżowaliśmy. Na sam koniec piosenka, o której wspominałem, choć bardzo między wierszami. Marek Jackowski oczywiście, pod błękitnym niebem się żegnamy. Pięknie Państwu dziękujemy, życzymy dobrego końca majówki i oczywiście zapraszamy już na kolejną niedzielę i kolejną podróż, chwilę po 17:00.

0: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Rośnie napięcie wokół Iranu. Irańska Gwardia Rewolucyjna stawia Stanom Zjednoczonym ultimatum. 30 dni na zakończenie blokady portów. W przeciwnym razie, jak ostrzega Teheran, Waszyngton stanie przed wyborem między niemożliwą operacją militarną, a złym porozumieniem. Tymczasem sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. U wybrzeży Iranu zaatakowano statek handlowy, a Hezbollah informuje o kolejnych uderzeniach na siły izraelskie w południowym Libanie. Do napięć na linii Iran-USA odniósł się dziś Donald Trump. Posłuchajmy. Radzimy sobie bardzo dobrze w kwestii Iranu. Chcą zawrzeć umowę. Są zdziesiątkowani i mają trudności z ustaleniem, kto jest ich przywódcą. Gdybyśmy teraz wyszli, odbudowa zajęłaby im 20 lat. Ale nie wyjedziemy teraz. Zrobimy to tak, aby nikt nie musiał tam wracać za 2 lub 5 lat. Mimo wszystko prezydent zapowiada analizę irańskiej propozycji przekazanej przez Pakistan, ale przyznaje, że szanse na porozumienie są niewielkie. W tle konfliktu rosną też koszty gospodarcze, ceny ropy przekroczyły $110 za baryłkę, a linie lotnicze ograniczają połączenia i podnoszą ceny biletów. A to wszystko dzieje się w momencie, gdy notowania amerykańskiego prezydenta wyraźnie słabną. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do rekordowo niskiego poziomu. Według sondażu ABC News, Washington Post i Ipsos dezaprobatę wobec jego działań deklaruje 62% Amerykanów, a poparcie wynosi 37%. 2/3 badanych uważa, że kraj zmierza w złym kierunku. Najwięcej krytyki dotyczy gospodarki, polityki wobec Iranu i relacji z sojusznikami, choć wśród republikanów prezydent nadal ma silne wsparcie, maleje grupa jego najtwardszych zwolenników. Wracamy do kraju. Znamy termin podpisania umowy SAFE na wsparcie polskiej obronności. Jak zapowiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, jeśli procedury z Komisją Europejską przebiegną bez przeszkód, dokument zostanie podpisany w przyszłym tygodniu.
1: Wszystko wskazuje na to, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE, otworzymy linię kredytową na zakup sprzętu. Część już jest zakontraktowanego, to jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni. Oczywiście wszystko chcemy inwestować w polskim przemyśle zbrojeniowym.
0: Minister podkreśla, że choć weto prezydenta Karola Nawrockiego utrudniło działania rządu, nie zablokowało całego procesu. Państwa Unii Europejskiej mają czas tylko do końca maja na samodzielne zamówienia w ramach programu. Jak zapowiada MON, ten miesiąc będzie intensywny dla polskiego przemysłu obronnego. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Do Polski z zachodu dotarła ciepła masa powietrza. Poczujemy to.
2: Temperatury 27-28 stopni na zachodzie, w centrum 24-26, na wschodzie około 22 stopnie. Jedynie na północnym zachodzie może pojawić się więcej chmur i lokalnie przelotny deszcz, ale to w końcówce dnia.
0: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Synoptyczka dodaje, wyraźne strefy opadów pojawią się w pierwszej połowie tygodnia, a ochłodzenie od środy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dzień dobry Państwu, Mateusz Andruszkiewicz przy mikrofonie. Trzeciomajowe świąteczne wydanie audycji Nie Tylko Hip Hop, co oznacza, że polski rap niemal w całości wypełni nam tę godzinę. No i w polskim rapie, powtarzając z afiszem, to tak się przedstawia właśnie, że kiedyś była czerwona sukienka, a dziś jest raczej czerwona bluza.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: Miasto idzie spać.
3: Nerwowość wielkiego miasta. Warszawa.
4: Kiedyś była natchnieniem artystów.
5: Dziś staje się sprawcą
6: wielu chorób psychicznych.
7: Jestem nieszczęśliwy.
8: Nie wiem, jak panu pomóc.
9: Wybij troszeczkę.
10: No właśnie.
11: Gdzie można się w Warszawie zabawić?
12: Duży koniak, duża radość, duże gratulacje. I później pospolity duży ochlaj.
13: Ty, to gospodarz.
14: Nie chciałem, ale wpiłem ten troszeczkę. Później cały dzień się to upadłem.
15: Nie ma w tym nic romantycznego.
16: Upił się.

0: Pies bezpański za mięsem. Tęsknię. Biegnę jak dekadę wcześniej. Tęsknię. Już ciebie nie widzę we śnie.
1: Czemu?
0: Głównie dlatego, że nie śpię. Au. Ty piękny, biały mój kruku najmilszy. Wybacz apetyt mój wilczy. Byliśmy chorzy, wspólne momenty nieliczne. Lecz mnie trzymają na smyczy. Ruda, nie słuchaj co suka ci papla. Twoja przepsiła wariatka. Weź mi zaufaj, jesteśmy jak żuraf i czapla. Po prostu ciężko się zgrać nam. Warszawa nocą ma aurę nieziemską. Zobacz jak gwiazdy świecą. Ulice są dyskoteką, księżyc w moim imieniu.

0: słowa, słuchaj. Pamiętasz jak złapał nas kanar w tramwaju? Byłem pijany, ty byłaś na haju. Ja cię kochałem, ty byłaś na skraju i mnie zostawiłaś na zajutrz. Jak dostałem mandat, wiesz co zrobiłem? Zaniosłem do szklarza i oprawiłem. W końcu to nasze ostatnie wspomnienie i wisi mi w kuchni po dziś dzień. I się ciągle trzyma nieźle, chociaż zbrzydł, pożółkł. Rzucił kłów, którymi zagryzł cię ten creep, oszust. Terapeutka mówi, nie wiesz ile ryb w morzu? Lecz co mi po rybach, ja wolę syrenę, co będzie mi wyć do grobu. Jadę tym samym tramwajem, lecz po co? Jadę tramwajem, dokąd, ha? Na Mokotowie się gapić po oknach, znowu katować domofon, stop. Aby się z tego amoku wydostać, musi mi sygnał dać kosmos. Tramwaj hamuje, wybucha panika, rozlega się łoskot.
1: Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą. Rozkładem nocnych trac piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają.

0: zatrzymamy się, nawet nie spojrzę na tego gościa, w którym kiedyś raz na zawsze stłamsił miłość.
1: Miałaś ulicami po nocy, bo gdy gasną latarnie, wracają demony.
2: Późna pora to już, gdy my w miasto wyruszamy.
3: Idąc drogą swego miasta,
2: Warszawy.
0: To miasto,
4: noc, dzień,
0: smażone w piekle,
2: WWA.
5: Zatopione w latarni świetle.
6: Zawsze tutaj, do zlokalizowania.
7: Tylko wiatr znaleźć drogę mi pozwala.

0: pod apteką przy schodach. Dokąd idą, chciałbym wiedzieć gdzie. Tramwaj miał wypadek, czy to znak jest, że mam śledzić je? Garstko kroczą w stronę palmy, lewitując nierealnie. Czuję, że to nielegalne, ale...
1: Czemu

0: tylko wiatr znaleźć drogę mi pozwala.
1: WWA, gdzie głośny panie zrzucał szeptem kiecki. Freelancerzy węszą za zapachem lepszej pensji. Na twarzach tatuaże, ale nie są niebezpieczni. Lecz drama zaraz się rozkręci, tak jak śmierć w Wenecji. Bo widzę czerwoną buzę prosto, grzeszną figurę ma i buzię boską. Chyba podejdę, jeden Bóg wie po co, bo kroki chwiejne mam, jakbym pomylił niuans.

0: Kiedy wziąć chce odwet, spytać jaki gość ma problem. Ona mu krzyczy odejdź won, nie będę z prostym głąbem. To mądry koncept, oby trójkąt został prostokątem. Ona obniża się jak słońce lśniąc nad horyzontem i kuca nade mną jak konkwistador nad obcym lądem. Jej dłonie chłodne, co za kontrast na mym czole wrzątek. Potem polewa mnie trucizną, słowa kopią prądem.
1: A tak w ogóle kopę lat, masz jakiś kontakt z Piotrem?
2: Latarnie wszędzie dawno zgasły, odkopały we mnie i podejrzewam, że w wielu słuchaczach też jakiś taki sentyment do boombapów z lat 2000. Nie, żeby on był jakoś szczególnie głęboko zakopany, ale jednak mimo wszystko przypomniało się w ostatnim czasie Gramatik, Światła Miasta, Nun, PZ, Ukryty w Mieście Krzyk i tak dalej, i tak dalej. Trochę tych klimatów dzisiaj się przewinie przez playlistę również. Najbliższy przystanek to rzecz, którą można by pewnie zapowiedzieć hasłem Neo Boombap. Potężna porcja dekadencji, w każdym razie to będzie wyrapowana na płycie dwóch Sławów z archiwum X2.
3: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

skóra lodowa, zrobić coś więcej. Jak szerpa na K2, trzymać się za ręce. Niejebane gardła, skuma energię w tych 7 miliardach. Okrągła jest ziemia, lecz jedna jest bramka. A może właśnie musimy zniknąć? Wiesz co się zacznie po zimie szybko? Mój świat jest piękny, jest spoko światem.

Very Moskwę. Spytać siebie, co tu robię, usłyszeć odpowiedź, a potem uciec bez słów. I spróbować zapamiętać wszystkie rzeczy, które przyśnią się w kolejnym nowym miejscu.

labradora dosny, chodzący za dnia. Janek Wiśniewski, niesomny na drzwiach. Czy byście sobie dadzą radę jak ja, gdy nagle idzie na dno statek matka.

W ogóle z archiwum Mix 2 to był w dorobku dwóch słowów taki powrót do początku, do ich pierwotnego brzmienia po kilku, powiedzmy, new schoolowych płytach. Wjechało to klasycznie brzmiące z archiwum X2, właśnie, do którego dzisiaj wracamy z numerem Dzisiaj nie możemy umrzeć. Trochę inny kierunek obierzemy teraz. Będzie trochę rapu, trochę elektroniki i trochę rozemocjonowanego PZ-a.

0: Nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale minęło już 5 lat od wydania ostatniej płyty Sokoła zatytułowanej Nic. To była płyta, na której Sokół opowiadał o jednorożcach i o wielorybach trochę też.
1: Był kiedyś taki wieloryb. On nawoływał w poszukiwaniu partnerki. Ale nawoływał nie na tych częstotliwościach, co inne wieloryby. I żaden wieloryb go nie słyszał. Mówią, że to najbardziej samotny wieloryb na świecie. Ta częstotliwość to 52 Hz.
2: 52 Hz.
3: 52 Hz.
4: 52 Hz.
5: 52 Hz.
6: 52 Hz.

wczoraj poszliśmy na film tak długi, że kubek z papieru rozmiękł. A wcześniej płakałaś w słuchawkę mi, także traciłaś oddech. A później robiłem to z tobą jak nikt, aż musiałaś zmienić pościel. 52 stopnie, real feel, a na minusie za oknem. Przedwczoraj siedziałem w kawiarni sam, tak długo, że dziwnie patrzyli. A wcześniej po sklepach chodziłem wzdłuż lat, aż ktoś mnie z obsługą pomylił. A później piliśmy do dna z koleżką od pierwszej

A jutro usiądę znów w szklanym budynku, aż od klimy zaschnie w ustach. A wcześniej ci powiem o twoim tyłku i o tym, że jesteś pusta. A wtedy odpowiesz, że mam napełnić cię i wszystko wróci. 52 dni real time, tak się ze mną kłócisz. Pojutrze zamyślę się tak, że pojadę 4 dzielnice dalej. Na puzzle rozbiłem świat, czy wcześniej, czy później nie złożę go wcale. A teraz popełniam ten błąd i biorę telefon, gdzie wszystko pisałem. 52 słowa, real talk, skasowałem.

Wrócimy jeszcze na moment do PZ-a, który w ubiegłym roku zaliczył jakoś niezwykle dużą liczbę gościnnych występów. No i oczywiście wydał płytę, muzyka popularna. Nie wiem, czemu powiedziałem oczywiście, że wydał. Wcale to takie oczywiste nie jest. No w każdym razie fonograficznie zaznaczył swoją obecność w pełni. Natomiast my będziemy jednak orbitować mimo wszystko wokół jego gościnek i to trochę starszych niż te zeszłoroczne. Będzie zeszły rok, czyli 2024, kiedy to dograł się Kasilins na płytę Omen. I bardzo to był elektryzujący duet. I dużo chemii i sensualności jest w tym utworze. Sto żyć.

końcu udało mi się spełnić obietnicę zawartą w nazwie tej audycji, czyli nie tylko hip-hop, Brodka i Rozeli. Jezioro Szczęścia w ich wydaniu za nami. Sprzed 3 lat to płyta. 3 lata temu zachwycaliśmy się sadzą Brodki, którą wyprodukował 8-8, a ten konkretny numer akurat pojawił się na wydaniu Deluxe, gdzie kilka właśnie bonusowych nagrań się znalazło, remiksów Jezioro Szczęścia również. A propos polskich rapów, nieistniejący już zespół nam teraz zagra Talgo.

0: Mam nadzieję, że Państwo wybaczą mi jakoś tę powtórkę, bo grałem niedawno nowy numer Jimka i Kosmy Króla, który zapowiada album tego pierwszego, Etiudy na pianino, sampler, orkiestra i kolegów. Ale to jest tak świetny, świetny, świetny kawałek, że nie mogę sobie odmówić powrotu do tego numeru, tym bardziej, że konceptualnie, w treści dosyć pasuje do tego, co pojawiło się na początku godziny, czyli w tym posępnym numerze Dwóch Sławów padł wers Jeszcze się zakochać na wiosnę i Kosma nawinie trochę więcej na ten temat.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: Ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

nie żyła. Płakałem w kurwę, wtedy to był koniec świata. Ale w głowie tata mówi, jeszcze się zakochasz w chwilę i nie minie mi koniec lata. Czuję znów to gdzieś tam coś w środku mnie tak muśnie, że budzę się z nią w łóżku na

halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu zmieniłem pasażerów. Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Ja.

Pewnie też ci to minie za chwilę. Uzależnieni, którzy zawsze mają tę wymówkę. Zdradziłam cię, no bo lubię seks. Nagrałem parę hiciorów, bo lubię gotówkę. Albo tę wolność, którą daje cash.

stało, że tak jakoś w polskim rapie, że w ostatnich latach przepadł gdzieś szczyl, w muzyce oczywiście, bo odnalazł się filmowo, zagrał w nagrodzonym filmie Emmy Buchwald Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. W związku z tym my wracamy do płyty sprzed 5 lat, do jego debiutu zatytułowanego Polska Floryda. Bardzo przekrojowy materiał to był. Świetny wokal szczyla, płyta rapowana była i śpiewana trochę też z postpunkiem, z udziałem Piotra Roguckiego, ze świetnym boom-bapowym otwarciem hip-hop kryta, z super luźną i nonszalancką Anastazją. No w ogóle Polska Floryda była super. I tam był taki numer Byłaś ze mną wczoraj. Taki był i taki będzie dziś w audycji.

0: Nice.
1: To był rok 2021, kiedy ukazała się Polska Floryda. Jeszcze na chwilę w tym roku zostaniemy, bo wtedy wyszła też płyta Yuppie. Zawsze zapominam, jak się wymawia. W każdym razie album Bartokata, producenta, rapera, człowieka, który stoi za wytwórnią Bump 12. Ja z tej płyty wybrałem dzisiaj Monidło i Monidle warto się przesłuchać, między innymi ze względu na ten refren, który się tu pojawia, bo to sprawka niejakiego Drumlinas, czyli Alterego, jedno z artystycznych wcieleń Vito Bambino. I to jest chyba jeden z moich ulubionych refrenów Vito ever. To jak wjeżdża tu z groove'em i z tym wersem, a ty tańcz, głupia. O rany, zapętlałem to sobie swego czasu. Jeżeli państwo w ciągu ostatnich 5 lat nie mieli okazji na to trafić, to może właśnie to jest dobry moment, żeby dać szansę Monidle.

na nią skarbie. Właśnie, poebecie delikatne, sprawy łóżkowe tylko dla was, lecz pamiętam je dokładnie. Co z tego, że pamiętam, jak to przeminęło z wiatrem. Nowe szyna patoczą i tak w kółko wariacie. Nie wiem,

0: WHZG i Drumlinas w numerze Monidło. Za nami chwilę temu Szczel rapował, byłaś ze mną wczoraj. Ja, parafrazując ten tytuł, będę z Państwem jutro, jak to w poniedziałki o 6 rano, za dzisiejszą wspólną godzinę. Pięknie dziękuję. Mateusz Andruszkiewicz, kłaniam się i w tym programie do usłyszenia za tydzień po 18.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Płonie las w miejscowości Chutki koło Częstochowy. Ogień objął już około 15 hektarów młodnika, a sytuacja, jak informują lokalne władze, jest bardzo dynamiczna i stopniowo się pogarsza. Pożar rozprzestrzenia się w koronach drzew, co znacząco utrudnia akcję gaśniczą. Na miejscu pracuje około 30 zastępów straży pożarnej, w tym jednostki ochotnicze z okolicznych miejscowości. Ze względu na trudny teren do działań włączono także samolot gaśniczy, który zrzuca wodę na najbardziej zagrożone obszary. Strażacy przypominają, że ze względu na warunki pogodowe w całym kraju, poza większością terenów górskich, obowiązuje dziś wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Zmieniamy temat. Prezydent powołał skład Rady Nowej Konstytucji. W trakcie głównych obchodów Święta Narodowego 3 maja Karol Nawrocki mówił, że konflikt polityczny poszedł za daleko i potrzeba nowej ustawy zasadniczej.
1: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
0: Akty powołania do prezydenckiej rady obrali Marek Jurek, profesor Ryszard Legutko, profesor Anna Łabno, profesor Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska i Józef Zych. A inicjatywę prezydenta krytykuje koalicja rządząca. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił, że działania prezydenta to próba zwiększenia jego władzy kosztem rządu i parlamentu, a sposób prowadzenia polityki nazwał oryginalną formą perswazji. Jak dodał, nie wróży temu projektowi sukcesu. Sikorski przypomina, że zmiana konstytucji wymaga większości 2/3 w Sejmie, a więc szerokiego porozumienia ponad podziałami. Premier Donald Tusk przyleciał do Erywania, gdzie weźmie udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Wizyta potrwa 2 dni. Szef rządu podkreśla, że spotkanie ma wysłać jasny sygnał o znaczeniu relacji transatlantyckich.
2: Moment jest szczególny, nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania takiej elementarnej spójności tej politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz Armenia.
0: Jak zaznaczył, również współpraca Europy i Stanów Zjednoczonych to wspólny obowiązek i dziś nie ma dla niej alternatywy. W trakcie szczytu premier ma rozmawiać m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim oraz premierem Kanady Markiem Carneyem. Ceny paliw znów rosną mimo obowiązujących regulacji mających chronić rynek. Na polskich stacjach w ostatnich dniach benzyna podrożała o kilkadziesiąt groszy, a diesel przekroczył poziom 7 zł za litr. To efekt napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie i rosnących cen ropy, mówi Magdalena Robak, analityk epetrol.pl.
3: W tym tygodniu zobaczyliśmy ceny ropy przekraczające poziom 120 dolarów za baryłkę. Spodziewamy się, że paliwa będą w dalszym ciągu drożeć. Paliwa, czyli benzyna i olej napędowy, tu spodziewamy się podwyżek o około 30 groszy na litrze.
0: Jedynym wyjątkiem pozostaje autogaz, który jako jedyny lekko tanieje. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
5: Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Maria Lengren, a za chwilę przed nami osobliwości.
4: Osobliwości.
5: Powiedziałam dobry wieczór, ale właściwie to tak prawie dobry wieczór. Tutaj w Warszawie przed studiem Radia Nowy Świat słońce jeszcze w pełni. No więc powiedzmy, że tak się razem zniżamy z tej słonecznej majówki w objęcia nocy, ale to powolutku i spokojnie. I dzisiaj będzie tak trochę spokojnie, bo ja pozwalam sobie ogłosić maj miesiącem bibliofilii. Dzisiaj będzie o książkach, o miłości do książek, miłości do szaleństwa. Niekiedy pogadamy też o nadchodzących warszawskich targach książki i towarzyszącej im imprezie Komiksowa Warszawa. Za kilka chwil dołączy do mnie również gościni Dominika Repetto-Czapska. No a zaczniemy, niech nam tutaj doda trochę werwy, Bo Diddley, klasyczek You Can't Judge a Book by Looking at Its Cover, czyli nie oceniaj książki po okładce.

To był klasyk Body Dleya. Ja uwielbiam tą galaretę, którą gitary robią z tyłu. Obiecałam Państwu, że dzisiaj o książkach i niniejszym spieszę dotrzymać słowa. Chciałam opowiedzieć Wam o filmie, który kiedyś zdobył nagrodę BAFTA, a dzisiaj właściwie jest zapomniany. Film z 1987 roku, Charing Cross 84. To jest adres pewnego antykwariatu w Londynie. Kogo my tam mamy? Proszę Państwa, Anne Bancroft w roli amerykańskiej pisarki, ale bardziej niż pisarki, to właściwie nienasyconej wiecznie czytelniczki, pochłaniającej literaturę angielską bez opamiętania. I Anthony Hopkins w roli angielskiego antykwariusza o nienagannych manierach i anielskiej cierpliwości do pasji swojej zagranicznej klientki. Film wyjątkowy, niepostrzeżenie się wgryza w serce, jak na nasze comiesięczne tutaj zestawienie, wyjątkowo pełen ciepła, choć bardzo smutny tak naprawdę. Opowiada o wielkim porozumieniu, a być może, nie, właściwie to na pewno o miłości, która nigdy nie zrealizowała się poza wymianą listów, ponieważ ów klientka i antykwariusz nigdy się nie spotkali, wymieniają tylko listy o literaturze. Film jest bardzo zgrabnie wokół tego zrealizowany. Wbrew pozorom jest pełen rozczulającego humoru i zwykłego życia wielu zwyczajnie żyjących w świecie literatury ludzi. Główną bohaterkę pokochałam od pierwszej minuty i potem z każdą minutą filmu lubiłam ją coraz bardziej. Myślę, że trudno, aby było inaczej. Film poprzedza znany obraz Okruchy dnia na podstawie powieści Kazuo Ishiguro. Opowiada dosyć podobną na wielu płaszczyznach historię, choć oczywiście w zupełnie innym anturażu, ale jednak nie aż tak beznadziejną. Także zachęcam też i na gorszy dzień albo chwilę zwątpienia, że ja nigdzie nie pasuję, nigdzie nie ma dla mnie miejsca, co jest ze mną nie tak. Można sobie z pomocą seansu tego filmu trochę to miejsce solidne, przynajmniej w głowie, wydreptać, przywrócić sobie otuchę, że ono gdzieś tam jest, może po prostu akurat nie tam, gdzie się stoi. Charing Cross 84, trudny do zapamiętania tytuł, ale jak wpiszecie Anthony Hopkins, antykwariat, film, to na pewno znajdziecie, można na Amazon Prime sobie wypożyczyć. A teraz lecimy z pięknym numerem The Letter, czyli list, nomen omen, zespołu The Box Tops, który mnie rozbraja nie tylko dlatego, że to jest piękna piosenka, ale też dlatego, że wokalista nie ma skończonych nawet 17 lat w momencie nagrywania tego numeru. W przyszłości zostanie znanym undergroundowym producentem, między innymi The Cramps.

The box stops the letter. Namiętność do książek bywa niebezpieczna, oczywiście. Wszak owoce z drzewa poznania to rychłe skaranie boskie, tak czy nie? Jeśli jednak, jak ja i Państwo, nie są w stanie tej namiętności się przeciwstawić, z pewnością widzieli już Państwo film Dziewiąte Wrota. Można się spierać, czy to coś więcej niż zwykły horror. Moim zdaniem tak, mówi raczej o pragnieniu wiedzy, o obsesji oczywiście, zacieraniu granic między rzeczywistością i iluzją. Trzeba przyznać, że klimat ma niezastąpiony i niezapomniany. W dużej mierze za sprawą zresztą pięknych europejskich krajobrazów. Film jest oparty o powieść Club Dumas autorstwa Arturo Pérez-Reverte. Ekranizacja wykorzystuje tylko część wątków, więc jeśli lubicie Państwo ten obraz, to naprawdę warto zanurkować po więcej, zwłaszcza jeśli lubicie też niespodzianki spod znaku płaszcza i szpady, bo trochę ich tam jest. Niedawno powieść Club Dumas wznowiło wydawnictwo Artrage, także jest bez trudu dostępna. A co ciekawe, w filmie pojawiają się te starożytne księgi, grymuary, wszystko się kręci wokół tego, aby je odnaleźć i co ciekawe, one poniekąd, można powiedzieć,

Muza, dzisiaj starałam się znaleźć dla Państwa numery, które gdzieś wokół książek oscylują. Natychmiast mi oczywiście przyszedł słynny hicior Kate Bush do głowy i jej Wichrowe wzgórza, świetnie zaśpiewany ostatnio przez Dodę. Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale mi szczęka opadła do samej ziemi, jak usłyszałam jej wykon tej piosenki. No ale pomyślałam sobie, że Wuthering Heights słyszeli Państwo już milion razy, więc troszkę mniej popularny numer Kate Bush, Army Dreamers. Niestety na czasie, tak dziś, jak i przez całą historię chyba ludzkości, i niestety wietrze, że jeszcze długo pozostanie aktualny.

To była Kate Bush, nosłowiczek, głosik taki cienki. Właśnie myślałam sobie, że tylko z taką charyzmą i z taką osobowością, jaką ona dysponuje na nagraniach, to jest wybaczalna ta barwa głosu. U każdego innego to brzmiałoby strasznie, a ja ją kocham, pomimo tego słodkiego piszczenia. Wracamy do świata literatury, tym razem przez soczewkę komiksową. Komiks Nocna Gorączka duetu Sean Phillips i Ed Brubaker. To jest jeden z wielu komiksów tego duetu, takiego zespołu kreatywnego, komiksowego, który miałam przyjemność tłumaczyć. Ta dwójka się specjalizuje w komiksach kryminalnych, zwłaszcza takich noirowych, ale zawsze jednak z twistem, który ten gatunek oddala od lat 40., a przybliża do nas trochę. Ta historia trzyma poziom innych ich publikacji, choć jest zdecydowanie bardziej tajemnicza i ma więcej niedopowiedzeń, więc dla tych, którzy tajemniczość lubią, ale jest osadzona jednak bardzo mocno w rzeczywistości. To krótka historia, raczej taka na jeden wieczór, melancholijna, a jakże w końcu noir. Wspominam o niej, bo jej bohaterem jest agent literacki, który podczas wyjazdu służbowego na targi książki właśnie, wypalony zawodowo i emocjonalnie taki zasuszony, traci panowanie nad swoim życiem, daje się wessać w zupełnie szaloną spiralę wydarzeń, bardzo niebezpiecznych, rodem.

właściwie z filmu Oczy szeroko zamknięte. Dla wszystkich udręczonych agentów literackich zwłaszcza, zatem Nocna gorączka Shona Phillipsa da Brubakera, wydana przez Mucha Comics. Ale też by nastroić się odpowiednio przed targami, czemu nie? Oczywiście to są tylko smaczki, ten anturaż związany z targami książki, opowieść pozostaje uniwersalna. A skoro jesteśmy dzisiaj przy literaturze, a o tej staroangielskiej myślę z racji na wspomniany na początku audycji film Charing Cross 84, to zagram dla Państwa teraz absolutnie wyjątkową interpretację tradycyjnej szkockiej pieśni, prawdopodobnie średniowiecznej, choć udokumentowanej po raz pierwszy w XVIII wieku, niewysłowienie wprost brutalnej balladki o morderstwie w warstwie tekstowej, ale zarazem magicznej, bo postaci, które występują w niej, choć snują różne dworskie intrygi, zdają się nosić ptasie przydomki i nie do końca wiadomo, czy w ogóle są ludźmi. Child Owlet w wykonaniu Catherine Roberts i Shona Lakemana, artystów folkowych.

0: Dostałam właśnie maila od pana Eugeniusza Karpińskiego. Małe uzupełnienie do piosenki The Letter Box Tops, która leciała niedawno. Pan Eugeniusz pisze, trzeba zawsze przy tej piosence podawać kontekst czasów. To lata 60. XX wieku, wojna w Wietnamie. Podmiot liryczny to żołnierz armii amerykańskiej walczący z Wietkongiem. Oczywiście to jest mega ważne w odbiorze tej piosenki. Dziękuję panie Eugeniuszu za wiadomość. Zachęcam państwa, żeby pisać na maria.lengren@nowyswiat.online. A teraz witam w studiu moją dzisiejszą gościnę. Cześć Dominika.
1: Cześć, dobry wieczór.
0: Dominika Repetto-Czapska, jakbym miała państwu podsumować, czym się zajmujesz, Dominika, to wyjdzie na to, że ja tutaj idę na skróty i kilka osób próbuję sobie jednym opisem załatwić, więc niech to wyjdzie od ciebie, bo ja nie chcę być posądzona tutaj o zbyt wielką fantazję.
1: Ja bardzo lubię tak oscylować wokół wielu światów i robię wiele rzeczy. I tak naprawdę jestem edukatorką seksualną, komiksiarą, prowadzę warsztaty kuchni roślinnej, miałam kiedyś swój własny catering wegański. No robię dużo rzeczy, piszę scenariusze, więc tak naprawdę trochę łapię się tego, co mi akurat sprawia radość i tak staram się żyć z tego, co akurat myślę, że jest dla mnie dobre.
0: Myślę, że to tłumaczy, czemu dobrze się dogadujemy, bo tak. Obie chyba jak ośmiornice mackami badamy świat z każdej możliwej strony.
1: Tak jest.
0: A twoja ulubiona część do badania mackami tego świata to jest która?
1: Kurczę, tak naprawdę ja najbardziej lubię gotować i jednak cały czas w tej kuchni siedzę i zostaję tam i nie potrafię tego skończyć, więc jakby to jest taka baza, która mnie trzyma. I właśnie tak dzisiaj mówisz o literaturze, o książkach i komiksach i jednak to są komiksy, więc jak mówiłam, jestem komiksiarą i to też jest coś, co jednak nie zmieniam tego od lat i siedzę w tym.
0: Myślę, że mogą państwo chcieć obejrzeć bardzo fajne materiały, które Dominika o gotowaniu i nie tylko szykuje, na przykład na Instagramie. Smakoszki, jaroszki, łatwo zapamiętać.
1: Tak, dziękuję.
0: Dominika też w tym roku zajmuje się organizacją festiwalu Komiksowa Warszawa i wrócimy sobie do rozmowy o festiwalu już za chwilkę po przerwie, a teraz na przywitanie Dominiki specjalnie numer zespołu Fobia, który polecił mi zresztą nasz wspólny kolega Tony Sandoval, komiksiarz z Meksyku, ale mieszkający w Paryżu na co dzień. Specjalnie dla ciebie, Dominika, bo jest mujer, mujer el diablo, czyli kobieta.
1: Diablo. Muchas gracias.
0: Wiadomo. Słuchamy.
2: Tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo!

0: Ach, rozczulił mnie ten demoniczny śmiech na końcu tej uroczej piosenki. Ze mną w studiu Dominika Repetto-Czapska. Obiecałam, że pogadamy o Festiwalu Komiksowa Warszawa, więc do tego przychodzimy. W tym roku Dominika właśnie zajmuje się organizacją festiwalu. No jak to widzisz, powiedz, od lat to jest element targów książki, ale czasem przemyka się obok niego niezauważenie. To czego możemy się w tym roku spodziewać, co wyróżni naszą imprezę?
1: Mamy wielu międzynarodowych gości. Poza tym, że polskich wspaniałych twórców, to też właśnie międzynarodowych. Będzie między innymi Filipa Andrade czy Ram V. To są twórcy komiksu Wiele śmierci Lili Star, na przykład, między innymi. Ram V to jest najbardziej ceniony scenarzysta teraz, więc zaprosiliśmy go i się cieszymy, że nam się udało. Poza tym będzie mnóstwo warsztatów, spotkań. Jest tak naprawdę, to jest, jesteśmy nieodłącznym elementem targów książki, ale jednak jesteśmy oddzielną imprezą, która ma swój program i, no i będzie wyjątkowo, tak czuję. A przemykamy czasem, ale myślę, że jednak u nas jest głośno, szczególnie w tym świecie komiksowym. Jest to druga największa impreza komiksowa w Polsce, więc jakoś tak cieszę się, że w tym roku mogę też się sprawdzić tutaj w tym temacie.
0: No jasne, a na jakie premiery? Bo to jest przede wszystkim, oprócz warsztatów, spotkań, przede wszystkim wysyp premier zawsze komiksowy ogromny. Czy masz jakieś komiksy, na które szczególnie czekasz?
1: Czekam na Rzadkie smaki, właśnie wyżej wymienionych autorów, o których powiedziałam, bo jest to premiera Team of Comics. Będzie też na przykład premiera komiksu, adaptacji powieści Przeminęło z wiatrem, na którą wow. też czekam, bo gdzieś tam romantyzuję to w mojej głowie. Mam nadzieję, że będzie wspaniała. Jest to Pierre Alary, który do nas niestety nie przyjedzie w tym roku. Co jeszcze? Będzie dużo kolekcji takiej portugalskiej. Mamy dużo Portugalczyków w tym roku. Będzie Joana Afonso czy Osvaldo Medina. I tak samo nasze polskie komiksy jadą do Portugalii. Będą tłumaczone na portugalski, więc jakby no dużo, dużo się dzieje. Dużo polskich twórców ma swoje premiery. Ja tutaj jestem z całą torbą komiksów ze sobą również, bo dzisiaj je odebrałam i no czekam. Zobaczymy, co się stanie.
0: To jest zawsze dla mnie widok. Piękna kobieta z torbą pełną komiksów. Najlepszy widok na świecie. A propos tych polskich komiksów, to tutaj szepnę Państwu paru rzeczach, na które ja czekam z kolei. Przede wszystkim tytuł osobliwy Palce z kwarcu. Powrót wielki KRL-a komiksiarzom, zapewne znanego. No taka wielka fantazja na temat polskości, wszystkiego co polskie, ale z totalnym jajem zrobiona i lektura dostarczyła mi wiele radości przedpremierowa. Po prostu kwiczałam, czytając ten komiks i mam nadzieję, że będą mieli Państwo tak samo. Nawet Nas tu nie ma, Filipa Jędrzejewskiego. Ponure science fiction, ale bardzo zgrabnie zrobione, naprawdę na światowym poziomie. Teraz ukazuje się drugi tom. To był najlepszy koniec świata Natalii Legutko. Taka trochę historia powszechna, osobista, milenialsa w osobistym jakby ujęciu. Od Timofa Medjugorje, wycieczka na pielgrzymkę Marcina Bałczewskiego, Oktawii Ogniew. Na północ o wyprawie na biegun nieudanej balonem. Przepięknie narysowana przez Łukasza Godlewskiego, również Marcina Bałczewskiego scenariusz. No i też bardzo jestem ciekawa komiksu Kasi Babis, która od paru lat jest znana bardziej jako influencerka, a tymczasem jest komiksiarą, nie zapominajmy o tym. Okruchy, dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce już niedługo. A teraz mała przerwa jeszcze w stronę muzy. Let's take a trip together. Pomaszmy sobie razem na wyprawie. Morfin.

0: Gorący i duszny jest ten numer Morfin, jak wiele zresztą ich numerów. Gorąco i duszno bywało również niekiedy pod Pałacem Kultury na targach książki, ale teraz nie będzie gorąco i duszno, bo będą gdzie indziej.
1: Tak, przenosimy się z targami książki i z Festiwalem Komiksowa Warszawa na PGE Narodowy. I w tym roku festiwal też jest płatny, to znaczy trzeba wejść i kupić sobie bilety na stronie targów książki. No i myślę, że będzie trochę lżej, bo jednak tam jest klimatyzacja, te pomieszczenia są przyjemniejsze i jest na pewno w takim tłumie przyjemniej spędzać tam czas.
0: No i przede wszystkim nie będzie pękać serce książkarzom i komiksiarzom na wypadek deszczu, bo...
1: Tak, rok temu było smutno.
0: Ja pamiętam, jak jeszcze prowadziłam wydawnictwo, że zawsze z drżącym sercem patrzyłam na chmury, czy przetrwa nasz
1: to. Wszyscy modlili się o pogodę, tak, pamiętam takie czasy.
0: No i pogoda i wszystko to, co z nią dzieje, zdaje się też jest dosyć istotnym motywem tego festiwalu.
1: Tak, myślę, że jednak zeszłoroczny festiwal trochę przycisnął też te zmiany, ale myślę, że one wyjdą na dobre, liczę na to w sumie, bo już festiwal odbywał się na Stadionie Narodowym i to się udawało. Mamy swoje miejsca na warsztaty, mamy swoje miejsca na spotkania, są też targi, no jednak jest wszystko bardziej takie w jednym miejscu i myślę, że będzie dobrze.
0: Czy z tego, co pamiętam, ekologia jest istotnym motywem tej edycji?
1: Tak. W tym roku wydajemy też taką darmową publikację, jak co roku, i w tym roku właśnie będzie to motyw ekologiczny. Mnóstwo wspaniałych polskich twórców bierze w tym udział i tak naprawdę no, liczę na to, że jak przyjdziecie, to weźmiecie sobie taki egzemplarz i będziecie się nim cieszyć.
0: Tutaj wszystkich uspokajam, którzy o ekologię dbają i wydania papierowe wydają się nieekologiczne. Otóż nakłady książek i komiksów są znacznie mniejsze niż państwo sądzą.
1: Tak, i nie są w plastikach.
0: Więc tutaj spokojnie. No i my tak z Dominiką, Dominika Repetto-Czapska, moja gościni dzisiaj, z Dominiką od lat właściwie niesiemy ten, jak mówi mój teść przewrotnie, kaganiec oświaty, że komiks to jest rozrywka i nie tylko też dla dorosłych, ale oczywiście ty się nie tylko taką edukacją zajmujesz. Powiedz mi, jak w tych realiach polskich wygląda twoja praca edukatorki seksualnej?
1: No, jestem w wielkim takim dobrym szoku, bo młodzież teraźniejsza, że tak powiem, jest bardzo mądra i wyedukowana. I kiedy przychodzę do szkoły i mam czegoś uczyć, okazuje się, że jednak ci ludzie wiedzą dużo więcej ode mnie często. I ja jestem w takim dobrym właśnie szoku, że tak naprawdę przychodzę i mówię to, co już wiedzą często, ale uważam, że no nie wszędzie dociera ta edukacja seksualna, która jest taka ważna i że warto o niej rozmawiać, warto rozmawiać w szkołach o po prostu o życiu, no bo to jest jednak całe życie nasze, gdzieś się wokół tego kręci.
0: Czy można gdzieś posłuchać ciebie, gdyby chcieć odkryć cię w tej roli?
1: O nie, ja po prostu już tutaj tylko biorę takie zlecenia, chodzę do szkół i robię takie 2 dni takich warsztatów.
0: Okej, trzymam kciuki, bo wiem, że ta praca na wiele przeszkód, wciąż rewolucja obyczajowa u nas jest oporna.
1: Ale polecam też fundację sekset.pl, w której też miałam zaszczyt pracować przez kilka miesięcy i tam jest wciąż dobra edukacja, taka przystępna dla każdego i naprawdę tam są konkretne informacje, konkretne linki. Jest to wszystko jakby dobrze tam, myślę, zorganizowane, więc polecam na przykład to.
0: Okej, można zajrzeć do Sekset, a my w tej chwili przenosimy się w czułe objęcia Ramones.

0: Halo, halo, to było Ramones z Pet Sematary. Pet Sematary, numer stworzony do adaptacji powieści Stephena Kinga, więc również dzisiaj tu jest nie bez powodu. A ja wracam do rozmowy z moją wspaniałą gościnią Dominiką. Dominika, słyniesz z gotowania, jak już ustaliłyśmy, nie tylko prywatnie, organizujesz też warsztaty, także zachęcam Państwa do śledzenia profilu Smakoszki Jaroszki, gdzie można o nich informacje pewnie znaleźć. Robisz też super materiał o tym w internecie i jako ta super Jaroszka opiekujesz się świnką Bożenką. Opowiedz nam proszę o niej i o waszej wspólnej historii.
1: Świnka Bożenka to nie jest świnka morska, tylko to jest taka mikroświnka, prawdziwa świnka z Getyngi, takie ma pochodzenie. I moja Bożenka ma już 15 lat, jest ze mną od 15 lat w mieszkaniu. Mieszkamy w bloku na Bałutach w Łodzi. I Bożenka jest takim kotem bardziej, wiecie, że nie zachowuje się jak typowa świnka, którą kojarzymy z chlewika, tylko zachowuje się jak kot i jest takim moim małym kotko-świnkiem w domu. No i tak sobie żyjemy.
0: No my tak mówimy małym, małym, ale ona taka malutka wcale nie
1: fakt,
0: jest.
1: Fakt, ma 60 kilo, więc to jest taki jednak kawałek świnki, ale nadal jest miniaturką, sięga do kolan i jest taka... No prześna.
0: I co, ma swój charakterek? Ma swoje specyficzne zachowania?
1: Tak, na przykład nie można z jej dźwięków odczytać, czy jest zadowolona, czy jednak nie jest zadowolona. Ciągle brzmi, jakby miała takie straszne pretensje i jakby przeklinała bardzo głośno. Natomiast już po tylu latach wiem, odczytuję jakby jej zachowanie i jej dźwięki. No i jest to taki dość trudny zwierz do wychowywania w bloku, szczególnie, czego nie polecam, bo nie jest to zbyt mądra decyzja. Byłam młoda, więc byłam pełna pasji i tego, że jednak pokażę światu, że można nie jeść mięsa i żyć wegetariańsko i jeszcze mieć świnie w domu. Natomiast no tak z czasem widzę, że jednak kurczę, może lepiej by jej było gdzieś na podwórku, wiecie, no ale... Ale jest jej dobrze. Widzę to, czuję.
0: Na pewno nie brakuje jej miłości, bo...
1: No nie, to ma tego dużo.
0: Obserwuję was od paru lat i widzę, że jest to bardzo kochane zwierzątko, nie tylko przez ciebie, ale też przez internautów, którzy ją podziwiają. Tak. I zdaje się, że to jest nie koniec jeszcze historii o Bożence.
1: Tak, postanowiłam spisać te wszystkie historie, które mnie wokół otaczają od tych 15 lat i piszę je tak naprawdę do szuflady, pisałam je do szuflady i w tym roku postanowiłam razem z moim kolegą, który jest twórcą gier i rysownikiem, komiksiarzem, stworzyć historię właśnie o Bożenie. Będzie to książka ilustrowana. Rysownik to Rafał Gosieniecki, który mieszka w Japonii na co dzień i tak po prostu te 7 godzin różnicy, jakby codziennie rozmawiamy pomiędzy tymi godzinami w czasie, w którym możemy rozmawiać i tworzymy tę pracę. Rafał tam pracuje nad tą książką, ja ciągle coś dopisuję. No i tak zobaczymy, co się stanie z tej historii pięknego.
0: No, Bożena jest superstar. Wspólne siły polsko-japońskie na jej historię pracują, aby ją uwiecznić. Ja bardzo na to czekam. A w ogóle opowiedz o tym, jak znajdujesz czas na pisanie, bo oprócz tego, że gotujesz, edukujesz, organizujesz festiwal, też pracujesz przy festiwalu fotografii, z tego co wiem.
1: Tak, tak. W Łodzi jest fotofestiwal, też go organizuję. Ja nie umiem siedzieć w miejscu. Jak siedzę w miejscu, to się tak zapadam w sobie i nie mam siły na nic więcej, a jak robię wiele rzeczy, jakby ciągnę wiele srok za ogon, że tak powiem, i wtedy czuję się spełniona. Więc pisanie to jest dla mnie moment, kiedy ja odpoczywam, ale lubię też coś z siebie wypuścić, więc wtedy siedzę, odpoczywam i coś piszę. I to jest jakby takie bezproblemowe, więc to jest dla mnie super odpoczynek, takie pisanie.
0: Czyli jednym słowem, najlepszą bronią przeciw entropii jest dokładać materii.
1: Działać.
0: W każdym miejscu, w którym ta entropia podgryzie, a to my dokładamy jeszcze trochę do pieca, jeszcze trochę i jakoś damy radę. A teraz dla was numer Venus in Furs, inspirowany powieścią Wenus w futrze, Sadera Masocha, ale w wykonaniu Ravonettes. Moim zdaniem nawet fajniejszy jest ten cover niż słynny oryginał Velvet Underground.

0: Dostałam wiadomość od pani Marzanny Baczyńskiej. Dobry wieczór. Polecam francuski film dokumentalny o Kate Bush z 2025 roku. Być może zmieni pani o niej zdanie i doceni w niej wielostronną, wszechstronną artystkę. Pani Marzanna, ja tutaj trochę przegięłam chyba z usiłowaniami w byciu zabawną. Oczywiście wiem, że Kate Bush jest wybitna w tym, co robi i jako tancerka, i w ogóle performerka, wokalistka. Po prostu ma specyficzną barwę głosu, ale kocham ją oczywiście. Natomiast dziękuję za wiadomość, chętnie sprawdzę film. A teraz wracamy do rozmowy z moją gościnią Dominiką Repetto-Czapską. Dominika, wiem, że oprócz tego, że działasz na styku teraz Japonii i Polski, to też od wielu lat działasz na styku Polski i Peru, ponieważ twój mąż jest Peruwieńczykiem.
1: Tak jest. Od 18 lat mam męża Peruwieńczyka.
0: No to jesteś weteranką już.
1: Trochę tak.
0: Instytucji małżeństwa. No i powiedz mi, jakie jest to Peru dla ciebie? Co w niej najbardziej lubisz? Co cię kręci w podróżach tam?
1: Lubię to, że w Peru jest, ludzie są dobrzy, są tacy radośni. Prawdopodobnie to są jakieś historyczne cechy, których nie musieli doświadczać jako kraj i tam jest po prostu lekko. I mają przepyszne jedzenie, no różnorodny krajobraz. Jest to naprawdę kraj, w którym można grzebać i ciągle coś nowego odkrywać, więc bardzo lubię tam latać. Aczkolwiek ostatnio, no byłam 2 lata temu, już dawno nie byłam. Trochę tęsknię za jedzeniem, trochę tęsknię za przyśpiewkami, za muzyką. Też w Peru odkryłam kumbię, która jest w ogóle nieodłącznym elementem gdzieś peruwiańskiej właśnie muzyki. I w ogóle Ameryki Południowej całej kumbia jest taka mocna w tym, ten temat jest mocny muzycznie.
0: I w tej chwili chyba twój mąż tam jest, rozumiem, że zasuwa.
1: Tak jest, na chleb. Mój mąż ma swoje biuro podróży, które tam właśnie prowadzi i ma swoje ekipy, swoje wycieczki, swoich pracowników tam, no i zabieramy przeważnie Polaków do Peru. Zapraszam.
0: Jak ktoś zapragnie, to już wiecie, do kogo się zgłosić. No i tak nie tylko z rodziną, ale też i za pracą podróżujemy, bo i ty i ja podróżujemy po tych targach książki i komiksowych przede wszystkim jednak po całej Europie, po całym świecie. Czy wszędzie jest tak samo, czy jednak myślisz, że targi książki mają swoją specyfikę w zależności od kraju?
1: Trochę kraje to dyktują też, myślę, osobowości, ale na przykład taka polska publika jest zupełnie, powiedzmy, skromniejsza, jeśli chodzi o wielkość, ale moim zdaniem jakościowo jesteśmy jeszcze bardzo tacy mocniejsi, bo myślę, że bardziej nam zależy. Nie mamy tego, co miała Francja i Włochy, więc my wciąż się staramy, żeby ten komiks wybić do góry i myślę, że naprawdę właśnie działamy ku temu, żeby jednak on pojawił się bardziej w świecie każdego polskiego czytelnika. Natomiast lubię jeździć na te festiwale komiksowe po różnych krajach, bo no, też dowiaduję się czegoś nowego, widzę, co tam nowego się wydaje, co jest teraz popularne, modne i o czym się mówi, bo to jednak komiks też jest, tak to przedstawia.
0: Tak, będziemy nadal walczyć o to, żeby coraz więcej osób kochało komiks. Mamy zresztą wiele osób po zacięciu naukowym również wśród komiksiarzy, którzy coraz gęściej w świat również akademicki go wtłaczają, oby tak dalej. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj, Dominika. Ode mnie jeszcze parę zaproszeń na nadchodzące wydarzenia dla państwa. 10 maja w klubie Niebo wystąpi niezwykła artystka Jarbo z gośćmi z Europy tym razem. Komiksowa Warszawa, o której dzisiaj rozmawiałyśmy, bardzo ważne, nie powiedziałeś mi jeszcze daty, 28-31 maja. Także mają państwo jeszcze trochę czasu, żeby zrobić sobie listę zakupów, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że na miejscu i tak ludzie się dają porwać namiętności.
1: Nie ma innej opcji.
0: Ta lista się rozszerza. Nawet nie łudźcie się państwo, że zdołacie oszczędzać. Zawsze budżet się przekroczy na zakupach.
1: To prawda.
0: Oprócz tego też bardzo polecam nie przegapić koncertu grupy Garbage 30 maja, letnia scena progresji. Mi się wydaje, że to będzie chyba pierwszy pierwszy koncert Garbage w Polsce. Mystic Festival, wielki festiwal metalowy, 3-6 czerwca. Skoro o metalu i o książkach i o grimoirach, zespół Grimoire z Wrocławia, ekipa młoda, która na żywo wydziela konkretne dawki prądu, naprawdę naprawdę zalecam wszystkim wizytę na ich koncercie. Speed rock, thrash metal, hard rock, wysłyszeć można wiele. Właśnie wydali nową epkę The Madman, The Shiver and The Burning Scene. Ode mnie dla Państwa na deser numer The Shiver. Dreszczem zdejmują zwłaszcza doskonałe i zróżnicowane gitary. Posłuchajcie sami, a ja się dzisiaj już z Państwem żegnam. Dzięki wielkie. Do widzenia.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Erywaniu od spotkania z szefem rządu Kanady, Markiem Carneyem. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej, energetycznej i militarnej, ale także bezpieczeństwa w obliczu rosnących napięć na świecie. Tusk podkreślił, że relacje polsko-kanadyjskie mogą być wzorem dla innych państw, a jego rozmówca zwrócił uwagę na rolę Polski w pomocy Ukrainie i konieczność wspólnego reagowania na globalne wyzwania. Spotkanie odbyło się tuż przed szczytem Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w którym bierze udział 48 liderów państw i to właśnie kwestie bezpieczeństwa dominują w agendzie rozmów.
2: W dobie tego strategicznego zamieszania i tej geopolitycznej niepewności, to zamieszanie ma niestety czasami kształt regularnej wojny, jak w Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. Bardzo zależy mi na tym, żeby wspólnie z innymi liderami nadać taki rys odpowiedzialności polityce międzynarodowej, tak aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli.
1: Mówił jeszcze przed wylotem szef rządu. Wojna w Ukrainie i napięcia na Bliskim Wschodzie to dziś kluczowe tematy spotkań w Erywaniu, a polski rząd zapowiada aktywne działania na rzecz stabilizacji sytuacji międzynarodowej. Polska podkreśla znaczenie jedności NATO w obliczu rosnących napięć na świecie. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznacza, że kluczowe jest utrzymanie obecności wojsk amerykańskich w Europie i dalsze wzmacnianie wschodniej flanki sojuszu. To reakcja na zapowiedzi Stanów Zjednoczonych dotyczące możliwego wycofania części żołnierzy z Niemiec. Polska deklaruje, że prowadzi rozmowy nie tylko o utrzymaniu, ale i o zwiększeniu obecności sił Stanów Zjednoczonych na swoim terytorium.
3: Jesteśmy lojalnym sojusznikiem, który wydaje najwięcej na zbrojenia i jedność sojuszu jest dla nas absolutnie najważniejsza. Będziemy ją budować, wzmacniać. Wojska amerykańskie w Europie są potrzebne. Dla nas bardzo ważne jest, żeby wojska pozostawały w Europie, pozostawały w Polsce.
1: Minister podkreślił też, że Polska należy dziś do najsilniejszych armii w NATO i chce odgrywać coraz większą rolę w systemie bezpieczeństwa regionu. A tymczasem napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem rosną. Irańska Gwardia Rewolucyjna stawia ultimatum. Zdaniem Teheranu prezydent Donald Trump musi wybrać między operacją militarną a niekorzystnym porozumieniem. Negocjacje utknęły, a przedstawiona przez Iran za pośrednictwem Pakistanu propozycja zakłada m.in. wycofanie wojsk USA i zniesienie sankcji. Trump zapowiada analizę planu, ale sygnalizuje, że może go odrzucić. A na koniec ostrzeżenie dla kierowców jadących w stronę Zakopanego. Muszą przygotować się na utrudnienia. Od poniedziałku od godziny 9 zamknięty będzie lewy pas Zakopianki w Myślenicach. Utrudnienia potrwają do czwartkowego popołudnia i są związane z pracami drogowymi oraz budową nowego węzła. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Nie zapominaj.
1: Trzy minuty po godzinie 20. Dobry wieczór. Weronika Wawrzkowicz, Maria Zamachowska, Wojtek Ratasiewicz. Witam w imieniu tej trójcy, nie świętej, to pewne. Zaczynamy dzisiejsze niezapominajki pod takim hasłem czas na nowe znajomości. To będą, od razu powiem, nieludzkie znajomości, bo mam ostatnio taką refleksję, że słowo człowiek niestety nie zawsze brzmi dumnie. Myślę nawet, że przydałoby nam się trochę zezwierzęcenia, pod warunkiem oczywiście, że odmienimy sobie odbiór tego słowa, bo niesłusznie myślę, że to słowo, ten rzeczownik zezwierzęcenie jest nacechowane pejoratywnie, bo akurat za wielki przywilej uważam możliwość obcowania ze zwierzętami i to właśnie współistnienie z przyrodą. Z tymi małymi, często nawet żyjątkami, ostatnio pozwala mi wracać do równowagi. Dlatego dzisiaj, w taką majówkową niedzielę, zapraszam Państwa do lasu.

Ania Rusowicz z płyty Przebudzenie. Bardzo lubię ten fragment, bo czasem trzeba czasu, by z czasem przestać się gnać. Pamiętam taki moment podczas jednej z podróży po Lizbonie, kiedy siedziałam godzinami w jednym miejscu, przyglądając się takiemu teatrowi ulicznemu, tylko zmieniały się osoby, ludzie i było mi bardzo dobrze i wtedy zrozumiałam, że nie mam czasu na pośpiech. Lubię się zasiedzieć w jednym miejscu, a nie gnać, żeby jak najwięcej zobaczyć, bo wtedy czuję, że po prostu jestem nigdzie, niby wszędzie, a jednocześnie nic nie zostaje, więc polecam Państwu taką filozofię. Nie mam czasu na pośpiech. A dzisiaj chciałam Państwa zapytać przede wszystkim, bo intuicja mi mówi, że siedzę teraz w wielu samochodach podczas powrotu z majówkowych wojaży. Ja życzę Państwu bardzo dużo cierpliwości, tak żeby nie rozładować za szybko tych baterii naładowanych, mam nadzieję, podczas krótkiego lub dłuższego, bo wiem, że każdy z Państwa trochę ten weekend miał albo dłuższy, albo przedłużony. Wiem, że niektórzy jeszcze zostają, no ale proszę uważać, żeby się za szybko jakoś tak nie wyeksploatować. Tylko spokojnie, powoli jedziemy. Proszę dać znać. No nie dysponuję CB radiem, więc nie zapytam mobilków jak tam na drodze, ale dysponuję radiem Nowy Świat, więc będzie miło, kiedy Państwo się do nas odezwą. Nie zapominajki @nowyswiat.online. A dzisiaj pomyślałam, że sprzedam Państwu taki patent na poszerzanie przestrzeni znajomych i myślę, że za tydzień, dwa, trzy będę mogła spytać Państwa o tych nowych znajomych, których mijacie dosłownie, na przykład w drodze do pracy. Takiej umiejętności nauczył mnie już lata temu Piotr Cieplak, który zmarł w minionym roku w grudniu. Mieliśmy okazję do spotkania wiele, wiele lat temu. Reżyser teatralny, który jednocześnie sam siebie nazywał takim oszalałym dendrologiem. Pamiętam, że spotkaliśmy się podczas wywiadu w jego ogrodzie w Wólce Dworskiej i tam na powierzchni 1,5 hektara od kilkunastu lat sadził drzewa i krzewy. Kiedy tam byłam, to było ich już ponad 300 gatunków i mogę Państwu powiedzieć, że Piotr Cieplak przedstawił mi je w zasadzie z imienia i nazwiska. Towarzyszyło nam podczas tej rozmowy też takie rozgadane ptasie towarzystwo. I do dzisiaj pamiętam też, że siedzieliśmy sobie, prowadziliśmy rozmowę, jednocześnie podjadaliśmy czereśnie i to takie czereśnie prosto z drzewa. To są takie wspomnienia, które zostają w człowieku na lata. Mimo, że na taki długi wywiad tak naprawdę spotkaliśmy się tylko raz w życiu, ale to właśnie Piotr Cieplak jest tą osobą, która nauczyła mnie, jak wciskać taki przycisk pauza i zatrzymywać zbyt szybką rzeczywistość. On jako reżyser teatralny, mogę w zasadzie tak powiedzieć, był dla mnie takim dowodem na to, że człowiek ma wpływ na to, w jaki sposób reżyseruje fragmenty swojej codzienności, bo oczywiście nie jestem naiwna i nie mam złudzeń, że możemy mieć wpływ i reżyserować całą swoją rzeczywistość. Tak dobrze nie ma, ale na fragmenty jak najbardziej tak. Powiem Państwu, że niezwykłe było to miejsce, myślę o ogrodzie Piotra Cieplaka. Siedzieliśmy przy stole, przy którym niedaleko znajdowało się gniazdo pilcha. I już Państwu mówię, jaka była jego historia. Kiedy Piotr Cieplak pracował nad takim przywiezionym z tartaku grubym pniem, zadzwonił do niego Jerzy Pilch i był wtedy po jakimś takim długim pobycie w szpitalu. I Piotr Cieplak opowiadał wówczas pisarzowi z entuzjazmem o tym, że właśnie tworzy takie gniazdo. Gniazdo, w którym, no na którym powinien się gdzieś zadomowić bocian. No a Jerzy Pilch słuchał tego oczywiście z uwagą i powiedział, że Wisława Szymborska, zapytana kiedyś o to, kim chciałaby być w przyszłym życiu, opowiedziała mu, że chciałaby być kotem u państwa Krynickich, a Jerzy Pilch powiedział, że w takim razie on sobie życzy zostać bocianem w gnieździe właśnie w tym ogrodzie u Piotra Cieplaka. No i na takim 10-metrowym słupie była platforma, na niej nowy wieniec, tak to się przynajmniej fachowo nazywa. Zresztą ten wieniec montowała straż pożarna z góry Kalwarii. Kiedy my się spotkaliśmy, no to Piotr Cieplak miał nadzieję, że uda mu się zwabić do siebie. Mantrował wręcz w tym celu. Czy to się udało, tego już nie wiem. Nie wiem, czy mam szansę to sprawdzić. Gniazdo było też oparte na takich stalowych podporach i to na nich czerwoną farbą wymalował pan Piotr takie zdanie: gniazdo Jerzego
Pilcha. Pamiętam, że podczas tej rozmowy zapytałam też Piotra Cieplaka, kim on chciałby zostać i tę opowieść też Państwu przytoczę za chwilę. Tak jak mówiłam, dzisiaj pozostajemy w takiej leśnej przestrzeni, więc teraz las, ale o kompletnie innych wibracjach niż ten, który wyśpiewała Ania Rusowicz, Wonky One.

Łąki One i widzę, że nie tylko ja pobujałam się w studiu. 100 punktów dostałam od Daniela za ten utwór. Bardzo się cieszę. Lasu doradza, lasu nawraca. Bardzo lubię ten moment, kiedy Łąki One w tekście zawierają taki oto przekaz, kiedy to w lesie naprawiają się przepalone styki. To jest święta prawda, drodzy Państwo. No i padam czołem do ściółki. Ja często padam czołem do ściółki, żeby pochylać się nad przeróżnymi małymi robaczkami, które okazują się mieć najczęściej bardzo fantazyjne nazwy i uważam, że właśnie nazwy owadów, różnych insektów, motyli pokazują, że jako Polacy potrafimy się też bawić językiem, bo te nazwy według mnie mają najwięcej takiego wdzięku, o czym dzisiaj postaram się Państwu opowiedzieć więcej. Wracam do Piotra Cieplaka, bo cały czas to spotkanie, mimo że odbyło się wiele, wiele lat temu, bardzo mocno we mnie siedzi. Kiedy się zaczęła taka miłość do przyrody u Piotra Cieplaka. Opowiadał mi, że siedział kiedyś na balkonie i obserwował sobie robotników, którzy przy stacji metra Kabaty w Warszawie wsadzali w ziemię kolejne sadzonki. No i wtedy pojawiła się w jego głowie taka myśl, a może by tak stworzyć własny zielony świat? No i patrząc wstecz, zawsze oczywiście człowiek gdzieś sobie tak lokalizuje taki punkt zwrotny. Jak to pięknie powiedział Piotr Cieplak, taki moment zawiązania supełka myśli.

No i faktycznie mówił, że to wiązało się z tym patrzeniem na robotników i pomyślał sobie, dowiem się, co oni konkretnie tam sadzą, jak się nazywają te wszystkie drzewa i zaczął, słuchajcie, bardzo poważnie od kupienia porządnej książki. To była taka cegła pod hasłem Dendrologia z czarno-białymi, nudnymi rysunkami schematycznymi. No i po lekturze zaczął sobie łazikować dookoła swojego osiedla i ku własnemu zdziwieniu rozpoznał kilkadziesiąt przeróżnych krzewów i drzew, jak mówiliśmy, z imienia i nazwiska. No i to był taki rodzaj intelektualnego wyzwania. Jak mi opowiadał, to był taki jego patent na poszerzanie przestrzeni znajomych. I powiem Państwu, że od tego momentu sama to stosuję. I już na przykład wiem, kiedy mijam magnolię parasolowatą albo jakąś inną odmianę. I faktycznie, kiedy jest jakiś kiepski dzień, to zawsze się trochę uśmiecham, bo to już nie jest jakieś anonimowe drzewo czy krzew, tylko krzew czy drzewo z bardzo konkretną historią, więc polecam Państwu takie podejście do sprawy, bo to jest taki dowód na to, jak w praktyce można realizować to reżyserowanie fragmentów swojej codzienności. Zapytałam wtedy, pamiętam, Piotra Cieplaka o to, kim on chciałby być w następnym wcieleniu. No i co powiedział Piotr Cieplak? Powiedział, że po posadzeniu w tym swoim ogrodzie kilkuset drzew miał takie uczucie, że się nimi zbratał. Jak opowiadał, ja tutaj sięgam do tekstu, który się ukazał w magazynie Sens pod zresztą znaczącym tytułem Czuły ogrodnik. Piotr Cieplak wówczas mówił, wyjmuję je z donic, podgarniam korzenie, umieszczam w kompoście, mam do nich czuły stosunek. Może to nie jest jakaś spektakularna wizja, ale czasami mam taki przyjemny sen, że się z tymi korzeniami integruję i staję się jednym z nich. Jak słyszę, jak ta ziemia chrzęści, to wiem, brzmi to dziwacznie, ale chciałbym być korzeniem drzewa i tak pomrukiwać. Myślę sobie po wielu, wielu latach, że to na pewno nie brzmi dziwacznie, a brzmi pięknie. No to nie wyobrażam sobie teraz zagrać innego utworu niż ten, drzewa.

26 minut po godzinie 20. Mela Koteluk i Kwadrofonik z płyty Astronomia Poety. Żeby nie było wątpliwości, ten tekst Drzewa to tekst stworzony przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To było trochę o krzewach i drzewach, a teraz chciałabym skoncentrować się na tych, którzy latają wysoko, wysoko. Myślę o ptakach, które nie znają granic i myślę, że gdyby była taka szansa, żeby na dzień zamienić się w jakieś inne stworzenie, to chciałabym przelecieć nad miastem. Zastanawiam się jeszcze, jakim konkretnym gatunkiem chciałabym być, ale na to jeszcze trzeba trochę więcej przestrzeni. Zastanowię się dłużej. Natomiast w tej rozmowie, o której dzisiaj Państwu opowiadam, w rozmowie lata temu odbytej z Piotrem Cieplakiem, rozmawialiśmy o tym, że jak sam siebie nazwał, jest oszalałym dendrologiem, ale też był ptasiarzem, czyli takim człowiekiem, który obserwował ptaki, zresztą też z myślą o nich projektował swój ogród, sadząc konkretne rośliny, na kamieniach też były poidła. No i okazało się, że mamy wspólną, ulubioną książkę dotyczącą ptaków. To był tytuł 12 srok za ogon, oczywiście Staszka Łubieńskiego. To jest taka książka, która może polepszyć życie. Do takiego wniosku w zasadzie doszliśmy wtedy z Piotrem Cieplakiem. Tak jak wtedy ci sadzący lipy przy stacji Kabaty byli takim impulsem, żeby wejść do świata drzew, tak książka 12 srok za ogon przesądziła o tym, że Piotr Cieplak kupił sobie lornetkę i odkrywał ptaki jako taką nową przestrzeń rzeczywistości. Posadził na przykład, bo mówiłam o tych bardzo konkretnych decyzjach z myślą o ptakach, posadził na przykład masę głogów i jarzębin, sprowadzał kamienie, na których potem były poidła i na przykład powiedział mi wówczas lata temu, że to właśnie dzięki Staszkowi Łubieńskiemu wie, że przylatywały do niego makolągwy, czyli takie ptaki z czerwonymi brzuszkami. A Państwo, jakie macie ulubione ptaki? Ja przyznaję, że od jakiegoś czasu obserwuję z ogromnym zacięciem. Lornetka to jest teraz sprzęt podstawowy, no ale pamiętam swój absolutny zachwyt, kiedy zobaczyłam pierwszego dudka. No i dobra, każdy dudek ma swój czubek, wiemy, ale byłam chyba najbardziej zachwycona tym, jak wygląda dziób dudka. Jeżeli Państwu nie do końca ten obraz się wyświetla, to proszę wrzucić do wyszukiwarki. On naprawdę jest taki kosmiczny. Nie dość, że ten irokes, to jeszcze ten dziób obłędny. Bardzo lubię dzięcioły, które lubią tak trochę na leniucha przychodzić na te kule takie tłuszczowe i nawet do takich bitw małych, no takich połajanek dochodzi pomiędzy tymi dzięciołami, a czasami nawet wróblami, czasami wróble, co ciekawe, wychodzą z tych potyczek zwycięsko. Uwielbiam bociany i nie wiem, czy mi Państwo uwierzą, ale ja sama trochę nie wierzyłam w ten obrazek, kiedy zobaczyłam takiego bociana, który chodził sobie spokojnie na takim polu przed moim oknem, chodził i chodził, a nagle patrzę, coś tam wokół niego biega i myślę, bażant? Nie, to nie był bażant. No i proszę sobie wyobrazić takiego małego zająca, który zachowywał się trochę jak szczeniak, który zaprasza do zabawy. Czyli podbiegał, okrążał tego bociana i znowu podbiegał, a w ogóle bocian z niezachwianym spokojem robił swoje, ale przyznaję, że był to obrazek piękny. Żurawie to jest oczywiście też ten gatunek ptasi, który kocham. Między innymi, no i tutaj to już jest miłość taka radiowa za ten klangor, czyli dźwięk, który po prostu rozdziera, można tak powiedzieć, przestrzeń. Kiedy ma się trochę więcej czasu, to też warto się przyjrzeć, że każdy z ptaków ma trochę inną technikę latania. Na przykład dzięcioły takim lotem falistym, czyli one trochę machają tymi skrzydłami, a potem jak taki pocisk lecą dalej. Więc polecam Państwu taką chwilę zatrzymania. Nie mamy czasu na pośpiech dzisiaj i to jest taki komunikat szczególnie dla tych, którzy przedłużyli sobie jeszcze majówkę i mają czas popatrzeć trochę wyżej w niebo. Polecam Państwu, a przy okazji zadaję pytanie, bo ja dopiero od niedawna nauczyłam się odróżniać mazurki od wróbli. Czy Państwo wiedzą, czym się różnią? No to czekam na odpowiedź w tej sprawie. A teraz jeden z takich utworów, który bardzo lubię, bo w tekście jest taki fragment o tym, że zieleń w butach pcha się do domu. No i to jest ten wiosenny czas.

0: Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Jaki piękny świat. Życzę Państwu jak najwięcej okazji, żeby taki komunikat móc szczerze z siebie wydobyć. Pani Karolina napisała, to jak można wybrać, co będę robić w drugim wcieleniu, to ja rezygnuję z kota lub bociana. Ja wybieram, że będę mikrofonem w Radiu Nowy Świat i będę miała zapewnione słuchanko. Sprytne to. Pozdrawiam z drogi do pracy. Trasa Piła Poznań. Ruch uważajcie i szczęśliwie wracajcie. No i proszę, nie mam tej krótkofalówki, ale jak się okazuje, z mobilkami kontakt jest. Proszę tutaj zostawiać raporty, jak wygląda sytuacja na trasie. Zameldował się też pan Jacek, przepraszam za spóźnienie, ale Lech Wesoły, emeryt Janerka, koncertował w Gliwicach i nie można było nie być. Nieobecność, a w zasadzie spóźnienie usprawiedliwione, panie Jacku. No ale pytałam o te mazurki, wróble i bardzo proszę, jest już odpowiedź od pani Magdy. Oczywiście. Plamka na policzku i czapeczka. U mnie w ogródku rządzi banda mazurków. Pozdrowienia od Magdy dla wszystkich. Pani Magdo, ja pani wyślę pocztówkę z naszych brzaskowych zasobów. Mam nadzieję, że Patryk nie będzie protestował. Ja jutro idę na pocztę, więc od razu hurtem trochę więcej dobra do państwa wyślę. No ale było pytanie, była odpowiedź, no to musi być jakieś uznaniowa kartka pocztowa powinna być, prawda? Mam nadzieję, że państwo się zgadzają. No to przejdźmy do konkretów. Te mazurki często ludzie mylą właśnie z wróblami domowymi, a ja się Państwu przyznam, że nauczyłam się odróżniania dzięki książce, która nie ma nic wspólnego z ptakami. Duch w szpitalu Róży Hajkuś. O tej książce jakiś czas temu w Niezapominajkach rozmawiałyśmy. Róża jest lekarką, pediatrką i stworzyła piękną książkę, taką książkę pełną nadziei i takiego światła. Napisałam zresztą, rekomendując tę książkę, że w takim świecie, w którym jest coraz więcej mroku, jeszcze intensywniej tego światła należy szukać i cieszę się, że książka Róży powstała. I tam jest jeden z takich bohaterów, który w szpitalu, to jest starszy pan, nie mogę Państwu powiedzieć w jakich okolicznościach, ale zostaje zamknięty na oddziale pediatrycznym i tym małym pacjentom opowiada o tym, co dzieje się za oknem, o tych wszystkich ptakach, które przesiadują na parapecie. No i wtedy właśnie się dowiedziałam, że mazurki różnią się taką brązową czapeczką zamiast szarej na głowie ptaka oraz wyraźną czarną plamką na białych policzkach, więc proszę się przyjrzeć jutro na przykład w drodze do pracy, czy lecicie gdzieś do pracy właśnie z mazurkami, czy jednak z wróblami. No to pierwsze dwa znaki rozpoznawcze za nami, a teraz przenosimy się do ogrodu, no ale to będzie taki ogród już ludzkich namiętności.
1: A secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret.

The Secret Garden, no i między innymi Barry White i Quincy Jones. Uśmiecham się bardzo, ponieważ w skrzynce pocztowej wylądowała korespondencja od pana Grzegorza, który napisał: kocham obserwować kopciuszki. Z ich czerwonym ogonem wyglądają jak latające płomyczki, polecam zwłaszcza o świcie. I dzięki za wspomnienie Piotra Cieplaka, mój wykładowca, jedna z najfantastyczniejszych postaci, jakie spotkałem w życiu. Najbardziej nieprzeciętnych opowiadaczy, zafascynowanych dokładnie wszystkim. Choć wyleciałem od niego z hukiem z egzaminu, wspominam najlepiej jak się da. Pozdrowienia od Grzegorza. No, mój uśmiech chyba teraz słychać w głosie, bo to jest taki dowód na to, że czasami w naszym życiu pojawiają się osoby, których po prostu nie da się zapomnieć. Tutaj Grzegorz napisał o tym, że Piotr Cieplak był jego wykładowcą. Ja z Piotrem Cieplakiem spotkałam się w zasadzie raz na jeden długi wywiad, ale bardzo dużo ważnych rzeczy ta rozmowa z reżyserem otworzyła w mojej głowie. Za to bardzo dziękuję i taką wdzięczność noszę i teraz puszczam dalej w świat. Pomyślałam sobie, że powiem też Państwu trochę o takich lekturach, które pozwolą też być takimi ptasiarzami, czyli ludźmi zafascynowanymi ptakami. David Attenborough napisał m.in. książkę Życie ptaków. No i to z niej dowiedziałam się na przykład, jak wygląda takie przygotowanie do lotu sierpówki. Robi taki lekki przysiad i unosi szeroko już takie rozłożone skrzydła, ale na przykład burzyk kreskowany to jest taki osobnik, który sobie wbiega na pień pochylonego drzewa, żeby móc wystartować. Mówiłam już o dzięciołach, one preferują lot falisty. No i ta książka to jest naprawdę fascynująca opowieść o takiej sztuce latania. Pojawiają się informacje o turbulencjach na końcach skrzydeł, no i o twardych i miękkich lądowaniach. Oczywiście życzę Państwu jak najwięcej miękkich lądowań bez turbulencji na końcach skrzydeł, chociaż myślę, że tak w ostatecznym rachunku to te wszystkie turbulencje nas życiowo wzmacniają. Za chwilę chciałabym Państwa zapytać, nawet już teraz zapytam, co ja mówię, że chciałabym. Jak chciałabym, no to już pytam. Jaki zapach najbardziej kojarzy się Państwu ostatnio z wieczorami, bo chcę znaleźć taką esencję wiosny. Ja mam swój zapach, zaraz go zdradzę. Taki zapach, który jest szczególnie intensywny o zmierzchu i nocą. Nie spodziewałam się, bo chyba pierwszy raz tak intensywnie odczuwam ten zapach. No to czekam na Państwa opisy. Nie zapominajki @nowyswiat.online, a u nas muzycznie będą zakwitać już za moment zawilce.

Rozmawiam powietrze jakieś takie lekkie i jakoś tak lżej nie rozmawiać i jakoś tak lżej nie rozmawiać. Razem walcząc z ciszą, zatraceni w czasie, lesem idąc, tracąc czas, bo czasem trzeba stracić.

razem milcząc ciszą, zatraceni w czasie, lasem idąc, tracąc czas, bo czasem trzeba stracić dziś.

0: można pogadać.
1: Można,
0: tylko nic nie mów, ona nic nie odpowiada.
2: 10 minut tyle pozostało do godziny 21. Proszę, i ptaki w tych zawilcach są słyszalne. Czy państwo widzieli w piątek pełnię księżyca obłędną? Jechałam akurat na stację kolejową i czułam się trochę jak w takiej wielkiej kreskówce, bo księżyc był tak niewyobrażalnie duży, jakiś taki, aż nie wierzyłam, że to się dzieje. No i zaczęłam sprawdzać, czy to może jakaś specjalna okazja. No i była specjalna okazja. W piątek to była tak zwana pełnia kwiatów albo pełnia zająca, bo i taka nazwa funkcjonowała. Ja polecam państwu, żeby zajrzeć na konto facebookowe Daniela Petryczkiewicza, bo u niego zobaczyłam przepiękne zdjęcia, które udokumentowały ten księżyc obłędny. Jest takie jedno ujęcie, wręcz powiedziałabym nierealne, w którym jest i mgła, i słońce, i przede wszystkim to, co potrafi wyczarować światło razem z krajobrazem. Daniel też napisał, że sobie obiecał, że noc nowego ognia to będzie taki moment, kiedy będzie towarzyszył księżycowi o wschodzie o 20.18 i zachodzi o 4.44. Dolina nawet sucha nie zawiodła, bo nigdy nie zawodzi. Woda pamięta, nawet kiedy nie ma jej w rzece, wtedy płynie w powietrzu. Unosi się rzeką przez tworzy między księżycem a słońcem. Pracuje na wpół suchymi stawami i nic się nie działo tym świtem. Śpiewał słowik, buczała brzęczka, radio Nowy Świt nadawały czajki, rokitniczka i pierwiosnek wystukiwał swoje rytmy. Krzyknęły dwa razy żurawie, stawy przecinały bobry, niedaleko buczała człowiekiem droga. No i proszę zobaczyć, jak to wszystko wyglądało w obrazku, a przy okazji już za kilka dni premiera książki Daniela Petryczkiewicza, Mała historia znikania. Opowieść o rzece to jest taka literacka wędrówka wzdłuż wysychającej rzeki, no ale też taka podróż w głąb pamięci, krajobrazu, to jest opowieść o relacji człowieka z przyrodą. A Daniel przez kilka lat towarzyszył małej, czyli niepozornej podwarszawskiej rzece i obserwował jej stopniowe zanikanie, osuszanie doliny, regulacje, grodzenie, no dewastację mówiąc wprost. I idąc jej korytem, także wtedy, kiedy nie było w tym korycie już wody, opowiadał historię miejsca, ludzi, zwierząt, roślin, no a przede wszystkim zadawał takie pytanie o to, kim jest rzeka, czym jest rzeka i czy może przestać istnieć. To jest książka na styku reportażu, eseju filozoficznego, to też jest osobisty dziennik z takiej drogi codziennej. Historia o wodzie jako żywej istocie, o przemocy przestarzałego prawa, o pamięci krajobrazu i o potrzebie nowej opowieści takiej, która pozwoli nam myśleć i czuć razem z rzeką, zamiast z nią walczyć. Ta książka też jest takim manifestem czułej uwagi i bardzo lubię taką czułość w opowieści Daniela, który pokazuje, że naprawdę musimy się postarać, żeby to, co małe i kruche, nie znikało bez świadków. Pytałam o ten obłędny po prostu księżyc piątkowy. Kto z państwa widział, proszę dać znać. A skoro księżyc, to pomyślałam sobie, że sięgniemy do takiego utworu, który ma już sporo lat. To będzie Anita Lipnicka i piosenka księżycowa. A ja zostawię państwu jeszcze adres do nas, bo można się dzielić swoją codziennością. Cały czas też sprawdzam, na ilu drogach i w ilu samochodach teraz jestem. Nie zapominajki. Sama wpisuję i sprawdzam na bieżąco, co tutaj się w poczcie dzieje. @nowyświat.online. A my za chwilę, w drugiej godzinie, będziemy już zajmować się latającymi, ale to nie będą, moi drodzy, ptaki, tylko to będą motyle. Ja w ogóle odkryłam, że można w zasadzie wpaść do takich motylarni i teraz szukam takich miejsc, bo ta obłędność kolorów i barw, które można uchwycić, jest czymś absolutnie zachwycającym. Zaglądam jeszcze tutaj do naszej grupy patronów. Karolina napisała: kiedyś rozmawiałam z przyjaciółką o tym, w kogo byśmy chciały się wcielić. Ja jej odpowiedziałam, że orłem, to jest cały czas jeszcze rozmowa na temat tego, kim chcielibyśmy być w drugim wcieleniu, że on jest najbardziej wolny, powiedziała Karolina, a ona mi na to, że też. Ja zaczęłam zaczęłam się śmiać i mówię w związku z tym, że moja przyjaciółka ma kompletny brak orientacji w terenie. Nie możesz być orłem, bo byś do gniazda nie trafiła. No to ja ostatnio usłyszałam, słuchajcie, od Patryka Rabiegi, kiedy się zachwycałam szachownicą cesarską. Proszę sobie zobaczyć, jak ten kwiat wygląda. U mnie już przekwita, więc to są ostatnie momenty, kiedy mogę się cieszyć z jej obecności, ale wydziela specyficzny zapach, którego nie lubią nornice. Ja ten zapach powiedziałam Patrykowi, że ja bardzo lubię ten zapach, na co Patryk stwierdził, no i to jest najlepszy dowód na to, że nie jesteś nornicą. Piosenka księżycowa i Anita Lipnicka.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny Olga Szygenda. Prezydent Karol Nawrocki na Zamku Królewskim w Warszawie wręczył najwyższe odznaczenia państwowe, w tym Order Orła Białego. Jednym z odznaczonych był działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut. Karol Nawrocki podkreślił jego niezłomną postawę i walkę o prawa Polaków.
1: Nie waham się, jako historyk i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia i wrócił jako zwycięzca.
0: Sam Poczobut zaznaczył, że wyróżnienie traktuje przede wszystkim jako hołd dla innych.
2: Mając tak wysokie odznaczenie państwowe, czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: Podkreślił przy tym znaczenie pamięci historycznej i odpowiedzialności za zachowanie wartości, które budują wspólnotę narodową. Są nowe informacje w sprawie rozmów na linii Stany Zjednoczone-Iran. Teheran poinformował, że otrzymał odpowiedź Waszyngtonu na swoją propozycję pokojową, przekazaną za pośrednictwem Pakistanu. Jak przekazał rzecznik irańskiego MSZ, dokument jest obecnie analizowany, a na tym etapie nie są prowadzone negocjacje nuklearne. Doniesień na razie nie potwierdziły ani Stany Zjednoczone, ani Pakistan. A tymczasem Stany Zjednoczone zmniejszają swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon zapowiedział wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec w ciągu najbliższego roku. Kanclerz Friedrich Merz zapewnia, że decyzja nie ma związku ze sporem z prezydentem Donaldem Trumpem i podkreśla, że USA pozostają kluczowym partnerem w ramach NATO. Obecnie w Niemczech stacjonuje ponad 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a redukcja może ponownie wywołać debatę o bezpieczeństwie w Europie. W tym kontekście pojawiają się głosy o większej odpowiedzialności Europy za własną obronę. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ocenia, że czasy pełnego polegania na Stanach Zjednoczonych minęły, a państwa NATO powinny solidarnie zwiększać wydatki na bezpieczeństwo. Na koniec zmieniamy temat i przenosimy się do Bielska-Białej, bo tam już wkrótce jedno z największych wydarzeń teatralnych w Europie. 15 maja rusza 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa. Czego możemy się spodziewać? O tym mówi aktorka Teatru Lalek Banieluka imienia Jerzego Zicmana, Martyna Gajak-Grzeszczyk.
3: Święto Teatru na Podbeskidziu. Wyjątkowa edycja z okazji 60-lecia. Teatry z Francji, Norwegii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Belgii, Holandii, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Izraela, Słowenii, Litwy oraz Polski. Spektakle, wystawy, warsztaty i wydarzenia plenerowe.
0: Najlepsze spektakle prezentowane na festiwalu powalczą o Grand Prix, a więcej o tym wydarzeniu usłyszą Państwo na naszej antenie już jutro po godzinie 13. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

No to, moi drodzy, Wyżej i Śmielej. To jest taki utwór, który sobie zawsze emituję, kiedy potrzebuję trochę więcej odwagi. Krzysztof Zalewski, za tę odwagę bardzo dziękuję. No, a ja dostaję korespondencję cały czas od Państwa. Daniel tutaj składa jeszcze wyrazy szacunków dla jeżyków. O tak, to są takie ptaki, które w zasadzie wszystko robią w locie, w powietrzu, naprawdę. Potrafią jeść w locie, pić, kopulować, zbierają materiał na gniazda, a nawet sobie śpią w locie. Mają taką umiejętność, więc jeżyki to jest faktycznie jeden z gatunków ptaków, którego zwyczaje warto śledzić, bo aż trudno uwierzyć, jak fantastycznie są wyposażone w takiej jeżykowatej codzienności. No to dobrze, ale zadałam pytanie o te zapachy i widzę, że tutaj już bez dla niektórych, czy te, no właśnie, bzy, czy lilaki, bo tutaj też możemy się czepiać oczywiście o nazwy. A ja muszę Państwu powiedzieć, że na początku się zaciągnęłam tak nosem mocno i mówię, co tak wieczorem pachnie, ale tak intensywnie, że aż oszałamiająco. No i dotarłam do tego, że to jaśminowce wonne. Słuchajcie, słodki zapach, trochę, no właśnie, jaśminowy, ale tam też można wyczuć nutę pomarańczy i on jest najsilniejszy właśnie wieczorem już po zachodzie słońca. Bardzo taki zmysłowy jest ten zapach i taki wręcz upajający, upojny. Nie wiem, czy mogę użyć takiego sformułowania, ale już poszło, więc niech będzie. Więc jeżeli Państwo, nie wiem, planują w ogrodzie jakieś nasadzenia, to takie jaśminowce naprawdę są obłędne i uważam, przynajmniej ja, takiego sztucznego zapachu z perfumerii, który by tak na mnie działał, nie znam, więc czekam jeszcze na te Państwa zapachy wiosny. Ja tutaj zostawiam jaśminowca wonnego. A my za chwilę będziemy już, tak sobie z siebie czasem wizualizuję, jak takiego paszczaka z Muminków, który miał taką wielką siatkę na motyle. Ja tej siatki nie mam, ale mam aparat. I tak jak śpiewał zespół Wonky One, czułkiem do tej ściółki często niemal przylegam. No i muszę się Państwu pochwalić, że upolowałam ostatnio kolejnego motyla. To był czerwończyk żarek i już w tej nazwie jest sporo. Można sobie wpisać do wyszukiwarki. Czerwończyk żarek, zresztą może Państwu wrzucę na grupę patronów akurat ten konkretny egzemplarz. Pomarańczowy, brązowy, no taki, no właśnie, żarek, bo on tak żarzy tym fantastycznym pomarańczowym kolorem, ale cały czas jeszcze jest jedno wyzwanie przede mną. Zakochałam się w tym motelu chyba 2 tygodnie temu, kiedy mi mignął w lesie i to jest jeden z tych motyli, który nie lata grupami, tylko zazwyczaj gdzieś tam pojedynczo. Przede wszystkim bardzo duży motyl, taki brązowo-czarny, to jest to główne umaszczenie, atłasowe wręcz tak wygląda. Natomiast te końcóweczki w takim szybkim obejrzeniu takiego motyla, który po prostu cię mija, no to były takie białe, trochę jak falbanki wręcz, miałam wrażenie. No i w końcu nie udało mi się jeszcze doczołgać, żeby złapać go w takim makro ujęciu, ale już z daleka jest na tyle, że mogłam w końcu zidentyfikować, jak ten motyl się nazywa. No i dowiedziałam się, drodzy Państwo, że uganiam się po lesie za rusałką żałobnikiem. Proszę sobie wpisać do wyszukiwarki, bo jest to przepiękny motyl, tak jak mówiłam, brązowo-czarny, ale ma jeszcze niebieskie, takie trochę w kolorze zresztą niezapominajkowym, kropki. I to jest motyl, który teraz jest dla mnie wyzwaniem, ale pocieszające jest to, że doczytałam sobie w różnych motylich źródłach, że faktycznie to jest motyl, którego bardzo trudno uchwycić właśnie w takim trybie makro, ponieważ przysiada tylko na chwilę i od razu odlatuje, ale ja tam lubię takie wyzwania. Myślę, że kiedy w końcu uda się takie zdjęcie zrobić, no to będzie i radość większa. Proszę wpisać, bo ja do niedawna nawet nie miałam pojęcia o istnieniu takiego motyla, czyli rusałka, żałobnik. A, ja zapomniałam, a Państwo wczoraj jeszcze przecież w sobotnim Brzasku dostałam obraz od jednej z naszych słuchaczek. Cóż to za obraz, opowiem Państwu za chwilę, a tymczasem duet. Natalia Przybysz, Mrozu i O czymś innym.

Czerwończyk Żarek już dla Państwa jest w naszej grupie patronów, a ja chciałam podziękować bardzo Pani Agacie, ponieważ Pani Agata wczoraj tak rzutem na taśmę przed końcem sobotniego Brzasku wysłała wiadomość, którą zobaczyłam dopiero dzisiaj. Pani Weroniko, dzielę się malunkiem, który zmalowałam przy okazji spotkania majówkowego ze znajomymi. Mamy niepisaną tradycję, żeby się spotykać na wspólne malowanie, ale piękna, chętnie bym do Państwa dołączyła od czasu do czasu. Nie potrafię malować, ale, no, ale przynajmniej bym się starała. Gdyby nie pani zachwyt, tego dzieła by nie było. I cóż otrzymałam na obrazie? Słuchajcie, zorzynek rzeżuchowiec jest. To jest kolejny motyl, którego odkryłam. Tak jak mówię, procedura jest prosta, poszerzania przestrzeni znajomych, czyli najpierw się zachwycam, robię zdjęcie, wrzucam do wyszukiwarki i bardzo szybko dostaję odpowiedź, co to za osobnik. A ten zorzynek rzeżuchowiec to jest taki motyl, który jest głównie biały, natomiast na końcówkach górnych skrzydeł ma intensywny pomarańczowy kolor i takie dwie kropeczki. To jest samiec, żeby nie było wątpliwości. Samica nie posiada tych pomarańczowych fragmentów na końcach skrzydeł tych przednich. A przy okazji dzięki Państwu dowiedziałam się, że zorzynek z Rzeżuchowa to jest jedna z postaci w książce Radka Raka. Myślę o tej serii, która się zaczyna bodajże od tytułu Agla. Jeżeli coś pomyliłam, to proszę mnie tutaj szybko poprawić. I pomyślałam sobie, że to oczywiście nie może być przypadek, ponieważ Radek Rak jest z wykształcenia lekarzem weterynarii i dotarło do mnie, ile jeszcze takich smaczków związanych ze światem przyrody i zwierząt musi być tam zaszytych, bo ja książkę znałam, no ale nie mogłam połączyć faktów, bo nie znałam zorzynka rzeżuchowca. Teraz już znam i ja w ogóle wrócę do książek Radka Raka, ponieważ do niedawna naprawdę wydawało mi się, że jako kompletnie nie jestem czytelniczką książek fantazy, ale to, jak ten człowiek pisze, jest urzekające. Niedawno zresztą też Wam wspominałam o kompletnie innej działalności Radka Raka, czyli o książkach dla dzieci Maja i Motyle też. Taka książka przy okazji Motyli się pojawiła. No dobrze, my teraz, drodzy Państwo, będziemy lecieć dalej. Ja za chwilę powiem o takim robaczku, który błyszczy. Patrzę teraz w stronę Wojtka. Skoro mówię o robaczku, który błyszczy, to ja bym poprosiła, słuchaj, taki duet Nosowska i Błażej Król, bo tutaj wszystko faktycznie w tej historii zaczęło się od błysku. Robaczek miał może, nie wiem, centymetr, dwa i okazało się, że miał bardzo fikuśną nazwę. No ale teraz o tym, żeby błyszczeć i nie przestawać świecić, wspomniana Katarzyna Nosowska i Błażej Król.

Nosowska i Błażej Król, Błyszcz. No to wszystko zaczęło się od błysku. Za chwilę historia kolejnego leśnego robaczka, z którym się miałam okazję poznać, ale jeszcze czytam wiadomości od Państwa. Moja córka ma na imię Jaśmina, nie bez przyczyny, pisze Paula, i jaśminowiec już zasadzony, no to błędnie będzie pachnieć. Wanda napisała: zapach jaśminu, nie tylko wieczorową porą, ale lubię bardzo wieczorem zapach Maciejki. O tak, Maciejka też i jeszcze Tessa. Zapachów cała masa, bo krzewów mamy sporo. Obecnie przekwita pospolita czeremcha. Intensywny, słodki zapach. A szykują się do wybuchnięcia bzy. I jeszcze ciekawa rzecz od Tessy. Z ciekawszych, nieoczywistych zapachów mamy kielichowca wonnego. Trochę jakby sfermentowane jabłko. Lubię ten spiżarniany zapach. To ja się aż przeniosłam do jakiejś takiej spiżarni babci. I od razu też szarlotka zaczęła mi chodzić po głowie. No nie po 21, muszę szybko przestać myśleć o tych ciastach. No to dobra, to teraz lecimy do tego błyszczącego robaczka. Bardzo to małe, myślę, że miał może centymetr. I skojarzył mi się trochę z takim ludzikiem, który ma taki błyszczący, no właśnie, złoto-zielono-srebrny frak. Chodzi oczywiście o skrzydła. Miał te skrzydła zwinięte i kiedy wrzuciłam go do wyszukiwarki, to okazało się, że ma kolejną piękną nazwę. Wąsik zieloniaczek, nazywany też wąsalkiem czarnogłówkiem. I niech ktoś mi powie, że nazwy tych małych istot nie mają w sobie masy wdzięku. Miał imponujące czułki, zakończone na biało. No i jeszcze łacińska nazwa też pięknie brzmi. Adela Raumurella. To L takie podwójne. Raumurella. O, trochę już lepiej teraz wyszło. Takich sąsiadów leśnych mam. No i okazało się, że te czułki, w zależności od tego, czy to jest samiec, czy samica, to u samca te czułki nawet mogą być większe trzykrotnie od jego ciała, a u samicy półtora raza. Tak to wygląda. No dobra. To było o błyszczeniu, ale mówiłam o tych nazwach, więc sięgnę jeszcze do rozmowy, od której w zasadzie zaczęliśmy, czyli od rozmowy, do której wróciłam po latach z Piotrem Cieplakiem. Przypomnę, że Piotr Cieplak zmarł w minionym roku, ale nadal myślę, że w wielu życiorysach, jak Państwo piszą, jest intensywnie obecny dzięki temu, co nam zostawił. Dzięki temu, jak żył, w jaki sposób opowiadał o świecie. Pamiętam, że w tej naszej rozmowie przyszło mi nagle takie zdanie do głowy, zdanie, które wypowiedziała dziennikarka Oriana Falaci. Życie jest czymś, co trzeba dobrze wypełnić, nie tracąc czasu. No ale od razu też pojawiło się pytanie, co to znaczy tracić czas. Ja sobie myślę, że uroda życia w dużej mierze polega przecież na poświęcaniu czasu rzeczom, no nazwijmy je ogólnie, niepraktycznym. Tak jak wam mówiłam, czerpię wielką frajdę z kolekcjonowania wyrazów nikomu niepotrzebnych. W moim katalogu słów ulubionych jest na przykład lśniś na wapnik, ale ten wąsalek czarnogłówek też od niedawna. No i zapytałam też wtedy Piotra Cieplaka, czy on ma swoje ukochane nazwy, bo przecież przedstawiał mi te wszystkie drzewa i kwiaty. No i okazało się, że pole do popisu wśród drzew też jest ogromne. Liriodendron tulipfera, no czyli tulipanowiec, drodzy Państwo. Wtedy to był tulipanowiec, który już przekwitł. I muszę Państwu powiedzieć, że też wspaniałe było to, kiedy Piotr Cieplak, który był przecież fantastycznym reżyserem teatralnym, mówił o tym, że tak wiele jest podobieństw między ogrodnikiem a człowiekiem, który kształtuje aktorów, czyli delikatnie gdzieś sugeruje kierunek, przycina delikatnie gałązki, ale nie zmienia na siłę ani rośliny, ani tego człowieka. Mówił też o tym, że na próbach w teatrze bardzo często długo się debatuje nad tym, czy na scenie powinno paść lecz czy ale i jak to wpływa na rytm opowieści. Realizował na przykład w Teatrze Narodowym spektakl Elementarz, sztukę, którą napisała Barbara Klicka. I to przedstawienie w dużej mierze mówiło właśnie o nazywaniu świata. I bardzo mocno zapisało mi się na takim twardym dysku w głowie to, co powiedział Piotr Cieplak, że w zależności od tego, jak o tym świecie mówimy, to on się staje płaski, albo się rozszerza, czyli robi się wielowymiarowy. I to pielęgnowanie słów było mu bardzo bliskie. Powiedział zresztą, że jeśli w człowieku lęgnie się takie słowo jak lśniś na wapnik, to naprawdę ten milimetr, okruszek, świat jest lepszy, może właśnie bardziej lśniący.
I powiedział jasno, że może nam się czasem wydaje, że to nie ma najmniejszego znaczenia, a ma znaczenie ogromne. Powiedział wtedy, że dbałość o język pozwala nam nie wyjałowieć. I pamiętam, że siedzieliśmy obok takiej budki lęgowej, gdzie mieszkały mazurki. One tam gadały, popiskiwały, trzepotały. I ta mowa świata była wszędzie, w języku, w słowach, słóweczkach, słowasach. To była taka połowa wręcz bogactwa. No i zadał takie w zasadzie pytanie retoryczne Piotr Cieplak, czy to jest potem praktyczne, czy niepraktyczne? Jakie to ma znaczenie? Co to jest w ogóle za kategoria, czy coś jest praktyczne? Więc niech Państwo będą niepraktyczni, bo to pozwala zachować urodę świata.

Monika Kowalczyk, 21.30, niezapominajki, nowyświat.online. Nie wiem, czy Państwo byli ze mną tydzień temu, kiedy wieczór spędzał z nami Mikołaj Golachowski. Człowiek, który zabrał nas w daleką podróż, autor książki Czochrałem antarktycznego słonia, ale przy okazji różnych ptaków przypomniało mi się, że Mikołaj w swojej książce opowiadał też o początkach takiej przyjaźni ze zwierzętami. Mikołaj jest biologiem, doktorem nauk przyrodniczych, no i człowiekiem, który jest przewodnikiem turystycznym w takich miejscach, do których mało kto dociera. Jeżeli ktoś z Państwa przegapił naszą rozmowę, na przykład o Antarktyce, no to mam bardzo dobrą informację, że jej zapis, zarówno wideo, jak i zapis fonii, jest obecny na naszym radiowym YouTubie, więc proszę się częstować. To ja jeszcze dopowiem coś, o czym my nie mieliśmy okazji porozmawiać. Powiem Państwu o Kubie. O Kubie, który był kulawym wróblem z orlim charakterem, tak go przynajmniej Mikołaj Golachowski w swojej książce przedstawia. Spotkaliśmy się, pisze, kiedy obaj byliśmy jeszcze świeżo wypierzonymi pisklakami. Miałem 12 lat, a on około 3 tygodni. W tym wieku wróble opuszczają gniazda, ale rodzice ciągle się nimi zajmują, póki nie nauczą się porządnie latać i same o siebie dbać. Dlatego w czerwcu wszędzie można spotkać wróble podlotki. Kryją się wśród krzaków i udają myszy. Niestety wiele osób chwyta je wtedy w tak samo szlachetnej, jak nieprzemyślanej intencji ratowania im życia. Tak też było z Kubą. Dorwała go grupa dzieciaków, a przyspieszony kurs latania, który mu zafundowali, doprowadził do tego, że kiedy zjawiłem się ja, pierzasty młodzieniec, miał złamaną nogę i wyglądał na dość sponiewieranego. Byłem starszy, więc bezceremonialnie uratowałem go z niewoli i zaniosłem do domu. Pojony pipetą, karmiony przerzutym chlebem i ziarnami, szybko doszedł do siebie, opowiada Mikołaj Golachowski. Założyliśmy mu na nogę łupki z igielitowej rurki i po kilku tygodniach złamanie się zrosło, choć noga nigdy nie odzyskała pierwotnej sprawności. Ale nie przeszkadzało mu to kicać po całym mieszkaniu i siadać domownikom na ramionach, głowach i brzuchach, jeśli ktoś się akurat położył. No i początkowo, jak opowiada Mikołaj, myślał, że go odchowa i wypuści, no ale szybko się okazało, że jest zbyt nieustraszony, by mógł się nacieszyć życiem na wolności. Już podczas pierwszego wspólnego spaceru poleciał przed siebie i usiadł tuż przed nosem psa mojej koleżanki z klasy, opowiada Mikołaj. Dobiegłem tam prawie jednocześnie i zabrałem go w momencie, gdy owczarek otrząsnął się z osłupienia i kłapnął szczęką w miejscu, gdzie chwilę wcześniej siedział nieoczekiwany przybysz. A zatem nie, Kuba nie został dzikim wróblem. Bałem się też, że wypuszczony na dwór zgubi się wśród pełnych identycznych okien ursynowskich bloków, więc pozostałe 7 lat życia spędził latając po naszym mieszkaniu i towarzysząc nam na każdym kroku. No i proszę sobie wyobrazić, że no miał też bardzo konkretne zachowania. Kąpał się jego regularnie, kontrolował, czy wszystko na świecie jest w porządku, a wracających do domu domowników witał gniewnym ćwierkotem i dziobał w ugodowo wyciągnięty palec. Stawał się przy tym tak zajadły, że można było cofnąć rękę, a on dalej wisiał na palcu. Uczepiony niczym pitbull. Uspokajał się dopiero, kiedy się go postawiło z powrotem na butelce i podrapało po głowie. No i bardzo lubię fragment, który teraz jako ostatni Państwu zacytuję. Szczególnie upodobał sobie mojego ojca. Pewnie dlatego, że on oficjalnie nigdy nie lubił zwierząt. Od tego czasu właściwie wszyscy nieludzcy domownicy lgnęli do niego jak opętani czułością szaleńcy. Moje koty do tej pory walczą o jego kolana, choć kotów ponoć nie cierpi szczególnie. No to polecam Państwu i książkę Czochrałem antarktycznego słonia. Zanim Antarktyka i te przygody przewodnika, no to warto też poznać Mikołaja jako młodego człowieka, który w zasadzie no, od takiego małego chłopaka wiedział, w którą stronę chce iść. Zresztą książkę dedykował swojemu tacie, który jako pierwszy zaprowadził go do lasu. Hani, czyli swojej córce, którą sam do lasu prowadzi, a także Asi, czyli mamie Hani, która całe to prowadzenie cierpliwie znosi. Ta opowieść, jak napisał Mikołaj Golachowski, jest hołdem dla wszystkich wspaniałych istot, które spotkał na swojej drodze. Pewnie to Państwo zobaczą na nagraniu wideo, bo też bardzo lubię tatuaż, jaki Mikołaj tutaj zaprezentował tydzień temu. To jest tatuaż zrobiony właśnie z rysunku jego córki, Hani. I wygląda on następująco. Dziecięcą ręką jest narysowane serce w środku. Po lewej stronie mamy słońce, a po prawej chmurę burzową. I przekaz tego tatuażu jest jasny.
niezależnie od tego, czy dzieje się coś złego, czy dobrego, czy jesteśmy na siebie zdenerwowani, czy akurat jesteśmy w jakimś nastroju euforycznym, zawsze się kochamy. Piękne, prawda?

No to niezależnie od tego, gdzie się Państwo wybierają, zawsze proszę zabierać ze sobą pogodę ducha. 21 minut, tyle pozostało do 22. Wczoraj w poezji, w prozie Brzasku wybrałam dla Państwa wiersz Urszuli Kozioł, Nie mijaj ranku. To może pozwolę sobie na to, żeby przytoczyć raz jeszcze krótki wiersz, ale taki, który w człowieku zostaje. Nie mijaj ranku, zatrzymaj swe ptaki, jeszcze się zdążysz naobracać w czasie. Przystań mi wiosno w półobrocie światła, wahaj się chwilę w odcieniach zieleni. Przedłuż mi zmierzchu swą wczesność dosyta, nie śpiesz się maju, trwaj moja miłości. O lata, kiedy się wami nacieszę. Przemija życie jak noc w okamgnieniu, przemija ziemia w ułamku promieni. Wiersz Urszuli Kozioł z tomu Raptularz. No i zatrzymam się przy tym zdaniu, wahaj się chwilę w odcieniach zieleni, bo faktycznie kiedy zaczyna się dzień codziennie od spaceru w lesie, to na tym etapie wiosennym faktycznie widać, jak te kolory zieleni się zmieniają i jak wiele tych odcieni jest. I to wahanie przyrody w tych kolorach zieleni jest odczuwalne, dotykalne, wręcz na pewno doświadczalne. A skoro mowa o zieleni, no to jeszcze pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o jaszczurce. O jaszczurce zwince. Muszę wam powiedzieć, że mój pies bardzo lubi zawierać nowe znajomości z jaszczurkami, z ptakami i naprawdę on ich nie straszy i nie przynosi w pysku. Bardzo mnie to cieszy. No ale pewnego dnia zobaczyła jaszczurkę i ona potrafi tak podchodzić i odchodzić, jakby chciała trochę tę jaszczurkę zaprosić do zabawy. No jaszczurka chyba jakoś specjalnie nie jest zainteresowana, ale kto wie, będę śledzić dalej tę znajomość. Natomiast byłam absolutnie zachwycona jaszczurką z winką, która teraz ma taki kolor intensywnie zielony. Wrzucam Państwu to zdjęcie na grupę patronów. I ja przyznaję, że bardzo lubię te gady, bo one mi się jakoś kojarzą z takimi smokami bajkowymi, to jak ta łuska i te wzory, jak są wybarwione, to jest jakiś kompletny odlot. No ale przyznaję, że jestem też wielką fanką tego zjawiska, które czasami się dzieje, kiedy jaszczurka się czuje zagrożona. W sytuacji zagrożenia ona potrafi odrzucić ogon dla odwrócenia uwagi drapieżnika. To jest takie zachowanie, które jest nazywane autotomią. Może się Państwu kiedyś w milionerach to hasło przyda, no ale przyznaję, że to przystosowanie natury, te różne sposoby reagowania, coś, co działa wręcz automatycznie, to jest, myślę, temat, który można zgłębiać godzinami. Ja dzisiaj w ogóle przyniosłam też nową książkę, za którą się zabieram w przyszłym tygodniu. Trochę się obawiam, czy ja za chwilę nie zacznę hodować pszczół, bo dostałam książkę o życiu pszczół, historię niezwykłych owadów. I słuchajcie, za chwilę wam trochę powiem o pewnej bezżądłowej pszczole łzowej. Bo jest takie zdjęcie w pięknie wydanej książce, kiedy mamy takie właśnie bezżądłowe, jakiś tam rząd na pewno wśród pszczół panuje, bezżądłowe pszczoły łzowe, które są w zasadzie przyczepione do oka pewnego ptaka, a dokładnie jest to orzeł wojownik indyjski, swoją drogą też bardzo ładny osobnik, z takim okiem, które jest w zasadzie jedną wielką czarną źrenicą, a to, co wewnątrz, jest całe żółte, więc rzuca się chłopak w oczy. No ale jak działa taka pszczoła? Zaraz Państwu opowiem.

14 minut tyle pozostało do godziny 22. No to spotkajmy się z bezżądłową pszczołą łzową. Patriotrigona clossi. Maleńki gatunek pszczoły bezżądłowej, który występuje, słuchajcie, w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. W Tajlandii stwierdzono, że buduje gniazda zarówno na drzewach, jak i w zagłębieniach wapiennych ścian skalnych. Gniazda na wapiennych skałach mają rozbudowane wejścia, które się składają z wielu rurek, trudne słowo, ozdobionych drobnymi kroplami żywicy. Struktura ta przypomina koralowce, a krople żywicy wyglądają niemal jak kryształy. Uważa się, że taka konstrukcja utrudnia drapieżnikom zarówno znalezienie wejścia do gniazda, jak i poruszanie się po strukturze, aby dotrzeć do wejścia. No i proszę sobie wyobrazić, że pszczoły tego gatunku lądują na przykład nie tylko na wspomnianym przed chwilą orle wojowniku, ale również na ludziach, aby ssać pot lub pić łzy z ich oczu. No i były przeprowadzone badania terenowe w Tajlandii. Pszczoły te nie były zainteresowane innymi bogatymi w białko źródłami pokarmu, nie wiem, serem, wędzoną rybą czy świeżym mięsem, tylko bo akurat te wspomniane produkty przyciągały inne gatunki. Natomiast osobniki, o których mówimy, lądowały w pobliżu oczu, wysuwały trąbkę i wysysały płyn łzowy do swojego wola. I badacze uważają, że te pszczoły, o których Państwu opowiadam, zbierają łzy, aby zdobyć białko, choć prawdopodobnie pozyskują z nich także sól. I kolejne słowo do milionerów. Lakryfagia, to jest picie łez, no jest rzadkim zjawiskiem u pszczół, chociaż zaobserwowano je też podobno u much i motyli. No jak nie być zdziwionym tym światem? Pierwszy raz słyszę o bezżądłowej pszczole łzowej. No i takie rzeczy się na tym świecie, drodzy Państwo, dzieją. A za chwilę jeszcze na finał naszego spotkania będzie coś o merdaniu ogonem, tym bardziej, że trochę przez przypadek, ale jednak wczoraj trafiłam do domu spotkań z historią, gdzie jest fantastyczna, do tego darmowa wystawa fotograficzna. Jaka? Opowiem za chwilę.

Kiedy mrugam i Ania Karwan razem z Leszkiem Możdżerem. Życzę Państwu, żebyśmy jak najczęściej potrafili być w teraz, nie myśleć o tym, co już minęło i co będzie za chwilę, tylko takie zanurzenie w codzienności. Zaczęłam tę audycję od wspomnienia rozmowy w ogrodzie Piotra Cieplaka i powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy. Jest tam wyjątkowe miejsce, nagrobek Pestki, czyli sznaucerki, która żyła z rodziną Piotra Cieplaka przez lata. I na tym nagrobku Pestki są takie słowa, które zatrzymują. To jest pytanie z księgi Koheleta. Któż wie, czy duch synów Adamowych idzie w górę, a duch bydlęcy idzie w dół? No i rzeczywiście te słowa zatrzymują, bo jak mówił Piotr Cieplak, zwykło się traktować obecność człowieka wyższościowo. A gdzie to jest udowodnione, że to my idziemy w górę, a zwierzęta w dół? Pytał wtedy. Nie chcę się tutaj szczególnie mądrzyć, opowiadał, ale wydaje mi się, że fraza o czynieniu sobie ziemi poddaną została przez ludzi wypaczona. Dramatycznie sprzeniewierzają się głębokiemu sensowi tego zdania. To poddaństwo traktują dosłownie. Przytaczają tę frazę jako alibi, żeby zwierzęta i naturę traktować w sposób niewolniczy, co jest okrutne. Będę zawsze pamiętać Piotra Cieplaka jako takiego człowieka, który z ogromną czułością patrzył na świat. A skoro mowa o czułości, to polecam Państwu wystawę Eliota Erwita, która jest w Domu Spotkań z Historią, z tego co pamiętam chyba jeszcze do września. Jeden z fotografów, który miał w sobie wyjątkową umiejętność, bo w kadrze potrafił łączyć czułość spojrzenia i poczucie humoru. Polecam z całego serca.

Szukaj mnie i Daria ze Śląska. Proszę się dokładnie przyglądać różnym śladom, bo czasami od tych bardzo charakterystycznych śladów mogą się zacząć ciekawe nowe znajomości. Zamykamy to wydanie audycji Niezapominajki. Wydawała ją Maria Zamachowska, realizował Wojtek Ratasiewicz, Weronika Wawrzkowicz. Życzę Państwu pięknego tygodnia, a na dobranoc Skubas i Marika.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Płonie hala w Gliwicach. Ogień objął składowane odpady na terenie dawnej fabryki drutu. To najprawdopodobniej elementy po rozbiórce oraz materiały magazynowane na zewnątrz. Na miejscu trwa intensywna akcja gaśnicza. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, jednak władze miasta apelują o unikanie okolicy. Sytuację monitoruje także specjalistyczny zastęp badający jakość powietrza. Strażacy podkreślają, że działania mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Tymczasem dziś w kraju i za granicą trwają obchody rocznicy Konstytucji 3 maja. Z tej okazji do Polaków zwrócił się sekretarz stanu USA Marco Rubio. Podkreślił, że ustawa z 1791 roku pozostaje symbolem walki o wolność i demokrację. Zaznaczył też, że Polska i Stany Zjednoczone nadal łączy wspólne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i współpracy. Jak dodał, oba kraje mogą liczyć na dalsze wspólne działania i kolejne osiągnięcia w przyszłości. A w cieniu świątecznych obchodów trwa także spór o przyszłość ustroju państwa. Dziś prezydent powołał skład Rady Nowej Konstytucji. W jej gronie znaleźli się m.in. profesor Ryszard Legutko, profesor Anna Łabno, Julia Przyłębska i Józef Zych. Projekt ma dotyczyć m.in. wzmocnienia roli prezydenta i zmian w relacjach między władzami. Do pomysłu krytycznie odnosi się premier Donald Tusk, który podkreśla, że dziś kluczowe jest przestrzeganie obowiązującej konstytucji i zachowanie stabilności państwa.
1: My dzisiaj potrzebujemy spójności. Spójności nie tylko w NATO i Unii Europejskiej, ale też spójności, jeśli chodzi o instytucje państwa polskiego. Ta spójność, ta jednolitość jest możliwa tylko wtedy, kiedy ludzi łączy taka elementarna solidarność, a władzę łączy prawo i konstytucja. Da się żyć nawet wtedy, kiedy toczą się spory polityczne, ale pod warunkiem, że przestrzega się konstytucji i innych przepisów prawa.
0: Szef rządu zaznaczył, że bez większości konstytucyjnej zmiany nie mają realnych szans, a sama inicjatywa może prowadzić do dalszych napięć politycznych. Polska wzmacnia swoje zdolności rozpoznawcze w kosmosie. Na orbitę trafił kolejny satelita wojskowy, który ma zwiększyć możliwości obserwacyjne i bezpieczeństwo państwa. Jak podkreśla wicepremier i szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, to element szerszego programu budowy nowoczesnych zdolności obronnych, także w cyberprzestrzeni i nowych technologiach.
2: Z firmą ICEYE mam podpisany kontrakt na 6 satelit, 4 już w przestrzeni kosmicznej. To są bardzo ważne satelity i ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia, czy to dzień, czy noc, i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach.
0: Docelowo Polska ma dysponować całą konstelacją satelitów, które umożliwią szybkie reagowanie i lepsze monitorowanie sytuacji w regionie. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Hurra, Bigos! Hurra! Wszyscy się cieszą na Bigos. Wojtek Ratasiewicz się cieszy, Marcin Mann też się cieszy. Cieszą się, ktoś, kto już napisał, kto się cieszy. Cieszy się Aż, który pozdrawia wszystkich tych, którzy jutro mają matury, oraz moich towarzyszy niedoli, którzy w czerwcu piszą zawodowy. Niech Apex Twin będzie z wami. A widzę, że Maciek rozwalił trzeciego bossa. No to pewnie nie słucha, ale dostałem wiadomość od naszego szefa muzycznego. Gramy nie wspólnie, ale w pewną grę. W związku z tą grą będzie playlista dzisiaj ułożona, ale nie tak ostra, jak planowałem, bo im bliżej wieczora, tym bardziej potrzebowałem moje rozedrgane nerwy uspokoić. Choć nie wykluczam, że po audycji wrócę jeszcze na rundę, żeby postrzelać do potworów. Co to za gra, to dam znać później. Widzę, że Dariusz też jest gotowy. Klasycznie z gotowości. Raport z drogi dziś Latisana. Minąłem Venice, ale za to byłem w Little Venice, czyli w Chioggia. Też na Venice Lagoon. O, tak pisze Dariusz. Dobrze, no to dzisiaj będziesz zadowolony, bo będzie więcej trochę. I 4x4 i trochę... Nie, właściwie techno to będziemy mieli dzisiaj delikatniejsze. A z ostrzejszych brzmień będzie powrót do dżungli, takich trochę ostrzejszych i no takiego trochę elektro, ale no zobaczymy. Gdzieś po środku zrobi się tak pod zabijanie potworów. Zanim to jednak nastąpi, to rozpocznijmy audycję. Adres mailowy znacie, bo piszecie marcin.man@nowyświat.online. To żeby nie przestraszyć w takim razie, choć niektórzy uczuleni na gatunki powtarzalne od razu będą, no może już ich nie ma. Dziś zaczynamy i kończymy wytwórnią Kompakt i panem, który w tej wytwórni wydał jedną z swoją pierwszą płytę, ale też i był początkiem wytwórni właśnie w roku 98. 5 lat po tym, jak sklep Delirium zmienił swoją nazwę, stał się Kompaktem i powstał label Kompakt właśnie w 98. Wtedy sprawdziłem sobie dokładnie, 4 płyty wyszły. Sven Vat z Face It, single, maxi single konkretnie. Kompilacja Köln Kompakt pierwsza, Various, no i dwie, no nie long playe, ale dwie płyty Triumph Jurgena Pape i Blond Dettingera.

Tak właśnie brzmiały początki wydawnictwa Compact, rok 98. Tak zaczynała się ta płyta Dettingera. Numery bez tytułów, tylko po prostu Blond 1, 2, 3, 4. Trochę na tej płycie też ambientów i nie wykluczam, że nią też zamkniemy dzisiaj, chociaż chętnie sięgnę do drugiego jego wydawnictwa. Właściwie nie drugiego, bo tutaj było ich kilka, ale pełnego albumu, czyli Intershop, bo tam jest też kilka ładnych ambientowych numerów. No tutaj właśnie nie było to wcale zbyt surowe, raczej bardziej tech house'owe niż te, no nie techowe, tylko technowe, ale technowe głupio brzmi. Widzę, że się reszta ludzi też loguje i Wojtek napisał, że był kajak, ognicho i dużo ogrodowej aktywności. Super, cieszę się, Sabina też się zalogowała i się cieszy. No dobra, czyli stały zestaw zalogowany. Cieszę się w takim razie. Jak ktoś jeszcze chce się przywitać, to śmiało. Ja się witam z wami. I w takim razie przechodzimy do propozycji numer 2, którą jest Glock and Roll.

behind track,

To już nie Berlin, tylko Wielka Brytania. Zresztą słychać Joe Coulton, występujący jako Coulton, już nieaktywny właściwie jako wspomniany, bo ostatnie nagranie gdzieś z 2018 roku, a to był rok 2014. Chyba jedno z jego bardziej popularnych. Ja jeszcze się nie zdążyłem przez wszystko, może inaczej, nie zdążyłem wszystkiego posłuchać. To akurat Wheaties 002

i no tak, Glock and Roll, który figuruje gdzieś wśród tych bardziej słuchanych jego numerów. No i nie dziwne, bo bardzo miły, a straszyłem, że będzie dzisiaj groźnie i co, wcale nie jest tak groźnie. A już 20 minut minęło, no bo jak wspomniałem, w ciągu dnia myślałem, że naładowany energią strzelania do potworów, nie wiem, to chyba nie jest reklama, jak powiem, w jaką grę gram, chociaż to premiera, to może nie powinienem, ale strzela się i dużo pocisków lata dookoła, jest to na PlayStation 5, więc myślę, że możecie się domyślić, co wyszło przed chwilą i są trudne bossy. Ciekawy jestem, czy ktoś jeszcze w to gra ze słuchających. No, dojdziemy do takich propozycji. Mogę nawet zdradzić, że przyszedł mi do głowy Two Fingers jako ten, który pasowałby mi z wieloma swoimi numerami do soundtracku. A widziałem też, że ktoś w mailu pisał, chyba to aż, a no tak, aż pisał przecież, że niech Aphex Twin będzie z wami. No i dobrze się składa, bo myślałem, żeby dzisiaj Polygon Window nie zagrać. I nawet mam wgrane, choć nie wiem, czy się zmieści, ale lubię takie przypadki. Właściwie to był idealny pomysł, żeby to teraz zrobić, ale czy jest wgrane? Zobaczmy szybciutko. Polygon Window. No właśnie, taki człowiek mówi, a nie ma. No to trudno. W takim razie Napes Hit the Corner.

Napes Hit the Corner, czyli trochę groźne drum and bassy, nawet z lekkim takim kwasowym gdzieś tam zacięciem delikatnym na syntezatorach. No nie wiem, jak z wami, na pewno są tacy, którzy nie lubią czegoś takiego wieczorem, ale mnie to na przykład uspokaja. Ale może to mój ADHD-owy mózg, który oficjalnie nie jest zdiagnozowany, więc proszę nie bierzcie tego na serio, bo myślę, że dużo osób się autodiagnozuje, a to wcale nie jest dobra metoda. Z drugiej strony badania są strasznie drogie, jak się ostatnio dowiedziałem, bo ponad 1400 zł trzeba zapłacić, co się nazywa Diva 4, o ile dobrze pamiętam. No nic, Jaś się również zalogował, pisze, że no tak, no dobra, ciepła pogoda, to słucha w kaszubskiej chacie, do zachodu słońca siedział sobie leniwie na tarasie, słuchał kojącego uszy wiosennego śpiewu ptaków. No, nie tylko ty dzisiaj uszy, co robiłeś? Co się robi uszami? Nie strzyże, tylko no, może nastawia po prostu na dźwięki przyrody, bo widziałem, że o pszczołach było, akurat nie słuchałem u Weroniki i Lucyna wrzuciła zdjęcie, że jabłonie dziś, jak ładnie napisała, szeptały ich głosem. Jak patrzę na tą jabłonkę i dwa ule pod nią, to rzeczywiście słyszę te pszczoły. Zresztą to nie tylko pszczoły, przecież tam różne inne rzeczy też latają. I owady, ale to bardzo przyjemny dźwięk. Jakbym wiedział, że tak będzie, to można by było przygotować jakąś taką audycję, może za tydzień, taką brzęczącą, co wy na to, zrobić taką trochę noizową, a trochę organiczną, biologiczną, o pszczołach i innych. Dobra, to ja to przemyślę. Ale kończąc, mail Jasia napisał, że ma nadzieję, że swoimi propozycjami dźwięków nie zabije totalnie wrażenia po wieczornym ptasim koncercie, a mimo wszystko jest i słucha i pozdrawia mnie i was, resztę słuchaczy, patronów. Właśnie, patronów. Wystarczy, że to powiem, już wiecie, co ewentualnie sprawdzić, czy patronujecie stacji. Chyba, że nie chcecie, to nikt was nie zmusi. No i Jaś jest konsekwentny. Nawet jeśli potencjalnie mogę mu zabić ten miły, właściwie powidok, można by powiedzieć, ptaków, to jest tutaj z nami, ale to dobrze, bo wcale tak nie będzie dzisiaj jeszcze hardkorowo, a na razie moje znalezisko z Francji. Musimy od tyłu do tego podejść, ponieważ artystą, od którego zaczęło się to, był Pura Pura. Ale nim skończymy, ale po nitce do kłębka przez Purę Purę dotarłem do takiej kombinacji.

Dwóch ich jest. Hayas, może po francusku się go inaczej czyta, i Taktik. Nie sprawdziłem, jak jest 24 po francusku, wybaczcie. I w towarzystwie tutaj akurat trzeciego Ledoble, który nawijał i gadał i po francusku, a trochę po angielsku. Więc, wybaczcie, może trzeba było dać dżingiel, ale jest po 22. Płyta jest super, płyta jest bardzo fajna, bo jeden i drugi absolutnie nie trzymają się jednego gatunku, skaczą z kwiatka na kwiatek. Hayas to w ogóle i trochę techno, i trochę dubstep, i trochę footwork, i trochę breaki, i lubi, żeby było szybko. A Taktik z kolei, jak samo sobie gdzieś pisze, albo może mu to wymyślił dobry team, bardzo marketingowy, że to jest ghetto sound od jazzu po elektronikę. No i zgadza się to wszystko. Jest trochę ghetto, są sample jazzowe, jak tylko słyszę gdzieś takie sample, a cała reszta otoczka jest taka jak tu, no to nie mogę tego nie przynieść. Jestem frajer na takie brzmienia. Płyta zatytułowana Telepathy, 3 kwietnia wydana, czyli niedawno. Francuskie DKO Records. Bardzo polecam całą płytę. A skoro polecam całą, to może jeszcze coś z niej zagrajmy, ale tym razem bez wokalu.

No i właściwie to chyba nie dziwne, że od pury pury dotarłem do Hayasa i Taktika, przez zresztą płytę, na której pojawiają się wszyscy trzej. Ta płyta to Lauder i tam się właściwie, no tak, Taktik się pojawia tylko raz, a głównie jest to współpraca Hayasa i tego, który będzie grał za chwilę. Myślałem, żeby przez nią przejść, ale trochę odbiega od tego, w co chciałbym, żebyś, od strony, w którą chciałbym, żebyśmy się skierowali. Tak, dobrze mówię, w którą chciałbym, żebyśmy się skierowali. Więc przechodzimy do pana, który właśnie rozpoczął to małe poszukiwanie. Na początek numer jego w remiksie, bo chyba tym gdzieś wyskoczył na powierzchnię. Niektórym się zaczął pojawiać i nie wiem, czy osiągnął wielki sukces, ale na pewno stał się bardziej rozpoznawalny. Sara Farina remiksuje.

No i Paryża nie opuszczamy, dochodzimy do źródła tego małego francuskiego kącika, konkretnie właściwie paryskiego, czyli Pura i płyta z... To jest zeszły rok, prawda? Tak, 2025. Nie, początek 2026. Tak jak zresztą ta we współpracy z Hayatem, czyli Lauder, która się ukazała trochę później. No i tutaj 5 numerów. Jeden konkretnie zwrócił moją uwagę bardzo, no i trochę bardziej basowo. Gdzieniegdzie pojawiają się na płycie też breaki, jest klubowo i dosyć mięciutko, pomimo tego, że straszyłem, że będzie groźnie, to wciąż jakoś tak jest majówkowo.

No, może wcale to nie było takie miękkie, jak zapamiętałem. Ale to dobrze, bo już się zrobiło 22:48 i należy powoli przechodzić do tych bardziej burczących propozycji. Nie wydarzy się to tak natychmiastowo. Szczeka mi coś za oknem, wybaczcie. Więc nawet przejdziemy przez delikatny jazz. Nie będzie on taki delikatny. Zanim to jednak nastąpi, to Benjamin Damage. A w ogóle jedzie ktoś z was samochodem teraz? Jestem ciekawy. Wraca ktoś z majówki? Może umilamy komuś trasę w samochodzie, żebyście nie zasnęli. To nie zaspijajcie przy 010X.

To kolejna propozycja z serii sporych niedopatrzeń, ponieważ Benjamin Damage nie pojawił się jeszcze w Bigosie, ale to dziwne, bo go obserwuję na Instagramie i no, on lubi grać z maszynek na żywo. Ma zresztą kilka takich, na które się można tylko za przeproszeniem ślinić, jak Filter Bank Nio, który chyba jakiś osiąga zawrotne ceny pod 10 tysięcy złotych teraz, bo już nie ma go w produkcji. To 2013 rok i hicior z tej płyty, ale nie największy jego. Ale no, nie muszę chyba go polecać, bo sami słyszeliście, że to bardzo dobre granie. Ja się będę z nim na pewno jeszcze bardziej zaprzyjaźniał i wam też polecam, no bo dobrze gra. A jeszcze jak sobie go zaobserwujecie na Instagramie, to możecie zobaczyć, jaki korzysta sprzętów, jak to wygląda, jak jeździ na gigi, z czym. No i dla wszystkich tak zwanych gearheadów jest to czysta przyjemność, żeby sobie na takiego pana popatrzeć, zwłaszcza, że robi to bardzo dobrze. To co, przerwa na jazz?

No, trochę jazz, trochę nie jazz. Takie propozycje mieliśmy dzisiaj już trochę w ogóle w Bigosie, ale jednak zazwyczaj one były tworzone przez ludzi stricte z jazzem niezwiązanych, a tu mamy na odwrót, czyli nowe błoto, konkretnie Wyzysk i Ion Dorobanti w towarzystwie Błociaków. Właściwie może oni w jego. No to skoro jesteśmy po przerwie jazzowej i wpadamy w drugą godzinę, idealnie się złożyło. 23.00, a my w takim razie w obiecaną krainę groźniejszą trochę. Jakoś potwornie. I chyba przyszedł, i to jest idealny moment na to, żebym wykorzystał dwa numery, których nie mogłem za przeproszeniem wcisnąć wcześniej. Nie wiem, właściwie nie ma konkretnego powodu, po prostu jakoś nie pasowały mi do poprzednich audycji. One pochodzą z tej samej płyty, ale dzisiaj już tak zrobiliśmy. Nie wynika to z lenistwa, ale z tego, że boję się, że znowu nie będę mógł ich zagrać. To jest Eraserhead w towarzystwie dwóch muzyków. Na początku ten, którego kasetę już kupiłem jakiś czas temu i nie zgrał mi przyjaciel jeden. Nie wiem, czy słucha, chyba śpi, odsypia weekend, więc nie będę go nękał, ale mam nadzieję, że na przyszły tydzień się uda, bo to bardzo fajne są acid dubowe historie. I teraz bitka dwóch słów już może wam coś sugerować. Chodzi o Omunita, no więc Eraserhead, Omunit i Operation Hardtack.

No chyba głupi trochę byłem, że tego nie zagrałem wcześniej. Naprawdę noszę to już od kilku tygodni, ale za każdym razem był na tyle inny klimat Bigosu, w którym niby się mieści wszystko, że jakoś mi nie pasował. Super jest ten numer. I Eraserhead, który miał długi czas przerwy, jak sam pisze, gdzieś tam w swoich bio, ale wrócił do robienia muzy i robi to bardzo dobrze. Tutaj mu właśnie towarzyszą Jim Coles, czyli Omunit, i bardzo to jest dobre. No zresztą wywołałem, może nie wilka z lasu, na w sumie okładce jest chyba pantera, ale Adamowi się spodobało, wysłał mi robota i salutowanie. No to nie wiem, czy słychać. Salutowanie o czoło. Operation Heart, tak, taki tego tytuł. No a skoro mówiłem, że będą dwa numery z tej płyty, bo ona jest fajna, no to jeszcze drugi z Enduserem.

Fajne. No fajne. Jak się wam podobało, to mam dobrą wiadomość, bo tych nagrań już się trochę narobiło od końcówki 2025 roku, bo od wtedy zaczął dosyć regularnie znowu wydawać. To jest najnowsza płyta z początku kwietnia, zatytułowana Violence i na niej dużo, dużo więcej właśnie Violence. No i tak, no i to pasuje właśnie pod soundtrack do tej gry, o której mówiłem. Jest po 23. Product placement już nie działa, ani kryptoreklamy, więc wam powiem, że chodzi o grę Saros. I jest tam super, w ogóle super się strzela i super się skacze i no, umieranie jest trochę gorsze, ale jak ktoś jest bardzo słaby, to są metody, żeby sobie trochę pomóc, bo tam nie ma właściwie poziomu trudności. Ale no, polecam wam serdecznie, jeśli lubicie nie głupie kompletnie strzelanki, chociaż niektórzy w internecie czytałem, że preferowali silnik poprzedniej gry twórców tej, czyli The Returnal, nie wiem czy tam było D, w które nigdy nie grałem, może będę musiał sprawdzić, tak czy inaczej właśnie wpadliśmy w sidła soundtracku. No to nie jest soundtrack do tej gry, ale wyobrażam sobie, że absolutnie mógłby być. A do Eraserheada absolutnie będziemy wracać, bo tam się czai kilka bardzo, bardzo fajnych rzeczy na płytach zatytułowanych Acid Works. Nie wiem, czy no możecie sobie sprawdzić na jakieś butlegi acidowe Chemicalsów na przykład. To w przyszłym tygodniu to zagramy. Tymczasem obiecany Two Fingers.

Two Fingers, tym razem nie sam, bo z Muad'Dipem, cała płyta zresztą wspólnie nagrana, zatytułowana Kronos z wielką czaszką, 2023 rok i otwierające płytę Blood Moon, które znowu idealnie pasuje do Sarosa, bo jak już graliście, to wiecie, a jak nie graliście, no to no może niekoniecznie Blood Moon, ale zaćmienie słońca, które wygląda, no łączy się to, myślę, że to się absolutnie łączy, no poza tym muza kompletnie, totalnie no nie chcę używać słowa gamerska, ale nie będzie, że gamerska, no komputerowa, no co nie dziwne, no bo Amon Tobin robił przecież jeden z najlepszych chyba soundtracków do gier ever, czyli do Splinter Cella. Graliśmy zresztą te numery w Bigosie, tylko już dawno, dawno temu. Jak ktoś nie pamięta, to no przypomnijcie sobie, jak to była świetna ścieżka dźwiękowa, Splinter Cell Chaos Theory. No dobra, ale skoro jesteśmy przy dwupalczastym, to jeszcze jeden.

Two Fingers, z płyty Two Fingers w numerze Two Fingers. Zresztą bardzo dobrym, otwierającym instrumentale różnej maści. Nawet się tam flecik gdzieś wśród nich pojawia. 2009 rok również polecam. A my w takim razie przechodzimy do no już takiego, no takiego ogólno rozumianego, powiedzmy, że elektrobrumiącego, do techno na raz, dwa, no właściwie trzy numery, bardziej dwa. I zaczniemy od pana, który no jest mocnym szefem i w tym zestawieniu, czyli Guy Brewer. Występował już w audycji jako Carrier najnowszy, jako Shifted też się pojawiał, no jako komiks, z którym zaczynał doskonały również nie raz, ale tym razem będzie to Shifted i numer, który pasuje do tego, do tej brumiącej szuflady strzelania do potworów, choć ten przed chwilą to myślę, że była bardziej jakaś cutscenka mocna. A teraz chyba zwracamy do strzelania. Chapter 69.

A rok to jest 2014, czyli początki Shifted. Sickness by Means of Clairvoyance, taki tytuł tej epki, a z niej otwierający Chapter 69. Jeśli wam to jakoś odpowiada, no to macie jeszcze sporo przed sobą do nadrobienia, zanim Shifted zmienił się w kariera i poszedł, przepraszam, w stronę większych eksperymentów, zresztą w Bigosie już gdzieś również ukazywanych. No dobra, to teraz czas na propozycję gdzieś podkradzioną komuś z Instagrama, nie będę ukrywał. Nie wiem, czy nie, może Michałowi Macewiczowi z Sound Experience, ale może kłamie, ale tak coś mi się kołaczy w głowie, że mogło to być w jego relacji gdzieś, albo może u MKO, tak czy inaczej skojarzenie z kolektywem Slap. No już nie obaj panowie w nim aktywnie działający, bo Michał przesunął się do swoich działań. Zresztą fajnie byłoby go zaprosić do audycji, ale dobra, dojdziemy do tego. Tak czy inaczej z Berlina Red Room, z który otwiera swoją wytwórnię, ROT, tudzież ROT Records, no i otwiera to mocną epką. No a na niej już nie granie takie peak time'owe, a trochę rozluźniające, czyli Endurance, przedostatni numer.

Red Rooms i wspomniany Rot. Jeśli ktoś śledzi po wydawnictwach, to myślę, że warto sobie to zapisać i raz na jakiś czas sprawdzać nowe wydawnictwa. Pytałem się, czy ktoś jedzie samochodem. Nikt nie napisał, więc albo jesteście odpowiedzialni, albo nie macie pilotów swoich, którzy mogą napisać, albo wszyscy śpicie i nikt nie jedzie. Ale napisała Ania. Czy mogę przypomnieć nazwę gry, o której mówiłem i czy był to Blood Moon? Nie, Blood Moon to był akurat numer tytułu. Two Fingersa i Mua Deepa. A i pisze, że świetna audycja. Bardzo się cieszę. Dziękuję za fajną muzykę. Proszę bardzo za fajną muzykę. Cieszę się, że się podoba. A gra to Saros. Nowa strzelanka. Trochę szybka, ale na przykład mi się lepiej gra niż w jakiegoś Duma. W sensie miałem taki moment w Duma, że nie mogłem się oderwać. Tego najnowszego jeszcze nie grałem, tylko próbowałem przejść tego Eternal. To był ten taki kolorowy trochę? Chyba tak. I w końcu go do końca nie przeszedłem, ale Saros strasznie wkręcający, także polecam, jeśli ci się spodoba, Aniu, albo komuś jeszcze, to ta poprzednia część też jest ponoć bardzo dobra, czyli Returnal od tych samych twórców. No dobra, trzy numery do końca, to teraz pan Tubris, który no właśnie strasznie mi te akordy przypominają jakiś numer. Chyba Floating Pointsa, ale nie jestem pewny. W sensie to nie jest jakaś progresja kompletnie niespotykana, ale mam straszną czarną dziurę. Może ktoś mi pomoże, a może ja sobie przypomnę. Tymczasem Tubris, But at What Cost?

Tu Breeze. No, to jest bardzo łatwe. Nie wiem, co to jest, ale to jest bardzo łatwe i będzie mi wstyd, jak sobie przypomnę, albo ktoś z was napisze, bo to trochę akordy, a trochę to brzmienie tego tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Nie będę śpiewał. No dobra, dojechaliśmy do końca, nie tylko my, bo jest też z nami Jaś, który prosił, żeby mu nie zniszczyć powidoków ptaszków i mówi, że nigdzie nie jeździ, jeszcze słucha, jakoś daje radę. Ale wiesz, że nie musisz. To się jest mi niezmiernie miło, ale jeśli cię to dzisiaj męczyło, to nie wiem. No, ja na przykład nie wiem, jak u ciebie na Kaszubskiej wsi, ale ja na przykład za oknem mam tak, że mam na teren Natura 2000 i mam ptaki całą noc. Nie jakoś bardzo dużo, ale ciągle coś tam daje czadu. I to jest w ogóle niezwykłe, bo można sobie wyjść na chwilę na zewnątrz i jest w ogóle jak w lesie. A mieszkam niby w Warszawie. No, to są takie miejsca i fajnie by się było z nich nigdy nie wyprowadzać. To skojarzenie z Floating Pointsem niekoniecznie przypadkowe, bo właśnie teraz będzie nowy Floating Points. Trochę inny niż poprzednie. Co ciekawe, wydany przez Deutsche Grammophon, bo to jest nagranie współtworzone z San Francisco Ballet Orchestra. Właściwie Ballet Orchestra, powinienem powiedzieć. Tak więc nagranie, nie wiem, czy stricte do baletu, nie sprawdziłem tego, czy jest tak wykorzystywane, wiem tylko, że jest do niego wizualizacja i można sobie to obejrzeć z ładnym wideo. No tak czy inaczej, Falling to Earth to jest początek naszego dzisiejszego końca, czyli Floating Points i wspomniana orkiestra baletowa z San Francisco, a to przerodzi się w Intershop 1, czyli utwór rozpoczynający tę płytę Dettingera, o której mówiłem na samym początku audycji, że dzisiaj Dettinger będzie naszą klamrą i ta płyta to Intershop. I na tej płycie Intershop, właściwie to są remastery z 2024 roku, bo to jest wydawnictwo z roku 99. I to już będzie zdecydowanie usypianie. Wojtek Ratasiewicz realizował, ja się nazywam Marcin Mann, bardzo wam dziękuję, szczególnie Ani, która napisała, że było fajnie. O, jeszcze Adam, siema, prowadzę No dobra, końcówka. Adam napisał, siema, prowadzę aktualnie pociąg, więc nie będę się rozpisywał. Pozdrawiam patronów i słuchaczy niepatronów. Maszynista Adam. No dobra, maszynisto Adamie. Tutaj jest trochę stuku, to głupi będzie żart, że jest trochę stuku w utworze Floating Pointsa, więc to w razie czego nie jest lokomotywa, ale bardzo miła wiadomość na koniec. Jeszcze raz bardzo dziękuję i słyszymy się w przyszłym tygodniu.

see. I often wish that I could just be someone.